0: tańsze paliwo już w ten weekend, tak zapowiada minister finansów Andrzej Domański. Po podpisaniu przez prezydenta i opublikowaniu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, rząd chce obniżyć VAT i akcyzę na paliwa. Według szacunków ministra, litr benzyny i diesla może potanieć o około złotówkę i 20 do 30 groszy. Do tego potrzebne są jeszcze odpowiednie rozporządzenia. Rząd zapowiada, że będą gotowe jeszcze przed weekendem. Rolnicy poznali ceny referencyjne nawozów, na podstawie których wyliczane będą dopłaty. Ma to być nawet 500 zł do hektara. Problem w tym, że według rolników ceny są zbyt wysokie i wiele osób nie dostanie wsparcia.
1: Te ceny są całkowicie odklejone od rzeczywistości i wykluczają nas jako rolników całkowicie. Powiem więcej, w tym okresie, gdzie mógłbym się zakwalifikować na wsparcie, czyli od 1 marca do końca sierpnia tego roku, zakupiłem 120 ton nawozu, przepłacając w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie około 50-60 tysięcy złotych, nawet więcej. I niestety ja tej pomocy nie dostanę wcale.
0: Mówił Damian Murawiec, rolnik spod Elbląga w Warmińsko-Mazurskim.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Trwają rozmowy nad wprowadzeniem na stacjach paliw Orlen tak zwanych peletomatów. To rozwiązanie, które jest nam znane i sprawdzamy, w jaki sposób można wdrożyć je na polskich stacjach, mówi minister energii Miłosz Motyka.
3: To nie jest rozwiązanie nowe, to jest rozwiązanie, które funkcjonuje w innych państwach Europy. Coś, czego dzisiaj brakuje w zakresie tego systemu, to sprawnej dystrybucji. I ją po prostu chcemy poprawić, już szukamy takiego rozwiązania. I państwo będzie w tej sprawie aktywne. Na finał tych rozmów czekamy, ale jest to jedno z rozwiązań, które funkcjonuje na Zachodzie i moglibyśmy zaimplementować. Coś, co zrobiliśmy już dzisiaj, to jest udrożnienie importu. Przy tym kryzysie, który dotknął cały nasz region i bardzo wysokich cenach także peletu i surowca od państw bałtyckich po Europę Środkowo-Wschodnią i Niemcy także, ze względu na to, że ten kierunek wschodni dotychczas, skąd głównie importowaliśmy także ten surowiec, on dzisiaj jest dużo droższy, wobec czego szukamy i znaleźliśmy także nowe rynki i zwiększone wolumeny z innych państw do Polski są dzisiaj kierowane.
0: Podkreślał minister energii Miłosz Motyka. EC1 Łódź Miasto Kultury zostanie odbetonowane. Chodzi o teren wokół zabytkowej elektrociepłowni, gdzie dziś mieści się Narodowe Centrum Kultury Filmowej, Centrum Nauki i Techniki oraz Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej. Powierzchnia ponad 2,5 tysiąca metrów kwadratowych stanie się zieloną oazą w sercu miasta, zapewnia Katarzyna Wilczyńska z EC1 w rozmowie z dziennikarką RMF FM Agnieszką Wyderką.
4: Trawniki będą stanowiły nieduży procent, głównie to będą krzewy, hortensje, laurowiśnie, róże, jak i różne gatunki drzew, sosny, graby, jabłonie, platany, byliny, tak jak szałwia, trawy ozdobne, czosnki ozdobne, tulipany.
5: Mnie interesują te zamgławiacze, które mają się pojawić tu na terenie zielonym wokół EC1 Łódź.
4: Tam przy budynku rozdzielni. Zamgławiacze, taki przyjemny element w trakcie upałów, obniżający temperaturę, no i gromadzący jakby osoby wokół tego na stałe instalacje.
0: Projekt daje wykonawcy 2 lata na stworzenie miejskiego ogrodu w centrum Łodzi.
2: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: A w niej wracamy do porannej rozmowy w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego był poseł PiS Jacek Sasin. Wśród tematów rozmowy pojawił się wątek rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości.
6: Jest tyle problemów w Polsce, a pan proponuje dyskusję o Mateuszu Morawieckim.
7: Nie, proponuję dyskusję o tym, czy prawica rzuca wam kłody pod nogą.
6: Poszedł własną drogą, jego wybór, jego odpowiedzialność. Nie chcę tego tutaj publicznie oceniać, choć swoją ocenę mam. Natomiast oczywiście lepiej by było, żeby prawica była w tych wyborach
7: zjednoczona.
6: Tak, razem z Konfederacją.
7: Jedna szczególnie, lista, szczególnie, nie tylko senacka.
6: Panie doktorze, szczególnie w kontekście tego, co dzieje się po drugiej stronie sceny politycznej, gdzie słyszymy zapowiedzi, że będzie jeden blok wyborczy przy całej koalicji 13 grudnia. Mówi o tym otwarcie na przykład Włodzimierz Czarzasty, że takie porozumienie zostanie zawarte. Z tego, co słyszę, również PSL jest gotowy na takie rozwiązanie wspólnej listy wyborczej.
7: PSL specjalnie nie ma wyjścia.
6: No więc właśnie, z Koalicją Obywatelską. W związku z powyższym, no, my nie możemy być na to ślepi. Powinniśmy na to odpowiedzieć własnym blokiem wyborczym.
7: Panie pośle, ale rozmawiacie o tym?
6: I jesteśmy na to gotowi, panie redaktorze.
7: Rozmawiacie o tym z Konfederacją?
6: Panie redaktorze, znaczy to są tego typu rozmowy, o których się raczej nie informuje, nawet jeśli one trwają. Dzisiaj,
7: ale jakby mogę powiedzieć, nawet jeśli, to znaczy trwają czy nie trwają?
6: Panie redaktorze, dzisiaj nie widzę jakiegoś szczególnego entuzjazmu, tak bym powiedział, w innych partiach prawicowych, do tego, żeby takie rozmowy w ogóle inicjować i prowadzić je w realny sposób. My jesteśmy na to gotowi, deklaruję to. Będą również składane bardzo konkretne deklaracje i propozycje przez naszego lidera w tym zakresie.
7: Panie pośle, wobec kogo?
6: wobec partii szeroko pojętej prawicy.
7: Korona Polska również?
6: Pamiętam, że wielokrotnie podkreślaliśmy, że nie widzimy żadnej możliwości współpracy z tym ugrupowaniem, które jest ugrupowaniem szkodzącym polskiemu interesowi.
7: Czyli Konfederacja
6: narodowemu,
7: i Rozwój
6: więc,
7: Plus.
6: To wykluczamy.
7: Konfederacja i Rozwój Plus.
6: Tak, jesteśmy oczywiście gotowi tutaj do tego, żeby takie rozmowy robić.
7: Ma pan pozwolenie na broń?
6: Nie, nie mam pozwolenia na broń. Nigdy się nie starałem. Nie zastanawiałem się nad tym jakoś szczególnie,
7: czy bym chciał mieć.
6: Jakiejś szczególnej potrzeby wewnętrznej tutaj ja akurat osobiście nie czuję. Natomiast tak, to jest potrzebna i ważna dyskusja. Polska jest krajem w bardzo specyficznej sytuacji, ważne byłoby, żeby jakaś większa część społeczeństwa miała obeznanie z bronią, bo dzisiaj chociażby doświadczenia wojny na Ukrainie pokazują,
7: że większa część miała, pan nie ma.
6: No panie, to, że ja nie mam, ale jeśli będzie taka możliwość, nie spełniam dzisiaj żadnych kryteriów, które by pozwalały mi wystąpić o pozwolenie na broń, jeśli by te przepisy się zmieniły, to bym się wtedy nad tym zastanowił.
7: Powinny się zmienić? Co się powinno wydarzyć? Bo cały czas mówicie, otwieramy dyskusję.
6: Otwieramy dyskusję, no to nie chcę jakby mówić, przesądzać o finale tej dyskusji. Mamy takie stanowisko, że dzisiaj pożądanym byłoby poszerzenie, likwidacja barier pewnych niepotrzebnych i poszerzenie możliwości dostępu do broni dla obywateli.
7: Ale jak szeroko to powinno być otwarte?
6: To jest do dyskusji właśnie. I teraz Polska jest krajem, panie doktorze, który ma albo najniższy, albo jeden z najniższych współczynników posiadania broni przez dorosłych mieszkańców.
7: Są kraje, gdzie wiatrówki są bronią, są kraje, gdzie czarnoprochowa jest bronią.
6: Panie doktorze, zaledwie około 1% dorosłych obywateli w Polsce ma pozwolenie na broń. Bo to jakby nikomu na siłę też się broni nie wciśnie. No ja nie wiem, jakie jest tutaj też społeczne oczekiwanie, no ale porównuję na przykład do Szwajcarii, spokojnego kraju, niezagrożonego bezpośrednio jakimiś działaniami wrogimi przez sąsiadów. Tam na przeliczeniu na 100 mieszkańców jest 30 sztuk broni. 30% populacji posiada broń.
7: Tylko społeczeństwo szwajcarskie jest nieco mniej podzielone. Nie boi się pan eskalacji, jak będą wszyscy mieli broń? No nie wszyscy, nawet te 30%.
6: Ale nie róbmy z Polaków jakichś ludzi, którzy są nieodpowiedzialni, nienormalni. Ale w Stanach Zjednoczonych to jednak jest ten dostęp do broni jest jeszcze dużo łatwiejszy jednak.
7: Czyli nie chcecie tak szerokiego.
6: W wielu miejscach. Natomiast my przecież nie mówimy chociażby o tym, żeby nie sprawdzać przeszłości osób, które występują z pozwoleniem na broń, czy przeszłości nie łamały prawa. Czy nie mówimy o tym, żeby odejść od jakichś tutaj badań psychologicznych. My dzisiaj proponujemy, w odpowiedzi zresztą na apel pana prezydenta, uważamy, że trafny apel pana prezydenta, który zwraca też uwagę na te okoliczności, w których się obecnie znajdujemy, zagrożeń zewnętrznych, że trzeba byłoby podjąć tutaj poważną dyskusję w tej sprawie, nie cechowaną jakimś niepotrzebnym strachem, czy nakręcaniem takiego poczucia zagrożenia, bo pokazuję panu ten przykład Szwajcarii również z tego powodu, że to nie jest tak, że większa ilość broni w rękach obywateli automatycznie oznacza jakieś niebezpieczeństwo.
7: Automatycznie nie. No pytanie, czy rzeczywiście Polacy chcą tego większego dostępu? To jest kluczowe pytanie.
6: No to by się okazało, panie redaktorze, czy będą chcieli. Jeśli jest tak, że Polacy tego nie chcą, to nie będą korzystali z tych możliwości też, prawda? No to jest jakby tego typu również kwestia. Przecież my nie proponujemy przepisów, które będą automatycznie zmuszały obywateli do posiadania broni. My mówimy tylko o tym, że ci obywatele, którzy czują się zagrożeni albo chcieliby na przykład nauczyć się, jak posługiwać się bronią z tego względu, że chcieliby móc skutecznie bronić ojczyzny w wypadku zagrożenia, żeby mogli to
7: robić. Ale to się nie czuje zagrożony specjalnie.
6: W sensie w takim osobistym, codziennym, to jakoś pan jest to dosyć odważnym człowiekiem, więc raczej takich obaw bezpośrednich nie mam. Na razie sobie radzę.
7: Zna pan prezesa nowego, pełniącego obowiązki, Mariana Kmitę?
6: Tak, miałem okazję go poznać oczywiście.
7: I to panowie razem wypromowali
8: Tak twierdzi Sławomir Nitras Radosława Piesiewicza.
6: Panie to, że ja już naprawdę, niech pan mnie zwolni z komentowania to, czego mówi pan Nitras, naprawdę, bo to szkoda czasu naszych słuchaczy, tym bardziej, że benzyna prawie, paliło prawie po
8: ale
6: 10...
8: Ale o benzynie już mówiliśmy.
6: No, ale co mówiliśmy?
8: Mówiliśmy, prawie
6: po 10 zł, panie redaktorze, Orlen łupi Polaków na ogromne kwoty, prawie,
8: to już było,
6: prawie,
8: pan to
6: prawie
8: pan
6: 17
8: mówił.
6: Miliardów złotych zysku z kieszeni
8: panie
6: Polaków.
8: Pośle, to już pan powiedział.
6: A my tutaj będziemy opowiadać
8: ja
6: o Marianie Kmicie i kto go wypromował.
8: Ale to już pan powiedział.
6: Nie, no tylko, że ja wiem, tylko wie pan, no, ja się burzę zawsze, kiedy jest taka próba przykrywania ważnych tematów w naszym kraju tematami zastępczymi. Ja jestem posłem z województwa podlaskiego, gdzie grozi dzisiaj likwidacja na przykład większości szpitali powiatowych, bo tak mapa potrzeb medycznych przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia z NFZ-em przesądza. I o tym się nie rozmawia. Natomiast pan proponuje tego typu dyskusję.
8: Dyskusję proponuję, tylko że w tym studiu oskarżał i pana, i Mariana Kmitę, i Radosława Piesiewicza, oskarżał Sławomir Nitras.
6: Ale my jesteśmy ludźmi poważnymi, i pan, i ja. No i mamy każdą głupotę komentować, no, którą jakiś przedstawiciel rządzącej partii w przestrzeni publicznej wygłasza. Przecież to czasu by nie starczyło, żeby się do tych wszystkich
8: ale głupot... Ale to nie jest głupot, ale żeby się pan, ale żeby się,
6: ale żeby się odnosić do głupot, które opowiadają przedstawiciele rządzącej koalicji. Naprawdę.
8: Czyli odrzuca tym ludziom, takie możliwości.
6: Tym ludziom dzisiaj zależy na tym, żebyśmy my nie rozmawiali o poważnych problemach w Polsce, które wygenerowali, tylko żebyśmy rozmawiali o takich właśnie różnych historyjkach,
8: które
6: z palca
8: wystały. Krótkie pytanie na ten temat ostatnie. A chcieliście, żeby Radosław Piesiewicz został kandydatem na prezydenta? Bo też jest takie oskarżenie, które padło z ust Sławomira Nitrasa, że pan i pan Kmita chcieli, żeby promować...
6: Wie pan, no śmieje się tutaj naprawdę się rzeczywiście z tego powodu
8: nie chciałbym.
6: Ja nie wiem, co chciał pan Kmita, pan prezes Kmita. Nie siedzę w jego głowie i nie znam go aż na tyle dobrze, żeby wiedzieć o wszystkich jego planach. Natomiast
8: powiem, pan nie chciał.
6: Nie. Znaczy, przez chwilę nawet nie było takiej koncepcji.
8: Dobrze, no, Trybunał Konstytucyjny pana zdaniem zostanie odbity, przejęty, wkroczy tam policja?
6: No, nie wykluczam tego scenariusza, że on się stanie, bo ta władza rzeczywiście nie cofa się absolutnie przed niczym, a słuchając zapowiedzi, no jeśli miałoby się poważnie traktować zapowiedzi chociażby ministra Kierwińskiego, ale też i samego premiera Donalda Tuska, no to wygląda na to, że taki scenariusz jest przesądzony.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, posła PiS Jacka Sasina. Wysłuchaliśmy fragmentu. Cała rozmowa do odsłuchania jest na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF24. Informacje i muzyka.

0: liczy się, co masz do powiedzenia.
1: W tym tygodniu będziemy w Lublinie i zapytamy was, ile dziś kosztuje studiowanie.
0: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radiomałpa.rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF24 już dziś po 12:00.

0: trzecia na zegarach, a to oznacza najnowsze fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Jestem, zapraszam. Rosja grozi europejskim fabrykom produkującym broń dla Ukrainy. Bruksela odpowiada, atak oznaczałby uruchomienie artykułu 5 NATO. Donald Trump wraca na kampanijny szlak, niecałe 5 tygodni przed wyborami połówkowymi w USA. Coraz więcej zagranicznych studentów wybiera polskie uczelnie. W całym kraju studiuje ich już około 100 tysięcy. Jeżeli Rosja zaatakuje nasze fabryki na terytorium Europy, będzie to oznaczało uruchomienie artykułu 5 NATO. Tak Moskwie odpowiada unijny komisarz do spraw obrony Andrius Kubilius. Rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji Maria Zacharowa powiedziała, że nikt nie powinien zakładać, iż zakłady wojskowe poza terytorium Ukrainy, które produkują broń dla Kijowa, będą bezpieczne. Artykuł 5, przypomnijmy, mówi o tym, że zbrojny atak na jedno państwo NATO jest traktowany jak atak na wszystkich sojuszników. W faktach z nami korespondentka RMF FM, Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: Komisarz mówił, że Unia i NATO nie zamierzają dać się zastraszyć rosyjskim groźbom, także nuklearnym. W odpowiedzi na rosyjskie ataki hybrydowe Europa powinna być gotowa na bolesną odpowiedź dla Rosji, ale nie chciał ujawnić, na czym miałaby ona polegać. Podobnie wypowiedział się generał Piotr Błazeusz, polski przedstawiciel wojskowy przy NATO.
3: Może powinniśmy być troszkę bardziej proaktywni. Może powinniśmy też nie obawiać się, akceptując pewien stopień ryzyka, żeby odpowiedzieć bardziej stanowczo.
2: Chodzi o skoordynowaną odpowiedź NATO i Unii z wykorzystaniem instrumentów ekonomicznych, sankcyjnych, informacyjnych i technologicznych. Jak podsumował polski generał, chodzi o to, żeby Rosja zrozumiała, że nie ma szans.
1: Niecałe 5 tygodni pozostało do wyborów połówkowych w USA. Donald Trump rusza na kampanijny szlak, gdzie ma wspierać republikańskich kandydatów. Informuje o tym korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Sondaże pokazują, że republikanie mogą stracić większość na Kapitolu. Donald Trump przyznaje, że jego administracja ma problem z przekonaniem Amerykanów, że gospodarka ma się dobrze. Prezydent twierdzi, że Stany Zjednoczone mają najlepszą gospodarkę. Nie ma gospodarki podobnej do tej gospodarki. Wydaje się, że nie potrafimy przekazać tego dalej. Stwierdził, dodając, że jego ekipa bardzo źle komunikowała swoje sukcesy gospodarcze. Gospodarka tymczasem może być jednym z najważniejszych tematów amerykańskiej debaty przed wyborami do Kongresu. Trump przekonuje, że jego polityka przynosi efekty, ale wielu Amerykanów nie odczuwa tego jeszcze we własnych portfelach. Rosnące ceny i koszty życia pozostają dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych znacznie bardziej namacalne problemem niż dane przedstawiane przez Biały Dom.
5: To są fakty RMF FM.
1: Dwa foliowe worki wypełnione paliwem oraz świeczkę znaleźli policjanci pod samochodem zaparkowanym przed Komendą Powiatową w Ciechanowie na Mazowszu. W tej sprawie zatrzymano 78-letniego mężczyznę. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Co wiadomo o tym incydencie?
6: Policjanci wyczuli przed budynkiem komendy zapach benzyny. Początkowo było podejrzenie, że to wyciek z samochodu jednej z cywilnych pracownic komendy. Okazało się jednak, że pod jej pojazdem ktoś umieścił czarne foliowe worki z paliwem. Obok leżała niezapalona świeczka. Na nagraniach z monitoringu zauważono mężczyznę w czarnym płaszczu i w czapce, który z rowerem kręcił się wokół samochodu i coś pod nim umieszczał. Udało się ustalić jego tożsamość. Niebawem został zatrzymany. 78-latek jest znany policjantom. Był między innymi notowany za groźby. Trwa wyjaśnianie motywów jego zachowania. Wszczęto postępowanie dotyczące usiłowania zniszczenia mienia przez podpalenie.
1: Z roku na rok przybywa obcokrajowców, którzy wybrali nasze uczelnie. Zagranicznych studentów w Polsce jest już około 100 tysięcy. Nasz reporter Jakub Rybski rozmawiał z młodymi z kraju i ze świata rozpoczynającymi naukę w Warszawie.
7: Jestem naprawdę podekscytowana. To jest przepiękny kampus. Nigdy nie widziałam czegoś tak pięknego. To twój pierwszy rok w Polsce? Tak, i bardzo mi się tu podoba. Kocham polską kulturę, architekturę i wszystko, co tutaj jest.
8: Inauguracja roku akademickiego. Jak się pani z tym czuje?
9: Jeszcze trochę za wcześnie, według mnie to jest. Nie jestem na to gotowa i te wakacje były za krótkie.
8: Najdłuższe wakacje w życiu były za krótkie.
9: Tak, dokładnie.
10: Jestem bardzo podekscytowany tym. No i nie ma lepszego czasu w życiu, żeby się nauczyć nowych rzeczy niż studia. To jest też najpiękniejszy czas w życiu człowieka. Ma się dużo wolnego czasu, ma się czas na realizację swoich pasji.
1: Przyznali studenci Uniwersytetu Warszawskiego na krakowskim przedmieściu.
5: Inne oblicza sportu.
1: Coraz większe pieniądze w piłkarskiej ekstraklasie. Doroczny raport Finansowa Ekstraklasa pokazuje, że w ubiegłym sezonie wszystkie 18 klubów po raz pierwszy w historii przekroczyło barierę 1,5 miliarda złotych przychodów. Rosnące wpływy cieszą prezesa Ekstraklasy S.A. Marcina Niemuckiego, z którym rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszak.
11: Dzień dobry panie prezesie, witam serdecznie.
12: Dzień dobry państwu.
11: Czy są powody do radości, jeżeli chodzi o wyniki finansowe Ekstraklasy?
12: No muszę pogratulować wszystkim klubom Ekstraklasy za wyniki z ubiegłego sezonu. Naprawdę świetna praca na polu komercyjnym, ale także sportowym przekłada się na te liczby, które dzisiaj prezentujemy. No i trzeba być dumnym. Prawie 1,6 mld ogólnych przychodów wszystkich klubów Ekstraklasy z taką nadzieją na 2 miliardy w przyszłości. Myślę, że to taki dobry początek w realizacji tego celu strategicznego, jakim jest pierwsza dziesiątka w Europie. Ten sezon oczywiście no, będziemy starać się utrzymać 12 miejsce. Mamy dwóch reprezentantów w Lidze Europy. Już teraz widzimy, że będzie to zadanie bardzo wymagające. Olbrzymie gratulacje dla tych trzech najważniejszych klubów, które no, pokazują rok do roku wzrosty, czyli Legia, Lech i Jagiellonia. Ogólnie 6 klubów powyżej 100 milionów przychodów, to też bardzo cieszy.
11: Czy pan ma w głowie, jak wzrosły mniej więcej przychody w porównaniu do poprzedniego raportu z poprzednim sezonem?
12: Tak, no kluby wypracowały około 300 milionów złotych więcej, więc jest to znaczący wzrost i co ważne we wszystkich czterech kategoriach, które mierzymy, czyli przychody komercyjne, czyli sponsoring, reklama, licencje, tu zanotowały kluby największe wzrosty, także scentralizowane prawa mediowe i marketingowe, gdzie gro pieniędzy przekazywane jest także przez Ekstraklasę, czyli około 300 milionów złotych w ubiegłym sezonie przekazanych do klubu, pozostałe pieniądze wypracowane w Europie i przekazywane przez UEFA. Trzecim ważnym źródłem przychodu to dzień meczu, w którym widzimy także wzrosty, no co tu dużo mówić, 4,1 miliona osób, które odwiedziły nasze stadiony, no przełożyło się bezpośrednio na przychody z tego źródła. No i bardzo zadowalające wyniki, jeżeli chodzi o transfery. Aczkolwiek, jeżeli mamy dynamicznie gonić Europę, to tutaj też wierzę w to, że w tym aspekcie będziemy coraz lepsi z roku na rok.
11: A pamięta pan, jak wzrosła frekwencja? Bo rozumiem, że ona też cały czas jeszcze dynamicznie rośnie, chociaż niektóre kluby już dochodzą do sufitu, jak na przykład Legia, ale też powoli Lech.
12: Tak, rzeczywiście cieszy bardzo to, że mamy 70% wypełnionych stadionów, z czego kilka stadionów jak Legia, Widzew, Lech to są bardzo mocne wyniki. Cieszymy się też z wejścia do ligi w obecnym sezonie Wisły Kraków i Śląska Wrocław. Już teraz po tych pierwszych kolejkach sezonu widzimy znaczące wzrosty, chociaż mamy jeszcze do dogrania 3 mecze i tutaj też myślę, że z roku na rok będziemy robić postęp, chociaż 7. miejsce w Europie to naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik.
11: Kto jest liderem w najnowszym zestawieniu? Przez lata Legia uchodziła za hegemona, ale proporcje, tak jak pan zresztą wspomniał, zaczynają się powoli w Ekstraklasie z różnych względów wyrównywać. Czy Lech już przeskoczył Legię, jeżeli chodzi o przychody?
12: Nadal Legia wygląda bardzo solidnie. Grała w ubiegłym roku w europejskich pucharach, więc tutaj dołożyła tą cegiełkę pieniędzy z UEFA. Miała bardzo dobre okienko transferowe, przede wszystkim to rok temu w lato i dzięki temu pozostała na pierwszym miejscu. Bez przychodów tych transferowych, bo też taką metodologię stosujemy, z kolei Lech byłby pierwszy, więc wszystko zależy od tej sezonowości transferowej. Lech widać w zeszłym roku się bardzo wzmacniał pod kątem walki o Mistrza Polski, które to pierwsze miejsce osiągnął, także pod kątem tych występów w europejskich pucharach, więc w Lechu te transfery niższe, stąd też można powiedzieć, że widać wyścig tych dwóch drużyn praktycznie na samej końcówce sezonu, też pod kątem sportowym Legia doskoczyła, no ale w tym sezonie nie gra w europejskich pucharach, więc kto wie, jak będzie wyglądał z kolei sezon 26-27, a to jest dla nas sezon szczególny, bo stulecie rozgrywek Ekstraklasy, dużo takich fajnych ciekawostek dla kibiców, cieszymy się z tego jubileuszu także.
11: Chciałem jeszcze zapytać o w sumie poniekąd nowe zjawisko w Ekstraklasie, takie jakiego przez lata nie było, czyli napływ rzeczywiście kapitału do Widzewa, do Pogoni Szczecin, do Korony Kielce. Czy raport finansowy Ekstraklasa już uwzględnia to, jak bardzo wzrosły także wpływy sponsorskie, bo no, przez długie lata, 5-10, myślę, że przez dekadę mieliśmy bardzo duży problem z napływem kapitału do Ekstraklasy, a to też, nie oszukujmy się, jest motor napędowy dla całej ligi, no bo więcej klubów jest w stanie doskoczyć do tej czołówki.
12: Rzeczywiście, jeżeli chodzi o przychody komercyjne, to one przeskoczyły te scentralizowane prawa mediowe i stały się głównym filarem finansowania klubów.
11: A to dobry znak, dopytam?
12: Tak, oczywiście, bo to kolejne źródło stabilnego przychodu. Niemniej jednak te inwestycje właścicielskie, czy w Widzew, czy w Pogoń, głównie były wykonywane w postaci czy pożyczek, czy konwersji pożyczek na kapitał, więc nie mówimy de facto o przychodach, tylko po prostu o wzroście wartości i wyceny tych spółek, tych klubów. No z kolei dzięki temu widać, że cała liga rośnie, jeżeli chodzi o aspekt sportowy, bo awans w tym rankingu pięcioletnim UEFA najpierw na 15, teraz na 12 miejsce, walka o to utrzymanie tego 12 miejsca, no pokazuje, że tu naprawdę w tym zakresie sportowym wykonano bardzo dobrą pracę.
11: Panie prezesie, tak przewrotnie jeszcze zapytam, czy to miejsce, te miejsca, o których pan mówi, 12, tak? Teraz jeżeli chodzi o finanse w Europie, celem 10, czy to odzwierciedla także naszą sportową postawę, bo z pewnością znajdą się malkontenci twierdzący, że jednak wciąż najlepiej wychodzi nam gra w lidze konferencji, no ale w sumie to ona dźwignęła także finansowo naszą czołówkę.
12: Ja jestem fanem porównywania budżetów klubów, które i lig w ogóle, które grają w tych naszych rozgrywkach. W ogóle to, że nasze kluby znalazły się w pierwszej setce klubów pod kątem sportowym, czyli ci pucharowicze z ubiegłego roku, jak Lech, Jagiellonia, Raków czy Legia, to na pewno cieszy, ale wiemy, że jeszcze bardzo dużo pracy przed nami. Widzimy już po tej pierwszej kolejce Ligi Europy, że będzie to bardzo wymagające zadanie. Już walczymy z zespołami, czy to z Anglii, czy z Portugalii, czy w ogóle z tych mocniejszych lig i tu będzie bardzo dużo pracy jeszcze, aby przede wszystkim starać się gonić w rankingu UEFA, czy to Czechów, czy walczyć o to, żeby Duńczycy nam nie zabrali tej pozycji obecnie. No wszyscy w Europie się rozwijają, to nie jest też tak, że tylko my tak dynamicznie po COVID-zie się rozwijamy. Każdy stara się, czy to poprzez inwestycje w prawa mediowe, czy właśnie przez wypełnianie stadionów rosnąć. No my na razie cieszymy się, że ta dynamika w tych najważniejszych naszych statystykach jest bardzo dla nas korzystna.
1: A o finansowym aspekcie z prezesem Ekstraklasy Marcinem Animuckim rozmawiał Cezary Dziwiszek.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Zbliża się czwarta, przenosimy się do studia faktów RMF FM, Arkadiusz Stępień-Wiernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Prezydent podpisał ustawę o podatku dla koncernów paliwowych. Rządzący zapowiadają tańsze paliwo już w ten weekend. Blisko 8 miliardów euro z KPO trafiło do Polski. Sprawdziliśmy, na co zostały wydane te środki. System kaucyjny już od ponad roku w Polsce. Jedni chwalą, inni mają zastrzeżenia. Za chwilę szczegóły. Karol Nawrocki zapowiedział we wczorajszym orędziu skierowanie ustawy, którą podpisał, do Trybunału Konstytucyjnego do kontroli w trybie następczym. Przypomnijmy, chodzi o ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, którą rząd stawiał jako warunek do obniżenia cen paliw.
2: Podpisując ustawę, nie wycofuję swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności. Jako prezydent Rzeczypospolitej zwrócę się do Trybunału Konstytucyjnego o jej zbadanie w trybie następczym. Podkreślam, że to rząd ponosi odpowiedzialność za utrzymywane miesiącami wysokie ceny paliw.
1: Przekonywał prezydent Rzeczpospolitej. Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział z kolei w mediach społecznościowych, że już w weekend ceny na stacjach paliw będą niższe szacunkowo o złoty 20, złoty 30 za litr. Komisja Europejska poinformowała o wypłacie blisko 8 miliardów euro dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy. To pieniądze z przedostatniego polskiego wniosku o płatność. Na co zostały wydane, wypłacane właśnie pieniądze? O tym korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Pieniądze zostały przeznaczone przede wszystkim na cyfryzację szkół. Nauczyciele dostali bony na laptopy, a szkoły zostały wyposażone w laptopy i tablety. Pieniądze poszły też na transport publiczny, m.in. na zakup 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Wśród zrealizowanych projektów są także inwestycje w poprawę efektywności energetycznej i zieloną transformację.
4: Słuchaj, to są fakty w RMF FM.
1: Jest list gończy za Kamilem Bochańskim, który będąc pod wpływem narkotyku spowodował tragiczny wypadek. Pod koniec sierpnia w Głogowie Małopolskim jego auto uderzyło w inny samochód. Zginęły 3 osoby. Sprawca uciekł ze szpitala, a prokuratura okręgowa w Rzeszowie prosi o pomoc w znalezieniu mężczyzny. Więcej informacji ma reporter RMF FM Dominik Smaga. Co działo się z podejrzanym po wypadku?
5: Został ranny, trafił do szpitala. Sąd, nie wiedząc jeszcze, że był pod wpływem narkotyków, nie zgodził się na areszt. Podejrzany w tym czasie wyszedł bez wypisu ze szpitala w Rzeszowie. Prokuratura odwołała się i uzyskała decyzję o aresztowaniu, ale w tym czasie mężczyzna zniknął z kolejnego szpitala, tym razem w Poznaniu. Później prokuratura dostała wyniki badań krwi pobranej od sprawcy. Wykryto w niej narkotyk klofedron oraz lek nasenny, który też bywa wykorzystywany do odurzania się.
1: Minął rok od wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce. Jak oceniacie jego działanie? Pytaliśmy o to mieszkańców Łodzi.
6: Jak dla mnie jest wszystko dobrze, tylko ze słabo odczytują kody.
7: Byłam bardzo sceptyczna. Gdyby to było 10-20 groszy, wyrzucałabym do kosza. 50 groszy to jest znacząca suma. Dobra forma też kieszonkowego dla dzieci z pewną mobilizacją i obowiązkiem domowym dodatkowym.
8: Jakieś problemy?
9: Jako mama 5-letniego syna chciałabym, żeby otwory, do których wkłada się butelkę, były troszkę niżej, żeby mógł sobie radzić z tym sam.
10: Ja tak jestem sama, to 2-3 butelki przenoszę, ale wiem, jak córka, no to worki noszą.
1: Usłyszała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. A na koniec faktów przenosimy się jeszcze na wyspy, a tam muzycy zespołu Oasis na drodze sądowej w walce o swoją twórczość. Prawnicy grupy zdołali w ostatniej chwili zablokować aukcję unikalnych nagrań zespołu z początku jego kariery.
11: Kolekcja zgromadzona przez byłego inżyniera dźwięku zespołu miała trafić pod młotek już w najbliższą sobotę. Zawiera niezwykły archiwalny materiał, rejestrację z ponad 60 koncertów oraz ponad 100 godzin unikalnych nagrań ze studia. Zbiór ten jest prawdziwym skarbem dla fanów brytyjskiej grupy, a eksperci szacowali, że cena całej kolekcji mogła osiągnąć nawet 1 800 000 funtów. Zespół sprzeciwił się jednak komercjalizacji taśm. Zanim młotek obwieści wynik licytacji, spór między grupą a jej byłym inżynierem dźwięku będzie musiał zostać rozstrzygnięty.
1: O czym z Londynu informował nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Fakty wracają już za niecałą godzinę, punktualnie o 5:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku wśród ofiar tej katastrofy była Anna Jantar. Ostatni lot Mikołaja Kopernika. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF 24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF 24 na YouTubie.

0: Zbliża się piąta, a to oznacza najnowsze fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam.
2: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Rząd zapowiada obniżkę cen paliw. Opozycja krytykuje to rozwiązanie. Nieudana egzekucja w amerykańskim więzieniu w Tennessee. Skazana za morderstwo przeżyła aż dwa zastrzyki z trucizną. Na wieżę poznańskiego ratusza powróci hejnalista. Po rocznej przerwie znów będzie grał hejnał na cztery strony świata. Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ma ona sfinansować obniżkę cen paliw. Jak wiecie z faktów, już w ten weekend litr benzyny i diesla może być tańszy nawet o złoty 30. Tak przynajmniej szacuje minister finansów Andrzej Domański. Działania obecnego rządu skrytykował w rozmowie z RMF FM poseł Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus.
3: Przez cztery budżety za obecnej władzy ponad bilion złotych, 1000 miliardów złotych dodatkowego długu. Kto to będzie spłacał? Nasze dzieci i wnuki. Na pewno nieobecny rząd.
2: Z kolei europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówi RMF FM, że prezydent zdecydował pod presją.
4: Ale to tylko pokazuje, że wchodzi w buty nie prezydenta, który łączy, nie prezydenta, który dba o sprawy i buduje wspólnotę, ale staje się tak naprawdę, czyli bardzo chciałby stać się liderem prawicy.
2: Mówił europoseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Dziś pojawią się na pewno nowe komentarze, a my od rana będziemy monitorować sytuację na rynku paliw. Ochrona przed atakami hakerskimi, cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja to jedne z najważniejszych i największych wyzwań, przed którymi stoją teraz uczelnie. Cały czas poprawione jest bezpieczeństwo uczelnianych systemów. Zegar bije, tak mówi profesor Bogumiła Kaniewska, rektor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
5: W kwietniu 2027 roku powinniśmy spełnić wszystkie wymogi, które będą się wiązały ze statutem tak zwanego podmiotu ważnego. To będą 24-godzinne całodobowe i całotygodniowe dyżury zapewniające bezpieczeństwo w sieci. To też konieczne inwestycje, żeby ta sieć działała sprawnie. W kwietniu tego roku mieliśmy do czynienia z dosyć poważną awarią. Jej naprawa, stawianie systemu trwało dosyć długo. W tej chwili cały czas jeszcze działa zespół do spraw cyberbezpieczeństwa.
2: Podkreślała rektor poznańskiej uczelni.
6: Fakty zza oceanu.
2: W USA burzliwa dyskusja po szokujących wydarzeniach w więzieniu w stanie Tennessee. Mimo przyjęcia dwóch zastrzyków ze środkiem używanym do wykonywania kary śmierci, 50-letnia Krista Pike, skazana 30 lat temu za morderstwo, przeżyła egzekucję. O tym, co dalej, korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
7: Sprawa może mieć bardzo poważne konsekwencje prawne. Sam fakt, że Pike przeżyła egzekucję, nie oznacza automatycznie uchylenia kary śmierci. Tennessee może w przyszłości próbować wykonać wyrok ponownie, ale prawnicy kobiety mogą argumentować, że ponowne zastosowanie tej samej procedury naruszałoby 8. poprawkę do amerykańskiej konstytucji zakazującą okrutnych i wymyślnych kar. W 1947 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych dopuścił ponowne wykonanie wyroku wobec skazanego, który przeżył pierwszą próbę egzekucji z powodu awarii krzesła elektrycznego. W przypadku Pike sytuacja jest jednak inna, bo nie wiadomo jeszcze, dlaczego zawiodła zastosowana procedura.
2: I wracamy do kraju. Znów będzie grał hejnał na cztery strony świata. Hejnalista wraca na wieżę poznańskiego ratusza. Przez ostatni rok ze względu na remont elewacji budynku grał z balkonu na drugim piętrze. Przy tej okazji warto przypomnieć o historycznym znaczeniu pracy hejnalisty.
8: Kiedyś hejnalista urzędował na wieży całą dobę. Oni się tam oczywiście zmieniali, ale ich zadaniem było na przykład pilnowanie, czy gdzieś się coś nie pali i natychmiast sygnalizowanie tego. Ale mieli też bardziej prozaiczne zadania. To hejnaliści wyznaczali dźwiękiem swoich instrumentów porę handlu w mieście. To oni nadawali miastu pewien rytm, więc mieli bardzo ważną funkcję, która dzisiaj jest zredukowana, ale również bardzo ważna, bo to jest element tożsamości miasta.
2: Wspomina Paweł Oses z Muzeum Narodowego w Poznaniu, który jest gospodarzem poznańskiego ratusza. Tymczasem malarze i rzeźbiarze z Polski i zagranicy tworzą inspirowani mazurską przyrodą w Starych Sadach koło Mikołajek. Wernisaż ich prac, jakie powstaną podczas pleneru malarskiego związanego z Mazury Art Festivalem, już dziś w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej.
9: Taki zawód mamy, że gdzieś zamknięci w pracowni na co dzień, co jakiś czas mamy potrzebę konfrontacji z innymi artystami, z publicznością, robimy wystawy i spotykamy się.
1: A Mazury inspirują?
10: Bardzo, bardzo. Tutaj jest samo jezioro i to, że sobie tak odpoczywamy, też wzrok nas odpoczywa, ja tak mam.
2: Z komisarzem pleneru Danielem Pieluchą i malarką Pauliną Leszczyńską rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Już prawie 5 minut po piątej, kolejna dawka faktów za niecałe pół godziny. W porannym wydaniu, na które zapraszam już teraz w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Stańszewskiego.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 7.30 to są poranne fakty w RMF FM. Tomasz Staniszewski.
1: Informacyjny pierwszy piątek października. Zaczynamy fakty RMF FM. Wschód słońca 6.36. W politycznej rozgrywce o cenę paliw prezydent ugiął się pod naciskiem premiera, ale jednocześnie podpisując ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, mówi rządowi: sprawdzam, co i kiedy zmieni się przy dystrybutorach. O tym o poranku w faktach RMF FM. Zapraszam. Już w weekend ceny paliw na stacjach mają spaść o złoty 20, złoty 30 na litrze, tak zapowiada minister finansów Andrzej Domański. Przypominam, prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze pozyskane z podatku mają sfinansować kolejną odsłonę pakietu CPN, ceny paliwa niżej.
2: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie po następnej politycznej awanturze, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz, a wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa.
1: Tak w wieczornym orędziu mówił prezydent Karol Nawrocki. Zapowiedział również, że zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie tej ustawy. Jeszcze przed północą w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o podatku nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Premier Donald Tusk napisał: to nie ja wygrałem, wygrali Polacy, którzy w weekend zapłacą mniej za paliwa. Tak premier odpowiada prezydentowi Karolowi Nawrockiego. To, przypominam, jest druga próba wprowadzania podatku od nadmiarowych zysków ze strony koalicji rządzącej. Poprzednią ustawę w tej sprawie prezydent skierował w sierpniu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Piątek, drugi dzień października. Prezydent Donald Trump potwierdza, że prowadzone są rozmowy w sprawie stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Przyglądamy się temu, mamy wielki szacunek dla prezydenta Polski, więc przyglądamy się, no i może się to zdarzyć. Tak naszemu korespondentowi w Waszyngtonie odpowiadał Donald Trump. Pytano o sprawę bazy sił lądowych w Polsce. O szczegóły w faktach zapytamy zatem tego, który zadawał pytanie prezydentowi USA, Pawła Żuchowskiego, jego relacje o poranku w faktach. Oddamy również głos studentom, którzy po wakacjach jak wracają do nowej rzeczywistości. Nauka, ale na przykład w Lublinie, przerywana z syrenami i alertami RCB.
3: Wszystko zostało też wysłane przez dziekanat. Dostaliśmy maile z instrukcją, jak się zachowywać.
1: Gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie dziś wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk. Już teraz zapraszam na 8.02, a wcześniej o 7.00 po faktach w Radiu RMF 24 Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Najbliższe natomiast pełne wydanie faktów, punktualnie o 6.00. Już teraz zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tu Radio RMF 24, jest piątek, drugi dzień października, Piotr Salak, dzień dobry. Adam Bielan, europoseł PiS, już za chwilę razem z nami w rozmowie o siódmej. Po ósmej Cezary Tomczyk, czyli wiceminister obrony, będzie z Tomaszem Terlikowskim się spotykał. Zaczynamy jednak nasz poranek informacyjny od faktów RMF FM. Magdalena Wojtyń, Tomasz Staniszewski, jest siódma.
1: W faktach prezydent kontra rząd.
2: Paliwo ma być tańsze teraz.
3: Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
1: Według ministra finansów taniej zatankujemy w weekend.
3: Średnio o złoty 20 na litrze.
1: W faktach także Donald Trump o stałej bazie Amerykanów w Polsce.
3: I skrajnie trudna akcja ratowników w masywie Mont Blanc. Pomocy potrzebowało tam dwoje polskich alpinistów. Prezydent podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i premier i minister finansów zapowiadają, że ceny paliw będą niższe już w weekend.
1: A my teraz w porannych faktach przenosimy się na jedną ze stacji benzynowych na warszawskiej Woli. Tam jest reporter RMF FM Michał Radkowski. Dzień dobry, Michale.
4: Witam, jestem.
1: Jak kierowcy reagują na decyzję o obniżce cen paliw?
4: Przeważnie są zadowoleni, ale i zniecierpliwieni, kiedy te niższe ceny pojawią się na pylonach, choć spotkałem i takich, którzy o tym, że będzie taniej, nie wiedzieli.
5: Nie wiem, bo nie oglądam telewizji.
4: Będzie obniżka cen paliw o złote 20, o złote 30 już ten weekend.
5: No to fajnie, będę się cieszyła.
4: Pan dzisiaj tankuje, dlaczego tak wcześniej, skoro cena jest taka jak wczoraj?
6: Z tego względu, że tu za rogiem mam pracę i mam po drodze.
4: Ale chciał pan poczekać jeszcze kilkanaście godzin?
6: Nie, bo na rezerwie wjechałem. Ale ja samochód użyłem, tak jak pan widzi, zatankowałem za 100 zł, używam samochód sporadycznie.
4: Na razie stacja, na której jestem, ma dokładnie te same ceny co wczoraj. Jeśli zgodnie z zapowiedzią ministra finansów ceny spadną o mniej więcej złote 20, złote 30 na litrze, to za litr 95 kierowcy zapłacą tu poniżej 7 zł za litr, a tankując olej napędowy poniżej 8 zł. Warszawa, Michał Radkowski.
1: O poranku zablokowana krajowa 74 w Gomulinie Włódzkiem. To jest odcinek Piotrków Trybunalski Bełchatów.
3: Tam w zdarzeniu auta osobowego z ciężarówką ranna została jedna osoba. Z utrudnieniami na 74 powinniście się liczyć jeszcze przez 2 godziny. A teraz w faktach, skrajnie trudna akcja ratowników w masywie Mont Blanc. Pomocy potrzebowało tam dwoje polskich alpinistów.
1: Nagrania z tej akcji ratunkowej obiegły włoskie media. One podkreślają, że na granitowej iglicy skalnej o nazwie Ząb Olbrzyma, czyli Delta del Gigante, na wysokości prawie 4000 metrów nad poziomem morza, niemal w ostatniej chwili udało się uniknąć tragedii.
3: 20-letni polski wspinacz przez 12 godzin wisiał na linie, czekając na pomoc. Jego 24-letnia partnerka, przywiązana do skały, nie mogła mu jej udzielić.
1: To ona podniosła alarm, dzwoniąc na numer alarmowy Waoście.
3: Warunki pogodowe uniemożliwiały wieczorem start śmigłowca. Ratownicy musieli poczekać do świtu i wtedy wjechać na górę uruchomioną specjalnie dla nich kolejką linową prowadzącą do jednego z punktów w masywie Mont Blanc. Stamtąd rozpoczęli w trudnych warunkach wspinaczkę w kierunku tej dwójki Polaków.
1: Chwilowe przejaśnienie umożliwiło start francuskiego śmigłowca żandarmerii wysokogórskiej z Chamonix. I to ci ratownicy dotarli do alpinisty.
3: Mężczyzna trafił do szpitala.
1: Jego partnerka, wycieńczona, ale w dobrym stanie fizycznym, odmówiła przewiezienia do szpitala. A teraz w faktach Donald Trump dla RMF FM o stałej bazie w Polsce.
3: Może się to zdarzyć. Tak przywódca Stanów Zjednoczonych odpowiadał naszemu korespondentowi Pawłowi Wiczuchowskiemu. I Paweł, teraz w faktach.
7: Dzień dobry. Sprawa jest wciąż analizowana, przyznał Trump, pytany o bazę sił USA w Polsce. Amerykański przywódca ponownie wskazał na dobre relacje z polskim prezydentem. Przyglądamy się temu. Mamy wielki szacunek dla prezydenta Polski, więc przyglądamy się temu i może się to zdarzyć, powiedział Trump w drodze do śmigłowca Marine One. Polska zabiega o to, by obecność amerykańskich żołnierzy nad Wisłą przestała być przede wszystkim rotacyjna i stała się trwała. Polska próbuje więc przekonać administrację Donalda Trumpa, że nawet jeśli amerykańska obecność na kontynencie będzie się zmieniała, a będzie się zmieniała, to wschodnia flanka NATO, a szczególnie Polska, powinna być traktowana inaczej. Kluczowe pytania pozostają jednak bez odpowiedzi. Gdzie dokładnie miałaby powstać stała baza, ilu amerykańskich żołnierzy miałoby w niej stacjonować i ile Polska byłaby gotowa zapłacić za stworzenie infrastruktury?
3: Przypominamy, za godzinę gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie wiceminister obrony Cezary Tomczyk, a tuż po faktach gościem Piotra Salaka w informacyjnym radiu RMF 24. Jego gościem będzie europoseł PiS Adam Bielan.
1: Zapytamy m.in. o odwołaną w ostatniej chwili wizytę wiceministra i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie.
3: Ale też o spotkanie szefa MON-u z prezydentem USA, do którego miało dojść właśnie za wsparciem Adama Bielana.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Czas na rozmowę o siódmej w radiu RMF 24.
0: A gościem rozmowy o siódmej w radiu RMF 24 jest Adam Bielan, jak słyszeliście, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
10: Dzień dobry.
0: Panie pośle, dlaczego Karol Nawrocki zmienił zdanie i podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach? Czy się ugiął pod presją spadających sondaży, gniewu kierowców czy narracji rządu?
10: Hasłem wyborczym pana prezydenta Karola Nawrockiego było po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Polska ma dzisiaj rekordowe wysokie ceny paliw, chyba jedna z najwyższych w Europie. To dowodzi fatalnej polityki obecnego rządu. Pamiętajmy, że lwia część ceny, którą płacimy dzisiaj na stacjach benzynowych, to są podatki. Podatki, które rząd mógłby stosunkowo prosto obniżyć i zmniejszyć cenę paliw do zapowiadanej przez Tuska w trakcie kampanii wyborczej kwoty 5,19.
0: Ale wie pan, że tej wysokiej ceny nie byłoby, gdyby nie wojna w Zatoce?
10: Panie redaktorze, ceny z baryłek na rynkach światowych były już w przeszłości wyższe, choćby po wybuchu wojny na Ukrainie. Dolar był wówczas droższy, a mimo to ceny paliw na polskich stacjach benzynowych były niższe.
0: Więc czyli pańskim zdaniem to nie Donald Trump i wojna z Iranem... to nie Donald Trump i wojna z Iranem nie jest odpowiedzialna za to, co się dzieje na stacjach benzynowych, pańskim zdaniem, tak?
10: Panie redaktorze, świadczą o tym liczby. 8 marca 2022 roku, bezpośrednio po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, cena baryłki Brent wynosiła 133 dolary. Dzisiaj wynosi 103 dolary, czyli 30 dolarów mniej. Wówczas dolar kosztował 4,51 złotego, dzisiaj kosztuje 3,88, więc baryłka w złotych wówczas kosztowała około 600 zł, dzisiaj kosztuje 400. Wówczas była 50% droższa niż dzisiaj, mimo to paliwa były o ponad złotówkę tańsze. To nie jest sytuacja międzynarodowa sprawia, że te ceny są aż tak wysokie, tylko polityka podatkowa rządu Tuska, który doprowadził finanse publiczne do fatalnego stanu. Nie ma pieniędzy na nic i dlatego łupi obywateli poprzez bardzo wysokie podatki, poprzez akcyzę choćby na paliwo. Mógłby to zmienić stosunkowo prostą jedną decyzją, ale starał się zwalić winę na prezydenta i prezydent wczorajszą decyzją uznał, że mówi sprawdzam i oczekuje, że paliwa w Polsce będą kosztować tyle, ile obiecał to Donald Tusk w kampanii wyborczej, czyli 5 zł 19 groszy.
0: Będziemy to w takim razie się temu przyglądać, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o cenę paliw. Teraz przyjrzymy się polityce międzynarodowej. Było marcowe spotkanie między Donaldem Trumpem a Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w Białym Domu.
10: Powiedział o tym pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz, więc mi wypada tylko potwierdzić tę informację.
0: Jak długo trwało to spotkanie? To była kilkuminutowa rozmowa, czy takie spotkanie face to face, no nie wiem, które trwało 30 minut?
10: Była rozmowa, która trwała kilkadziesiąt minut, więc nie było to przypadkowe kilkuminutowe spotkanie.
0: Pan zorganizował to spotkanie w Białym Domu?
10: Tak, byłem wśród osób, które organizowały to spotkanie.
0: Owszem. I pan w tym spotkaniu uczestniczył, panie pośle?
10: Ja byłem wówczas w Białym Domu. W Białym Domu była zresztą większa delegacja w Polsce. Natomiast ponieważ stan rozmów, stan negocjacji wówczas pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie umieszczenia w Polsce stałej bazy amerykańskiej był patowy, te negocjacje w zasadzie w ogóle się nie poruszały do przodu. Przypomnę, że o tym rozmawiali prezydenci 3 września ubiegłego roku, prezydent Karol Nawrocki z prezydentem Donaldem Trumpem. My po wielu miesiącach dowiedzieliśmy się, że te negocjacje praktycznie w ogóle nie posuwają się do przodu i ta rozmowa prezydenta Trumpa z premierem Kosiniakiem-Kamyszem służyła temu, żeby te negocjacje odblokować.
0: To skoro pan organizował to spotkanie, to dlaczego nie wpłynęła z tego spotkania notatka do MSZ-u? A tak mówi Radosław Sikorski.
10: A to już trzeba pytać pana premiera Kosiniaka-Kamysza.
0: Ale to pan powiedział przed chwilą, że był pan jednym z organizatorów tego spotkania.
10: Panie redaktorze, uczestnikiem tego spotkania był pan premier Kosiniak-Kamysz. Jeżeli Radosław Sikorski nie został o tym poinformowany, to niech wyjaśniają to sobie w ramach jednego rządu, jednego obozu politycznego.
0: Panie pośle, czy według pańskiej wiedzy Donald Trump już podjął decyzję w sprawie stałej bazy amerykańskiej w Polsce?
10: Wysiłki o umieszczenie w Polsce stałej bazy amerykańskiej trwają blisko 10 lat. I to jest jeden z głównych celów mojego obozu politycznego Prawa i Sprawiedliwości. W tej sprawie działały kolejne rządy Prawa i Sprawiedliwości, w tej sprawie działał prezydent Andrzej Duda i pałeczkę przejął pan prezydent Karol Nawrocki. Robi to bardzo skutecznie, bo po jego zwycięstwie w wyborach prezydenckich, dzięki temu, że w Białym Domu jest wielki sojusznik, przyjaciel Polski Donald Trump, te negocjacje mogły zostać wznowione.
0: Ale nie natomiast o to pytam. Pytam o decyzję. Czy jest już decyzja według pańskiej wiedzy Donalda Trumpa?
10: Natomiast pamiętajmy, że bardzo dużą część władzy wykonawczej w naszym kraju pełni rząd. Jestem przekonany, że gdyby nie zawieszenie tych negocjacji przez stronę rządową przez blisko pół roku, mielibyśmy już tę decyzję dawno podjęto i ogłoszono. Straciliśmy bardzo dużo czasu, mam nadzieję, że nie bezpowrotnie. Mam nadzieję, że ten stracony czas zostanie nadrobiony i że jeszcze w tym roku ta decyzja formalnie zostanie potwierdzona. Natomiast wszyscy pamiętamy wpis pana prezydenta Donalda Trumpa z 17 września, bardzo różniący się od tego, co napisał w 2009 roku. 17 września to jest data dla nas, jak wiemy, symboliczna, tragiczna, bo to jest data przypominająca wejście Sowietów w 1939 roku. Wówczas w 2009 roku Barack Obama wycofał się z budowy w Polsce instalacji tarczy antyrakietowej. Mieliśmy wówczas zresztą notabene tego samego premiera Donalda Tuska i tego samego ministra spraw zagranicznych Radosława.
0: Ale nie wracając do tej historii,
10: decyzji
0: panie pośle,
10: Obamy,
0: niech pan odpowie na proste pytanie. Czy pańskim zdaniem decyzja już zapadła, czy nie?
10: Donald Trump 17 września 2026 roku potwierdził, że chce, żeby w Polsce ulokowana stała baza amerykańska.
0: Ja już
10: a państwo przed chwilą przypominali w swoim serwisie słowa sprzed kilkunastu godzin. Donalda
0: tak
10: Trumpa,
0: jest, tylko że z tych słów nie wynika, że decyzja zapadła. I stąd się pytuje.
10: No Trump powiedział w tych słowach, że być może już tę decyzję podjął, natomiast ja nie jestem rzecznikiem amerykańskiego prezydenta, więc te pytania należy kierować do jego administracji.
0: Bo wie pan, ja już tyle rzeczy słyszałem z ust prezydenta Donalda Trumpa, słyszałem o tym, że ma wojnę skończyć na Ukrainie w ciągu 24 godzin na przykład, więc jak pan wie doskonale, to się nie udało, dlatego się dopytuję o tę bazę, bo jest to, zgadzam się z panem, niesłychanie ważna sprawa, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo.
10: Donald Trump o bazie amerykańskiej mówił podczas swojej pierwszej kadencji, mówi teraz. Myślę, że podejmuje szereg decyzji, które są dla nas korzystne. To nie on zaczął wojnę na Ukrainie. Ta wojna nie zaczęła się za jego prezydentury, tylko za prezydentury Joe Bidena. Pamiętajmy o tym również. Powtarzam, gdyby nie 5-6 miesięcy zwłoki ze strony rządu w negocjacjach nad tą sprawą, to mielibyśmy już tę decyzję dawno ogłoszoną.
0: Elbridge Colby mówi nas tak, że oświadcza w sprawie strategii obrony narodowej Stanów Zjednoczonych. Mówi o wycofaniu dwóch z pięciu brygad amerykańskich, które są w tej chwili w Europie. Ta jedna wycofana jest z Rumunii. Czy ta druga to jest ta polska brygada, która jest w systemie rotacyjnym?
10: Amerykanie będą komunikować szczegóły swojej relokacji wojsk do końca tego roku. Zapowiadają to już od wielu miesięcy. Trzeba poczekać na ostateczną decyzję. Z naszego punktu widzenia najważniejsze jest, żeby jeżeli te cięcia w liczbie żołnierzy rzeczywiście zapadną, żeby nie dotyczyły wschodniej flanki, a przede wszystkim naszego kraju. No i żeby w końcu obecność wojsk amerykańskich na naszym terytorium miała charakter permanentny, stały, a nie tylko rotacyjne.
0: To absolutnie jest poza sporem, tylko pytanie jest takie, w jakiej w tej chwili jesteśmy sytuacji, bo jak rozumiem słowa Kolbiego, to w tej chwili mamy w Polsce 5-6 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Nic nie wskazuje na to, żeby ta rotacja była przywrócona, a o tym przywróceniu tej rotacji mówili i przedstawiciele BBN-u, i przedstawiciele rządu. I rozumiem, że czekamy tak na dobrą sprawę dopiero na stałą bazę amerykańską w Polsce. Dobrze to rozumiem?
10: I to jest dokładnie negatywny skutek tego, że od września do marca, jeśli chodzi o negocjacje w tej sprawie, polski rząd praktycznie nic nie zrobił. Słyszałem to bezpośrednio od wysokich przedstawicieli Departamentu Wojny w tamtym czasie. Gdyby nie te zaniechania, można snuć różne teorie, dlaczego Tusk tej bazy nie chciał, czy obawiał się kosztów finansowych.
0: Ale gdzie było takie sformułowanie, że polski rząd nie chciał bazy amerykańskiej w Polsce? Bo ja nie przypominam sobie takiego oświadczenia polskiego rządu.
10: Ale ja panu mówię o tym, że przez prawie pół roku żadne negocjacje w tej sprawie się nie toczyły. Więc ja nie mówię o oficjalnych oświadczeniach. To jest oczywiste, że Tusk, który z jednej strony straszy wojną, nie może oficjalnie mówić Polakom, że nie chce bazy amerykańskiej, ale to jest polityk, który doprowadził do tego, że bardzo dobrze przygotowana umowa między świętej pamięci prezydentem Kaczyńskim a prezydentem Bushem w 2008 roku dotycząca pierwszych instalacji amerykańskich na naszym terytorium została zerwana po przejęciu władzy przez Obamę, który był zwolennikiem resetu z Rosją. Przy czym pamiętajmy, że ten reset jako pierwszy wprowadzał Donald Tusk i Radosław Sikorski, jeszcze zanim Obama został wybrany prezydentem.
0: Panie pośle, czy Pałac Prezydencki prowadzi własną politykę zagraniczną w Waszyngtonie?
10: Pan prezydent Karol Nawrocki jest głową państwa, ma świetne relacje w Waszyngtonie. Mamy z drugiej strony premiera, który amerykańskiego prezydenta oskarżył całkowicie fałszywie, bez przedstawienia jakichkolwiek dowodów o to, że przez ponad 30 lat pracował dla obcego wywiadu. No i jak już wielokrotnie mówiłem, jest w Białym Domu dzisiaj persona non grata, czyli nie ma wejścia do Białego Domu, nie ma żadnych kontaktów z amerykańskim prezydentem. W tej sytuacji to prezydent Karol Nawrocki musi wziąć na siebie ciężar rozmów z Amerykanami.
0: Ale jak przyjeżdża szef CIA do Warszawy, to spotyka się z Donaldem Tuskiem, a nie z prezydentem Karolem Nawrockim.
10: A pan coś wie o tym, żeby szef CIA był w Warszawie i spotkał się z Donaldem Tuskiem? To
0: oczywiście, bo sam
10: byłby naprawdę news.
0: A pan o tym nie słyszał, że szef CIA był w Warszawie i przekazywał informacje Donaldowi Tuskowi, a wcześniej jeszcze Tomasz Siemoniak się spotykał z nim w Waszyngtonie? Pan o tym nie wiedział?
10: Nie, wręcz przeciwnie. Słyszałem o tym, że szef CIA nie przekazał żadnego raportu Donaldowi Tuskowi. Wyszło to po spotkaniu Rady Bezpieczeństwa, więc panie rektorze, proszę lepiej sprawdzić fakty, przygotować się do rozmowy, bo taki,
0: jestem absolutnie przygotowany. Pan powiedział, że nie było żadnego spotkania, a ja panu mówię, że było takie spotkanie w Warszawie.
10: Tomasz Siemoniak był w Stanach Zjednoczonych, spotkał się z szefem CIA, po czym przekazał te informacje Donaldowi Tuskowi. Takie są fakty. Natomiast
0: Donald szef CIA potem przyjechał do Warszawy i spotkał się z Donaldem Tuskiem.
10: Natomiast szef polskiego rządu przez wiele tygodni wprowadzał w błąd opinię publiczną, że otrzymał jakiś raport ze strony szefa CIA. Tak nie było. Zresztą to nie ma większego znaczenia. Ja życzyłbym sobie, żeby tych kontaktów na najwyższym szczeblu było jak najwięcej.
0: W tym miesiącu w Warszawie ma się odbyć spotkanie grupy roboczej NATO, ale nie ma zaproszenia dla przedstawicieli Londynu, Paryża, państw bałtyckich. Czemu ma służyć to spotkanie?
10: To jest pytanie do tych, którzy to spotkanie w takim formacie organizują. Ja tego nie robię, więc trudno mi odpowiadać na pańskie pytanie.
0: A to Amerykanie organizują to spotkanie, czy Warszawa organizuje to spotkanie według pańskiej wiedzy?
10: Nie wiem, nie jestem organizatorem, więc to nie jest pytanie do mnie.
0: Panie pośle, chciałem pana zapytać, czy to, co robi Kancelaria Prezydenta, jest konsultowane z MSZ-em, jeśli chodzi o politykę na linii relacji polsko-amerykańskie?
10: Pan prezydent Karol Nawrocki spotyka się co jakiś czas z premierem. Są regularne spotkania na poziomie ministra spraw zagranicznych Kancelarii Prezydenta, choćby teraz przy okazji sesji ogólnej zgromadzenia ONZ. Są spotkania szefa BBN-u z ministrem Kosiniakiem, więc tego rodzaju konsultacje na pewno są.
0: Możemy wrócić na chwilę do kraju i do tych decyzji, które ostatnio zapadły. Jest decyzja jeszcze nieprawomocna w sprawie Marcina Romanowskiego i jego listu żelaznego. Pan się spodziewa szybkiego procesu, gdy Marcin Romanowski wróci do Polski?
10: Ta decyzja jest nieprawomocna, ale jeżeli się uprawomocni, to będzie to decyzja, która z całą pewnością będzie służyć temu, żeby ten proces mógł się szybko rozpocząć, więc zwolennicy tak zwanych rozliczeń powinni być szczęśliwi, bo ten proces nie mógł ruszyć ze względu na nieobecność pana Romanowskiego.
0: A pan jako polityk PiS jest szczęśliwy z tego powodu, że ten proces ruszy?
10: Podchodzę do tego bez emocji, czekam na prawomocną decyzję sądu w tej sprawie. Liczę na to, że jak ona zapadnie, pan Romanowski wróci do kraju i stanie przed sądem.
0: Liczy pan na to, że będzie współpracował z wymiarem sprawiedliwości?
10: Liczę na to, że ta sprawa będzie rozstrzygnięta w sądzie, tak jak to powinno mieć miejsce w każdym praworządnym kraju.
0: Pan wie, gdzie w tej chwili jest Marcin Romanowski? Czy jest jeszcze cały czas w Naddniestrzu?
10: Nie mam pojęcia, nie mam z nim żadnego kontaktu.
0: A powinien się jakoś wytłumaczyć z tych swoich nieobecności w kraju, gdy już wróci z listem żelaznym, pańskim zdaniem?
10: Jak wróci do Polski, to z całą pewnością będzie dostępny dla mediów, będzie odpowiadał na takie pytania.
0: Panie pośle, czy są prowadzone jakiekolwiek rozmowy z ludźmi, którzy odeszli z PiS? Bo Jacek Sasin na naszej antenie mówił, że jest gotowy na takie rozmowy.
10: Ja Ja nie prowadzę takich rozmów. Widziałem wypowiedzi w mediach pana prezesa Przemysława Czarnka, że takie rozmowy chyba osobiście prowadzi. Zobaczymy. Z całą pewnością wiele osób ma wątpliwości co do decyzji, które podjęło wielu z tych polityków, którzy odeszli z Prawa i Sprawiedliwości. To byli politycy, którzy byli w naszej partii przez kilkanaście, kilkadziesiąt, czasem nawet lat, więc siłą rzeczy zastanawiają się nad swoją przyszłością wciąż.
0: Ale pan ma takie sygnały, czy tylko pan się domyśla, że takie mają takie wątpliwości?
10: Nie, ja się tym nie zajmuję, więc nie mam takich informacji.
0: No, był taki czas, kiedy pan się zajmował, organizował pan chociażby sławną kolację Morawiecki, Czarnek, Kaczyński. Pytanie, czy do takiej kolejnej kolacji, czy do takiego kolejnego spotkania mogłoby dojść?
10: Owszem, organizowałem wtedy to spotkanie, żeby uniknąć rozłamu, żeby uniknąć takiej sytuacji, z którą mamy do czynienia dzisiaj, wzajemnych ataków. To było dla naszego obozu bardzo zły scenariusz, przed którym ja ostrzegałem, no, można powiedzieć, że wykrakałem. Jestem rozczarowany, że środowisko pana premiera Mateusza Morawieckiego zdecydowało się na taki krok. Zobaczymy, co będzie w przyszłości. W polityce stara maksyma mówi nigdy nie mów nigdy, ale ja w tej chwili żadnych rozmów ani z premierem Morawieckim, ani z jego współpracownikami na temat powrotu, ewentualnego powrotu do Prawa i Sprawiedliwości nie prowadzę.
0: A czy to nigdy nie mów nigdy dotyczy też paktu senackiego i ewentualnego udziału w tym pakcie Grzegorza Brauna?
10: Pakt senacki jest związany ze specyficzną ordynacją. W Polsce mamy do Senatu ordynację większościową, okręgi jednomandatowe, gdzie potrzebne są duże bloki ponad 40%. Znamy wyniki badań opinii publicznej, chociaż one nie potwierdziły się ostatnio w Krakowie. Niemniej jednak Prawo i Sprawiedliwość samodzielnie miałoby problem, żeby zdobyć większość do Senatu i musimy szukać rozwiązań, które to umożliwią. Pakt senacki nie oznacza koalicji, nie oznacza konieczności wystawiania wspólnych list. Oznacza tylko uzgodnienie w pewnych okręgach wyborczych, że nie wystawiamy przeciwko sobie kontrkandydatów. Myślę, że to jest możliwe w przypadku większości partii prawicowych, ale oczywiście musi być dobra wola ze strony wszystkich tych partii.
0: Ale usłyszałem w pańskim głosie i w tej pańskiej wypowiedzi również takie sformułowanie, że nie wykluczacie ewentualnego uczestnictwa Brauna i jego konfederacji w pakcie senackim, tak?
10: My wykluczamy jakiekolwiek koalicje do Sejmu, bądź jakiekolwiek koalicje powyborcze w Sejmie z panem Grzegorzem Braunem i z jego ugrupowaniem. Natomiast jeśli chodzi o pakt senacki, zobaczymy. Nie wiem w tej chwili, czy toczą się już formalnie rozmowy, ale liczę tutaj, nie ukrywam, na pana prezydenta Nawrockiego, na jego ministrów. Oni mają odpowiedni autorytet i odpowiednią pozycję na scenie politycznej, żeby takie rozmowy poprowadzić.
0: Tak nam mówi Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj razem z nami w rozmowie o siódmej. Bardzo dziękujemy, panie pośle.
10: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
0: Kłaniamy się, miłego dnia.

0: No i czas najwyższy na fakty. 7.30, Magdalena Wojtyń, Tomasz Stańszewski już czekają.
1: A zaczynamy od zablokowanej A1 w Kujawsko-Pomorskim, odcinek Kopytkowo-Warlubie.
2: Na wysokości Milewa ciężarówka uderzyła o poranku w tymczasowe bariery, blokując ruch w kierunku Łodzi.
1: Autostradą nie przejedziecie, musicie korzystać z objazdu.
2: Na węźle Kopytkowo zjeżdża się na wojewódzką 231, potem krajowa 91 i w Nowych Marzach wjeżdżacie z powrotem na autostradę.
1: No a propos kierowców.
2: To nie sytuacja międzynarodowa, tylko polityka rządu spowodowała, że ceny paliw w Polsce są tak wysokie.
1: Tak przekonywał w rozmowie o 7 w Radiu RMF24 Adam Bielan, europoseł PiS.
3: Doprowadził finanse publiczne do fatalnego stanu, nie ma pieniędzy na nic i dlatego łupi obywateli poprzez bardzo wysokie podatki, poprzez akcyzę choćby na paliwo. Mógłby to zmienić stosunkowo prostą jedną decyzją, ale starał się zwalić winę na prezydenta i prezydent wczorajszą decyzją uznał, że mówi sprawdzam i oczekuje, że paliwa w Polsce będą kosztować tyle, ile obiecał to Donald Tusk w kampanii wyborczej, czyli 5 zł 19 groszy.
2: Tyle Adam Bielan, my też mówimy sprawdzam. Zapraszamy na Fakty Ekonomiczne RMF FM. To więcej o podpisanej przez prezydenta ustawie.
1: O poranku zaprasza Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Uwaga kierowcy, jeżeli nie musicie, to lepiej dzisiaj nie tankujcie samochodów, bo od jutra ma być znacznie taniej. Wszystko dlatego, że prezydent Karol Nawrocki zmienił swoje zdanie i w wieczornym orędziu ogłosił:
5: podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
4: To jest ta ustawa, która ma zabrać zyski głównie z Orlenu i te zyski miliardowe przeznaczyć na radykalne obniżenie cen paliw na stacjach. Ceny mają spaść już w ten weekend i będą niższe o złoty 20, złoty 30. Tak w nocy obwieścił w internecie minister finansów Andrzej Domański. To też oznacza, że już od północy powinno być taniej, a mówiąc konkretnie, dzisiaj benzyna w Polsce kosztuje przeciętnie 8,19, no a od północy powinna kosztować może 6,90, może 7 zł. Diesel natomiast teraz kosztuje zazwyczaj 9,14 i od północy, według tego co mówi minister, powinien kosztować gdzieś między 7,84 a 7,94. Tak ma być, jeżeli ziszczą się zapowiedzi pana ministra. No i teraz pytanie, jak długo będzie taniej? Obniżki cen paliw, wylicza Andrzej Domański, mają zostać wprowadzone aż do końca roku. Tyle mają obowiązywać, czyli cały październik, cały listopad i cały grudzień, a potem zobaczymy, co dalej, mówi minister. Trzeba pamiętać przy tym o jednym. Prezydent, choć podpisał ustawę, to równocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. No i jeżeli ten Trybunał uznałby, że ustawa jest niekonstytucyjna i ją unieważnił, no to obniżki mogą skończyć się szybciej. No ale na razie korzystajmy. Tym bardziej, że sytuacja rynkowa jest na świecie niekorzystna i to widać po rynku walutowym. Polski złoty od 2 dni wyjątkowo nam się sypie i waluty mocno drożeją. Euro kosztuje teraz 4 zł 38 groszy, dolar kosztuje już aż 3 zł 89 groszy, za franka płacimy 4,69, a za brytyjskiego funta 5,14.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tu Radio RMF 24, tu poranny program 2 października, za 22 minuty będzie godzina 8. No już ten weekend ma być troszkę taniej na stacjach benzynowych. To obniżka cen ma być znacząca. Na jednym litrze mamy zaoszczędzić od złotówki 20 groszy do złotówki 30. Tak przynajmniej obiecuje minister finansów. To jest deklaracja Andrzeja Domańskiego po tym wieczornym orędziu prezydenta, w którym, przypomnę, Karol Nawrocki zmienił zdanie i zdecydował się podpisać ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, a potem wysłać ją do Trybunału Konstytucyjnego, ale już podpisaną. Pozyskane w ten sposób pieniądze mają sfinansować kolejną odsłonę pakietu CPN, czyli ceny paliw niżej. Warszawska Wola teraz i tam nasz reporter, czyli Michał Radkowski, którego już słyszeliście w Faktach. Dzień dobry, panie Michale.
1: Dzień dobry, witam.
0: Rozumiem, że wiatr wokół pana hula, bo nikt dzisiaj nie tankuje, wszyscy czekają na tani weekend, zgadza się?
1: Dokładnie tak. Ten wiatr jest od przejeżdżających samochodów z każdej strony, bo jestem w tej chwili przy takim skrzyżowaniu, gdzie naprawdę ruch jest ogromny i przy tej stacji, przy której stoję, dość często przejeżdżam i tu o tej porannej godzinie na ogół był duży ruch, a dzisiaj, tak jak Piotrze mówisz, naprawdę samochody pojawiają się bardzo rzadko, więc chyba kierowcy wyczekują i odliczają do tego momentu, kiedy zacznie się weekend, no bo my nie wiemy tak naprawdę, kiedy weekend się zacznie, a weekend w ten weekend ma się zacząć wtedy, kiedy ceny na pylonach będą niższe. Na razie jak patrzę i gdybyś mnie zapytał, 95, 8, 19, ale za diesla płacimy 9, 19. No to są naprawdę już bardzo wysokie poziomy cen. Dawno tak wysokich nie mieliśmy, a kierowcy no nie są tutaj, tych, których akurat udało mi się tutaj złapać, nie są zaskoczeni wczorajszą decyzją prezydenta.
2: No słyszałam, ale nie wiem, czy będą.
1: Nie dowierza pani politykom?
2: Nie to, że nie dowierzę politykom, no to różnie bywa. To teraz taką sytuację w ogóle w świecie z tym wszystkim, z energetyką i tak dalej, więc bardzo ciężko coś zaplanować na przyszłość, więc to może całkiem zmienić sytuację w jedną i w drugą stronę, więc może być drożej, może być taniej. No niestety jest jak jest, ja do tego stawię się ze zrozumieniem, bo no nie to, że politykom, politycy też ludzi, politycy też muszą politykę prowadzić i międzynarodową, i wewnętrzną, więc no musimy jakoś to też rozumieć, nie?
1: Ale tak patrzę, tankuje pani do pełna dzisiaj?
2: Tak, dzisiaj do pełna.
1: A nie chce pani tak, no troszkę, żeby dojechać i sobie wieczorem przyjechać albo jutro rano i zatankować o tę ponad złotówkę taniej?
2: Ja jeżdżę często dużą, więc no ta złotówka mnie nie zbawi po prostu. Różnica, bez przesady naprawdę.
3: Czemu dzisiaj tankuję? Bo jest taka potrzeba, bo już jednak bak jest na takim stanie, że niestety będę musiał tankować.
1: Ale słyszał pan, że ceny spadną i to w ten weekend?
3: Dlatego tankuję tylko za 50 zł, żeby dojechać i żeby te ceny spadły.
1: Ta różnica będzie znacząca, bo to ponad złotówka na litrze, czyli no przy takim pełnym tankowaniu to mniej więcej 50 zł można zaoszczędzić.
3: No mi się wydaje, że te ceny powinny być niższe i że jednak to powinno być lepiej zrobione, bo no jak widzi pan, no ja tylko za te 70 zł zatankuję, więc no a mój samochód na pewno mało nie pali.
1: A to będzie duża oszczędność dla pana, te 50 zł przy jednym tankowaniu?
3: Uważam, że no 50 w to czy w to jednak jest różnica i jednak lepiej mieć te 50 zł w kieszeni niż nie mieć, tak?
1: No, to jest znacząca różnica. Niektórzy nawet już tutaj, z którymi rozmawiałem, kierowcy snuli plany, co mogą zrobić z tymi zaoszczędzonymi przez cały miesiąc pieniędzmi, bo w skali miesiąca niektórym kierowcom wychodzi nawet kilkaset złotych oszczędności, jeśli rzeczywiście te niższe ceny zaczną obowiązywać.
0: To Michał, to jeżeli sobie tak dobrze liczę o tak wczesnej porze, to rozumiem, że w weekend powinniśmy zobaczyć na pylonach tak koło 6 zł za litr 98, 95.
1: No, myślę, że jednak szóstka z przodu będzie, ale już po kropce będzie jakaś siódemeczka, ósemeczka, więc bliżej jednak 7 zł za litr. Przy 95, a w przypadku diesla to będzie niecałe 8 zł.
0: No, będziemy mogli nawet obstawiać. Dzisiaj się można pobawić w takim razie. Ile będzie kosztowała 95, ile będzie kosztował diesel w niedzielę wieczorem? Na razie w piątek rano jeszcze te straszne ceny na pylonach cały czas są. Michał Radkowski na stacji benzynowej na Warszawskiej Woli. Michał, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Kłaniamy się i pozdrawiamy. Oczywiście, a my za moment o tym, czy paliwa trochę załapała nasza kadra piłkarska, bo dzisiaj gramy z Rumunią i na razie jechaliśmy chyba na pustym baku.

0: No ciekawe, czy krzyknę o dzisiaj na Stadionie Narodowym, gdy Polska będzie grała z Rumunią. Jak pan myśli, panie redaktorze?
1: O co tyle hałasu?
0: Wojtek Marczyk, redakcja sportowa RMF FM. Dzisiaj gramy oczywiście z Rumunią o 20:45 na Narodowym o pierwsze zwycięstwo w Dywizji B Ligi Narodów. Za chwilę będziemy mówić więcej o tym meczu, ale chwilkę jeszcze o tym, co się wydarzyło już na europejskich stadionach. Portugalia bez Ronaldo wygrywa 4-2 z Danią.
1: A Niemcy ale z nową siódemką, proszę
0: pana. No, a proszę pana, a Niemcy wreszcie wygrywają z Serbią 2-0. Zastanawiam się, który mecz ładniejszy.
1: Nie, no zdecydowanie Portugalii z Danią. To mecz taki o wiele bardziej otwarty. Oczywiście Portugalia z przodu w tej ofensywnej części ma bardzo dużo do zaoferowania i wczoraj to naprawdę zaprezentowała. Doskonałe spotkanie z przodu. Gorsze troszkę w defensywie, no bo Duńczycy dwa razy byli w stanie w tym meczu wyrównać. Była też namiastka ciszynki Cristiano Ronaldo, dlatego że Højlund pod golu na 2-2 no, wykonał te siu popularne, jak to mówią dzieciaki. Wykonał tą cieszynkę Cristiano Ronaldo. No a można mówić o konflikcie Ronaldo z trenerem Jesusem, ale no, bronią go wyniki, tak? Póki co trener wygrywa, czy Ronaldo jest, czy go nie ma. Portugalia radzi sobie świetnie. Niemcy trochę mniej przekonująco wygrali, głównie dzięki dwóm świetnym przebłyskom Floriana Wirtza, który i przy pierwszym trafieniu pięknie nawinął obrońców, co prawda trafił w słupek, a dobił jego kolega z reprezentacji. Przy drugim też ograł indywidualnie obrońców i wykończył tę akcję już samodzielnie. No więc Klopp po raz pierwszy wygrywa, to na pewno można odnotować i wczoraj ten uśmiech Jurgena Kloppa był szczery, szeroki i śnieżno-biały.
0: A będzie się uśmiechał Jan Urban, myślisz, po meczu z Rumunią? To jest mecz o jego posadę, twoim zdaniem, czy nie?
1: No, wydaje mi się, że nikt nie podejmie tak szalonej decyzji, żeby jeszcze przed tym ostatnim meczem Ligi Narodów zwalniać Jana Urbana.
0: Z drugiej strony... Ale przed ostatnim mówisz, przed ostatnim czwartym, tak? Przed tym meczem Bośnią i Hercegowiną.
1: W trakcie jeszcze tego zgrupowania, tak byśmy powiedzieli.
0: No tak.
1: Ale z drugiej strony różne rzeczy w Polskim Związku Piłki Nożnej już się działy. Myślę sobie też, że taką fajną tradycją już się stało, że my to selekcjonerów raczej wymieniamy gdzieś w okolicy Bożego Narodzenia, tak pod choinkę, więc być może tym tropem pójdzie Cezary Kulesza, jeżeli będzie chciał Jana Urbana zwolnić, chociaż ja szczerze ci powiem, mam poczucie, że nie wiem, czy zmiana selekcjonera tutaj wiele pomoże, czy to nie jest kwestia bardziej tego, co na boisku. A sam Jan Urban też nie ma poczucia, że gra tym meczem o posadę.
2: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno no, przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić. Natomiast no nie, jeśli będziesz myślał tylko i wyłącznie o tym, no to nie koncentrujesz się na tym, na czym powinieneś, nie? A my koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby przygotować jak najlepiej zespół do spotkania z Rumunią. Wiemy, że zwycięstwo pozwala nam wrócić do gry, jak się to mówi, i na tym tylko i wyłącznie się koncentrujemy.
1: No ale zobaczymy, jaki to przyniesie efekt. Rumunii oczywiście to najsłabsza reprezentacja w tej naszej grupie. Dwa mecze przegrane, więc no, jak wygrać, no to z kim jak nie z nimi, nie?
0: A Lewandowski od pierwszej minuty twoim zdaniem?
1: Wydaje mi się, że tak. Jan Urban chwalił postępy, byśmy powiedzieli, Roberta Lewandowskiego na treningach. Powiedział, że już po tych jetlagach i tych wszystkich historiach raczej już śladu nie ma i że powinien być to taki bardziej rześki Lewandowski. Spodziewam się raczej jakiegoś mniej kombinowania, już to już będzie raczej taki skład bardziej ułożony. Zobaczymy, czy na tą trójkę, czy na tą czwórkę, bo tym ostatnio rotuje Jan Urban i on też na tej konferencji prasowej powiedział, że w zależności od tego, z kim będziemy grali i jakich zawodników będziemy mieli dostępnych, to będziemy sobie w ten sposób rotować, czy trójką obrońców, czy czwórką. No i też zobaczymy, czy może na dwóch napastników, czy na jakiegoś takiego cofniętego napastnika operującego za plecami Roberta Lewandowskiego wejdziemy na Rumunię. Pewne jest jedno, tutaj trzeba szukać po prostu goli, skuteczności i zwycięstwa w tym meczu, bo porażka, no to już może mniejsza o to, czy Jan Urban zostanie zwolniony po niej, czy nie, ale przybliży mocno do Dywizji C. Spaść do niej na szczęście nie jest łatwo, bo tam trzeba jeszcze baraże przegrać, no ale wiemy, jak się nam ostatnio w barażach wiedzie. Nie?
0: Gdyby ktoś chciał szukać faktów sportowych, to oczywiście na naszej antenie o 8:30 Wojtek Marczyk gorąco zaprasza, redakcja sportowa RMF FM.
1: Pięknie
0: dziękujemy.
1: Do usłyszenia.
0: A u nas fakty za minut 7 dokładnie, a po faktach, jak zawsze, poranna rozmowa. Na ławce już gotowi do wejścia Tomasz Terlikowski i wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
3: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
4: Ogłoszenie RMF 24.
3: Szara codzienność czy amerykański sen? Najpotężniejsze państwo świata czy kolos na glinianych nogach? Taka Ameryka.
4: Prezydent wezwał wcześniej władze Kanady, by jak to ujął, podporządkowały się amerykańskim żądaniom. Ale premier

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.

0: Czas najwyższy na fakty. Jest 10:00. Magdalena Wojtoń, Tomasz Stańszewski w Studiu Faktów już czekają na Was.
1: Zapraszam. Rozporządzenie obniżające akcyzę i VAT na paliwa opublikowane w Dzienniku Ustaw. Tańsze paliwo mamy tankować do 31 grudnia.
2: Dużo jeżdżę, także to będzie parę stówek do przodu.
1: Cieszą się kierowcy. W tych faktach też Francja nieujarzmiona. Słynna londyńska ulica Oxford Street bez ruchu samochodowego. Na początek jednak pilna informacja z Lublina.

0: Mężczyzna, który staranował policjanta drogówki w podlubelskiej Krężnicy, został zatrzymany, informuje Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. Sprawca nie zatrzymał się do kontroli. Uderzył funkcjonariusza elektrycznym motocyklem bez tablic rejestracyjnych. Porzucił jednoślad i zaczął uciekać. Do jego zatrzymania doszło w nocy. Policja informuje, że mężczyzna był trzeźwy. W Dzienniku Ustaw o poranku zostały opublikowane rozporządzenia obniżające akcyzę i VAT na paliwa. Te obniżki obowiązują od 3 października, czyli od jutra, do 31 grudnia. W praktyce litr paliwa ma być tańszy nawet do 1,30 zł. Taką obietnicę, przypomnijmy, złożył wczoraj minister finansów Andrzej Domański po tym, jak prezydent podpisał ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków dla firm paliwowych.
1: Reporterzy RMF FM. Najbliżej faktów.
0: Zdecydowanie mniej kierowców tankuje dzisiaj na stacjach benzynowych. Zauważa to nasz reporter Michał Radkowski. Jak usłyszał, kto może, czeka na weekendową obniżkę cen.
2: Dużo jeżdżę, także to będzie parę stówek do przodu.
3: Dla budżetu takiego domowego to spora oszczędność?
2: Tak, no można przeznaczyć kasę na inne cele.
3: Na co pan przeznaczy te kilkaset złotych dodatkowych?
2: No muszę kupić gumy nowe do samochodu, nie? No to już tam powiedzmy w skali miesiąca, no to dwie gumy już mam, powiedzmy, za paliwo, jako obniżę mnie.
3: Tankuje pani do pełna dzisiaj?
4: Tak, dzisiaj do pełna.
3: A nie chce pani tak, no troszkę, żeby dojechać i sobie wieczorem przyjechać, albo jutro rano i zatankować o tę ponad złotówkę taniej?
4: Ja jeżdżę często dużą, więc no ta złotówka mnie nie zbawi po prostu.
0: Powtórzę, ta obniżka ma obowiązywać od jutra do 31 grudnia. We Francji prawie 2000 osób zatrzymanych po gwałtownych protestach uczniów w szkołach średnich. Ponad 300 policjantów i żandarmów zostało rannych. Minister Sprawiedliwości zwrócił się do prokuratorów o wszczęcie postępowania cywilnego przeciwko rodzicom za szkody wyrządzone przez ich dzieci podczas blokady szkół. Policjanci są obrzucani racami, wandale niszczą i kradną, podkładają ogień. Blokady liceów mają być organizowane przez skrajnie lewicową partię o nazwie Francja Nieujarzmiona. Londyńczycy podzieleni. Od 26 października słynna ulica Oxford Street będzie zamknięta dla ruchu kołowego. Nasz korespondent Bogdan Frimorgan sprawdzał reakcję mieszkańców na decyzję burmistrza Sadiqa Khana.
5: Myślę, że to dobry pomysł. Spójrz na ten tłum. Trzeba naprawdę uważać, żeby na kogoś nie wpaść. Moim zdaniem wprowadzenie zakazu ruchu samochodowego wykończy sklepy. Po co tak kombinować? Przecież to będzie ludziom tylko przeszkadzać. A co z tymi, którzy mają trudności z chodzeniem? Dla kogoś w moim wieku to będzie wyzwanie. Korzystam z autobusów, a bez nich robienie zakupów na Oxford Street stanie się niemożliwe.
0: Dodam, że Oxford Street to jedna z najbardziej znanych ulic handlowych Londynu, pełna sklepów, domów towarowych i nieustannego miejskiego gwaru. No a gwarnie już też na uczelniach, na uczelnianych korytarzach. Ile kosztuje studiowanie, jak udźwignąć te koszty, no i czy mogą one być mniejsze? O tym będziemy rozmawiać dzisiaj w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF24. Z tymi pytaniami będziemy w Lublinie, w jednym z najbardziej studenckich miast w Polsce. Przed największą lubelską uczelnią, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, będzie czekać na Was reporter RMF FM Dominik Szmata. Dzień dobry. Gdzie będziesz dokładnie czekał na słuchaczy?
6: Na placu Skłodowskiej przed rektoratem UMCS od 12:00. Zachęcam. Czekam na rozmowy o tym, ile trzeba wydać, żeby się utrzymać na studiach, czy można przeżyć bez pracy, czy o tę pracę jest łatwo i czy łatwo pogodzić pracę z wykładami, zajęciami i jeszcze nauką do egzaminów. Porozmawiamy też o tym, ile pieniędzy zostaje na przyjemności, ile razy w miesiącu trzeba jeździć do rodziców po jedzenie, ile rodzice muszą wykładać na dziecko. Spojrzymy na to także z ekspertem ekonomistą i sprawdzimy, co mogą zrobić uczelnie, żeby pomóc studentom w utrzymaniu się. Plac Skłodowskiej od 12:00. Zapraszam.
0: Weźcie udział w naszej dyskusji. Twoje zdanie co tydzień w piątek w RMF 24.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Południem na zachodzie Polski będzie pochmurno, a w centrum i na wschodzie zdecydowanie bardziej słonecznie. Padać nie powinno, ale może być dosyć wietrznie, przede wszystkim na północy. Temperatura wyniesie od 17 stopni Celsjusza w Białymstoku i Lublinie, przez 18 w Krakowie i Warszawie, po 19 w Szczecinie i 20 na Dolnym Śląsku.
8: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego i przedweekendowego programu Radia RMF 24. Zaczynamy od rozmowy z generałem w stanie spoczynku, profesorem Bogusławem Packiem, na temat słów Hekseta dotyczącego wycofania żołnierzy.

0: Słuchajcie, radia RMF 24. My teraz zajmujemy się wypowiedzią szefa Pentagonu Pita Hegsetha, który ogłosił, że administracja Trumpa sprowadzi z zagranicy do kraju dziesiątki tysięcy żołnierzy. Eldridge Colby dodał, że zostanie zlikwidowana część z amerykańskich brygad w Europie, a Trump, dla odmiany, Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, powiedział, że przygląda się sprawie budowy pas sił USA w Polsce i że to może nastąpić. Ale czy nastąpi? No to oczywiście zobaczymy. Ta ostatnia wypowiedź została dokonana dla radia RMF FM. Konkretnie pytanie o tę bazę zadał nasz korespondent amerykański. A z nami jest generał dywizji w stanie spoczynku, profesor rezerwy, profesor Bogusław Pacek, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, a także wykładowca Akademii Pożarniczej. Witam, panie generale.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie generale, Stany Zjednoczone deklarują, że wycofają dziesiątki tysięcy żołnierzy z zagranicy. Z Polski no już część sił wycofali. Ja dziś pytałem o to wiceministra obrony narodowej. On mi powiedział, że w Polsce jest między 5 a 11 tysięcy, no w pobliżu 7. No to oznacza, że liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce spada do liczby sprzed pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. Jak czytać ten sygnał amerykański do Europy i jak go będzie czytał Władimir Putin?
1: Pan, tak naprawdę to mnie to nie dziwi. Jestem jednym z nielicznych komentatorów, który na pytania dziennikarzy, czy wierzę nawet w bazę stałą i w różne korzystne ruchy dla Polski, za każdym razem odpowiadałem, jak przyjadą, potwierdzę, że rzeczywiście wierzę, ponieważ w tym wszystkim jest trochę jednak więcej dymu niż ognia. Jak to czytać? To jest strategia Stanów Zjednoczonych, ona się nie zmieniła. To, co w międzyczasie obserwowaliśmy, to była pewna taktyka, no, różnego typu rozmowy. Mowy, takie, siakie, inne. W tym wszystkim jest dużo gry Stany Zjednoczone, Rosja, gry Stany Zjednoczone, Chiny czasami, bo niektóre wątki i tam sięgają. Natomiast prawda jest taka, strategia Stanów Zjednoczonych jest jednoznaczna. Priorytetem jest Daleki Wschód, priorytetem jest zmaganie z Chinami. Ważne jest odciąganie Rosji od spółki, że tak powiem, gospodarczo-militarnej z Chińską Republiką Ludową i te cele strategiczne od wielu lat i nie tylko od obecnej kadencji Donalda Trumpa są takie same. One były takie same za prezydenta Bidena i one były takie same w czasie pierwszej kadencji Donalda Trumpa. W związku z powyższym spodziewam się i to byłoby dobre, gdyby strony Europa i Stany Zjednoczone w ramach NATO siadły do stołu i powiedziały sobie tak, takie i takie zdolności są nam potrzebne, bo ich albo nie mamy, albo nie są jeszcze na takim poziomie w Europie, na jakiej powinny być i spróbujmy się ułożyć, co Stany Zjednoczone zaoferują do obrony Europy, gdyby takie potrzeby wystąpiły, a co Europa musi zrobić sama. Ja myślę, że nie ma innego wyjścia. Nikt nie zmieni biegu, że tak powiem, tej rzeki, która zmierza do celu, który się nazywa Morze Południowochińskie, Tajwan, ale tak naprawdę głównym celem jest niedopuszczenie do tego, żeby Chińska Republika Ludowa pokonała w ogromnym sparingu, który trwa już długo, Stany Zjednoczone.
0: Panie generale, jeśli ja dobrze rozumiem, to chce pan powiedzieć, albo mówi pan wprost, że mamy do czynienia z wielkimi deklaracjami, które są dymem, zapowiedziami, deklaracjami, one są raz stawiane, raz wycofywane, będzie stała baza, nie będzie, rozważamy, wrzucamy tweety, to pan prezydent Donald Trump, a z drugiej strony mamy twarde fakty i te twarde te fakty to jest wycofanie części amerykańskich wojsk z Polski szerzej.
1: Prawie tak, ale może nie do końca tak, o tyle, że te strategie mają też swoje mniejsze wątki. I tym mniejszym wątkiem to jest sposób Stanów Zjednoczonych na Rosję. Donald Trump z całą pewnością po kiwaniu Putina zdaje sobie sprawę z tego, że to jest ogrywanie. Nadal jest zainteresowany odciągnięciem Rosji. Dla mnie to jest oczywiste. Chyba zdaje sobie sprawę z tego, że się nie da odciągnąć. I dzisiaj myślę, że był taki czas, kiedy w Stanach Zjednoczonych rozważano, albo rozważa się nadal zbudowanie tutaj stałej bazy jako elementu strategii także amerykańskiej. Nie pomocy tylko Europie, ale strategii amerykańskiej, bo dobrze jest mieć, no co by nie powiedział, jednak blisko przeciwnika, a nie przyjaciela, bo Amerykanie chyba zrozumieli, że nie da się zrobić z Rosji amerykańskiego przyjaciela. Więc taki element biorę pod uwagę, ale nadrzędnym celem strategicznym Stanów Zjednoczonych są Chiny i jeszcze raz Chiny. i tego nikt nie zmieni. Jeżeli to jest strategia, jeżeli ten cel strategiczny jest bardzo istotny, jeżeli w międzyczasie okazało się, że nie będzie łatwo osiągnąć, że tak powiem, to, co było zamierzone, biorąc pod uwagę to, co się stało w międzyczasie w Iranie, w którym no, Ameryka jednak ugrzęzła, jak głęboko zobaczymy, ale z całą pewnością to jest trudna sytuacja, która nie pomaga realizacji tego celu strategicznego, o którym mówię. W związku z powyższym byłoby nie do zaakceptowania z punktu widzenia tej strategii amerykańskiej jakieś głębokie ugrzęźnięcie amerykańskie w drugim jeszcze miejscu, czyli w Europie. I Stany Zjednoczone lekko wyzwoliły się, że tak powiem, z tego dużego zaangażowania w Europie, do czego skutki niestety doświadczamy i co nie jest niekorzystne dla nas. Dzisiaj pomagają, oczywiście powróciły do pomocy Ukrainie, ale w bardzo małym stopniu w porównaniu do tego, co było wcześniej.
0: Panie generale, jak pan ocenia wpis dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych generała Ireneusza Nowaka, który wywołał gigantyczną debatę w Rosji, no wręcz pogróżki. Pan generał napisał o tym zniszczonym samolocie rosyjskim po tej katastrofie Tu-95 na Bliskim Wschodzie. Napisał, być może ten egzemplarz był nosicielem CH-101, które zakończyła lot pod Tarnawą, co Rosjanie odczytali jako sugestie, że Polacy mogli w tym uczestniczyć. To jest zmiana komunikacyjna, która ma zaostrzyć albo pokazywać Rosji, że my się nie boimy?
1: Trudno mi oceniać generała dowódcę operacyjnego, bo to jest jeden z najważniejszych polskich dowódców, jeden z 3-4 najważniejszych polskich dowódców.
0: Ja się nie pytam,
1: całą pewnością to, co wiem o nim, to, co wiem o nim, to jest człowiek dużej klasy wojskowej. Jeszcze na pewno daleka droga przed nim na różne miejsca w tym wojskowym, w tej wojskowej hierarchii w Polsce lub za granicą. Więc to nie jest tuzinkowa postać, to jest wysoka pułka wojskowa, jeżeli chodzi o możliwości, zdolności intelektualne, dowódcze i tak dalej, i tak dalej. No to, co powiedział. No trudno mi jest oceniać to, co powiedział. No wie, co mówi. Nikt nie prostował tego, żaden z ministrów czy BBN, nikt tego nie prostował. W związku z powyższym no pozostawiam to w takiej formule.
0: Minister Cezary Tomczyk powiedział, cieszy nas każdy samolot rosyjski, który spada.
1: No właśnie, więc nie zaprzeczył, tak? Nie zaprzeczył w sensie retorki, natomiast no, dowódca operacyjny ma prawo do swoich wypowiedzi.
0: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był generał, naszym gościem już, teraz ja się pogodziłem. Oczywiście generał profesor Bogusław Pacek, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, a także wykładowca Akademii Pożarniczej. Bardzo dziękuję, panie generale, za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: A w Radiu RMF24 już za moment zajmiemy się wypowiedzią i sytuacją kanclerza Niemiec Friedricha Merca, który no, ma najgorszy wynik w historii.

0: A w Radiu RMF24 przenosimy się teraz do Niemiec i trzeba powiedzieć zupełnie jasno, że w Niemczech nie ma dobrego czasu dla kanclerza Niemiec. Z sondażu przeprowadzonego dla telewizji ARD wynika, że z pracy Friedricha Merza zadowolonych jest zaledwie 10% Niemców. To o 3% mniej niż przed miesiącem. To najniższy wynik szefa niemieckiego rządu w historii tego prowadzonego od 1997 roku badania. Opublikowany dziś sondaż przynosi również niekorzystne wyniki dla partii Friedricha Merza. Gdyby wybory do Bundestagu odbyły się na przełomie września i października, chadecki blok CDU-CSU mógłby liczyć na 20% głosów. To o 1 punkt procentowy mniej niż na początku września. Największym poparciem cieszyłaby się natomiast, a jakże, alternatywa dla Niemiec, czyli AfD, na którą chce głosować 27% respondentów, czyli niemal 1/3 niemieckich wyborców. Radio RMF24 już za moment najnowsze fakty RMF FM.
1: Tu Radio RMF24.

0: 10.30, czas na fakty, Marcin Czarnbilski. Po naszej stronie jest pełna gotowość do tego, żeby zacząć nawet jutro. Tak wiceminister obrony Cezary Tomczyk mówił o budowie stałej bazy USA w Polsce. W porannej rozmowie w RMF FM wskazał, na jakim etapie są rozmowy z Amerykanami.
1: Na pewno nie powiemy tak, dopóki nie będzie ogłoszona w oczywisty sposób decyzja. Uważam, że jest blisko tej decyzji. Ta lokalizacja została wstępnie wybrana. Bierzemy pod uwagę dwa miejsca, to jest województwo dolnośląskie i województwo wielkopolskie.
0: Wiceminister obrony mówił też o kosztach budowy amerykańskiej bazy.
1: Zakładamy, że to będzie 10, 12, 15 miliardów złotych, w zależności od tego, o jakich wartościach mówimy. Polska dużą część tego ciężaru weźmie na siebie. No ale to jest też infrastruktura, która tutaj będzie, która jest naszą własnością.
0: Cezary Tomczyk podał też, że obecnie w Polsce stacjonuje około 7 tysięcy amerykańskich żołnierzy. A na portalu rmf24.pl możecie posłuchać całej rozmowy Tomasza Terlikowskiego.
2: Istotne są fakty.
0: Prezes Banku Anglii Andrew Bailey ostrzegł przed rosnącym ryzykiem związanym z rozwojem sztucznej inteligencji. W rozmowie z BBC wskazał, że zaawansowane systemy AI mogą zagrażać stabilności finansowej. Jeśli zapytać mnie, które ryzyko spośród tych zagrażających stabilności finansowej najszybciej awansowało w hierarchii zagrożeń od czasu kryzysu finansowego, to są to ryzyka operacyjne, a w szczególności zagrożenia cybernetyczne. Tymczasem zaawansowane systemy AI, tak zwane Frontier AI, stworzyły znacznie skuteczniejsze narzędzie do wykrywania luk w zabezpieczeniach. Ujawniają one słabe punkty ukryte w oprogramowaniu, z którego wszyscy korzystamy. I nie dotyczy to tylko systemu finansowego. Tak naprawdę problem ten obejmuje całe społeczeństwo, mówił prezes Banku Anglii Andrew Bailey. Wspominają jeszcze wakacje i sprawdzają najbliższy rozkład zajęć. Reporter RMF Max pytał studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach o ich nastroje przed rozpoczęciem nauki. Od przyszłego tygodnia mają pierwsze wykłady.
3: Pierwszy dzień studiów już za pasem, no to jeszcze nie dzisiaj, to będzie dopiero poniedziałek. Jak nastawienie? Te wakacje nie za szybko minęły?
4: No minęły trochę za szybko, mimo że to były najdłuższe wakacje tak naprawdę po maturze, wiadomo. Ale bardzo się ekscytuję, pewnie będzie też dużo pracy.
5: Myślę, że mieszane uczucia, na pewno fajnie jest mieć ten odpoczynek w formie wakacji, ale na pewno też jest pewnym rodzaju ekscytacja, że możemy zdobywać nową wiedzę.
6: Bardzo lubię nawiązywać te nowe znajomości, chcę poznawać nowych ludzi.
3: No widać po tobie, że jesteś uśmiechnięty i uśmiech ci nie schodzi z twarzy, mimo tego, że się skończyły najdłuższe wakacje w twoim życiu, nie za szybko?
6: No trochę za szybko to zleciało.
0: Mówili studenci pierwszego roku. A za chwilę w radiu RMF24 powrócimy do paliwowego trzęsienia ziemi.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. My teraz zajmiemy się cenami paliw. Ile za paliwa po wczorajszym podpisie prezydenta pod ustawą o podatku od nadmiernych zysków koncernów paliwowych powinniśmy zapłacić? Olej napędowy powinien od weekendu kosztować 7,90, benzyna 95 około 6,70. Tak prognozował dziś na naszej antenie Dawid Czopek, ekspert rynku paliwowego.
1: Pan sądzi, że CPN zostanie z nami na dłużej w związku z tą podpisaną ustawą?
2: Ustawa jest podpisana do końca grudnia. Na razie nie ma specjalnie jakichś widoków na to, żeby sytuacja na Bliskim Wschodzie się uspokoiła. Oczywiście cały czas trwają jakieś nieoficjalne rozmowy, no ale ta sytuacja nie jest inna niż przez ostatnie 7 miesięcy, kiedy trwały te rozmowy i niewiele z nich wyszło. Także jeżeli nic się nie wyjaśni na Bliskim Wschodzie, a to jest praprzyczyna tych kłopotów, które dzisiaj mamy, no to ta ustawa będzie pewnie z nami do końca grudnia co najmniej.
1: Prezydent w swoim orędziu wczoraj domagał się, czy przypominał tę cenę z zapowiedzi rządzącej dzisiaj koalicji 5,19, 5,18. Pan uważa, że jest realna szansa nawet w czasie obowiązywania tego programu CPN, żebyśmy do tego poziomu zeszli?
2: No, musiałaby tak naprawdę sytuacja na Bliskim Wschodzie powrócić do normy, czyli benzyna, czyli ropa wrócić do poziomu 50-60 dolarów za baryłkę i marże rafineryjne do poziomu 20-30 maksymalnie dolarów. Dzisiaj to są poziomy, szczególnie jeżeli chodzi o marże rafineryjne, bliżej 50, czy w przypadku oleju napędowego 70, więc nie ma specjalnie na to szans, także ze względu na to, że zapasy na świecie są uszczuplone i nawet jeżeli dzisiaj odblokowana by była cieśnina, no to bardzo wątpię w to, że cena paliwa spadnie nagle do tych poziomów, o których przed chwilą wspomniałem.
0: Prognozował w rozmowie z Piotrem Selakiem na naszej antenie ekspert paliwowy Dawid Czopek. A w Radiu RMF 24 już za chwilę zajmiemy się aferą w Wielkiej Brytanii.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24, my teraz przenosimy się do Wielkiej Brytanii, bo jeszcze dziś klub piłkarski Manchester City ma złożyć odwołanie od decyzji niezależnej komisji, która uznała go winnym 115 zarzutów dotyczących nieprawidłowości finansowych, co może wiązać się z bardzo poważnymi konsekwencjami. Na łączach nasz brytyjski korespondent Bogdan Frimorgan. Witaj, Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich, witam się, Tomku.
0: Bogdanie, przypomnij może naszym słuchaczom, co dokładnie zarzuca się zespołowi i klubowi piłkarskiemu.
1: No lista jest bardzo długa, wspomniałeś, 115 zarzutów, zawyżanie przychodów, ukrywanie faktycznych pensji piłkarzy i trenerów i utrudnianie śledztwa prowadzonego przez niezależną komisję. Objęło ono lata 2009-2018. No tak jak wspomniałem, zarzutów jest ponad 100 i dziś mija termin, w którym klub powinien złożyć odwołanie i na pewno je złoży. Tak przynajmniej podają tutejsze media, łącznie z BBC. Rozpatrzy je potem inna komisja niż ta, która uznała winę Manchesteru City, aby zapewnić pełną bezstronność. Cała sprawa potrwa jeszcze bardzo długo, ale ewentualne konsekwencje klub powinien ponieść jeszcze przed końcem tego sezonu, a te są bardzo srogie. Mowa o utracie punktów, odebraniu tytułów zdobytych w okresie objętym dochodzeniem, a nawet o degradacji z Premier League.
0: Bogdanie, na jakiej zasadzie klub będzie się odwoływał?
1: Chodzi o zarzut, ten kluczowy, że umowy sponsorskie miały być finansowane przez właścicieli klubu poprzez zupełnie fikcyjne kontrakty. I tutaj kluczową, sporną kwestią jest kontrakt z Etihad Airways, czyli flagowymi liniami lotniczymi Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Według ustaleń komisji kontrakt miał służyć jako ukryta droga do pompowania pieniędzy i omijania zasad finansowego fair play. Wszystkiemu temu oczywiście przyglądają się inne kluby piłkarskie, inni członkowie Premier League, no, które dochodzą do wniosku, że pośrednio one stały się ofiarą nielegalnych poczynań Manchesteru City, no bo nie radziłyby sobie, ten klub nie radziłby sobie tak dobrze w tabeli, gdyby nie te pieniądze, no i kupowani za nie zawodnicy.
0: A czy ta sprawa ma właśnie szerszy wydźwięk?
1: Ma, i to bardzo szeroki, wybiegający daleko poza samą piłkę nożną. Słychać głosy, że Manchester City to potężny przemysł, który nie może upaść, i wpłynie to oczywiście wówczas na całą Premier League. A ponieważ właścicielem większościowym klubu jest Sheikh Mansour, czyli wicepremier Zjednoczonych Emiratów Arabskich, sprawa także może rzutować na relacje Wielkiej Brytanii z Bliskim Wschodem. Takie głosy także można tutaj usłyszeć. No, dosłownie czyste szaleństwo, i to wszystko zupełnie niepotrzebnie wmiesza się niedawno premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham, który wyraził zaniepokojenie, że w obecnej sytuacji właściciele Manchesteru City mogą zechcieć sprzedać klub, choć zaraz potem musiał zastrzec, że nikt nie stoi ponad prawem. No, słowem, wielka machina ruszyła, zamieszała także i w polityce. Ktoś będzie musiał ponieść konsekwencje i ktoś na pewno na tym ucierpi.
0: Bardzo dziękuję. To był Bogdan Frimorgan prosto z Londynu z najnowszymi informacjami. My będziemy śledzić te wydarzenia, bo one są naprawdę fascynujące. Już niebawem w radiu RMF 24 fakty RMF FM. Po faktach zajmiemy się Sejmem i decyzjami prezydenta Karola Nawrockiego, który, przypomnijmy, podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych.

0: like a sleep twitch.
1: Jest godzina 11, jest Anna Wachowska i są najnowsze fakty.
2: Zapraszam. W faktach tańsze paliwo od jutra do końca roku. Powtarzamy te dobre dla kierowców informacje. Bruksela nie zwiększy limitów na ukraińskie produkty rolne. Komisja Europejska odrzuca zabiegi Kijowa o większy dostęp do unijnego rynku, m.in. dla pszenicy i cukru. Za moment też fakty kulturalne w RMF FM, a w nich m.in. połączenie kultury i sportu. Na jednym tankowaniu przeciętnie zaoszczędzimy około 50 zł. Od północy czeka nas wyraźna obniżka cen paliw. To zostało już oficjalnie zapowiedziane. Ale żeby było na piśmie, to brakuje jednego tylko dokumentu. Na to zwraca uwagę Krzysztof Berenda. Krzysztofie, dzień dobry.
3: Zgadza się, dzień dobry.
2: Czego brakuje?
3: Brakuje jeszcze obwieszczenia ministra energii ustalającego maksymalne ceny paliw. Pamiętamy, tak jak kilka miesięcy temu, tak i teraz Miłosz Motyka będzie każdego dnia ogłaszał, ile paliwo może kosztować. Dziś o 12.30 ma konferencję w Brzegu. No i jest szansa, że właśnie wtedy oficjalnie i formalnie ustali, za ile będziemy tankować. Na razie od pozostałych ministrów słyszymy, że paliwo potanieje mniej więcej o 1,30 zł za litr. No i to by oznaczało, że cena benzyny powinna spaść z obecnego poziomu 8,19 w okolice 6,90. Natomiast cena diesla powinna spaść z 9,14 gdzieś w okolice 7,90.

0: jakie konkretne poziomy poznamy po południu. To wszystko oznacza, że z tankowaniem naprawdę opłaca się poczekać do północy, bo od północy, o ile politycy po drodze czegoś nie zawalą, będzie taniej.
1: Także w RMF FM sprawdzajcie fakty. Niezidentyfikowany dron rozbił się w nocy na terytorium Rumunii. Po uderzeniu w ziemię w okolicach miejscowości Tulcza przy ukraińskiej granicy doszło do pożaru. Nikomu nic się nie stało. To trzeci od niespełna tygodnia przypadek wlotu drona z Ukrainy do Rumunii. Komisja Europejska nie zamierza zwiększać limitów na ukraińskie produkty rolne, ustaliła nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginou. Kijów od kilku dni zabiegało to m.in. dla pszenicy, cukru czy produktów skrobiowych, czyli towarów szczególnie ważnych dla polskich rolników. Na linii teraz Bruksela i Katarzyna Szymańska-Borginou. Kasiu, jaka jest odpowiedź komisji, no i co to oznacza?
2: Dla polskich rolników stanowisko komisji jest bardzo korzystne, bo większy import z Ukrainy oznaczałby większą konkurencję i niższe ceny. A właśnie napływ ukraińskich produktów w latach 2022-2023 doprowadził do masowych rolniczych protestów. Komisja Europejska argumentuje, że obecne kontyngenty są wystarczające, a dane handlowe potwierdzają, że są sprawiedliwe i zrównoważone. Ukraina jednak nie rezygnuje z walki o unijny rynek. Chce bardziej elastycznych zasad korzystania z kontyngentów i mniej biurokracji. Zabiega też o unijne wsparcie w związku z tym, że transport produktów rolnych podrożał po rosyjskich atakach na ukraińskie porty.
1: Do Ministerstwa Cyfryzacji dotarł sygnał o kolejnym możliwym wycieku danych, informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Tym razem chodzi o oprogramowanie wykorzystywane w gabinetach dentystycznych Felk Software. Sprawę wyjaśnia zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego, który działa w rządowym Centrum E-Zdrowia. Policjanci przeprowadzili dzisiaj kontrolę osób poruszających się po Krakowie na hulajnogach. Zapominalskim mundurowi rozdawali kaski.
3: Widziałem, że przyjechałeś na hulajnodze, tylko czegoś brakuje nam, prawda?
4: Zapomniałem.
3: Dzisiaj, żebyś mógł bezpiecznie poruszać się po drodze, ten kask zostaje u ciebie. Może tak być?
4: Tak, dziękuję bardzo.
3: Ale obiecaj mi, że będziesz zawsze jeździł w kasku, bo dobrze, to jest twoje bezpieczeństwo. To nie chodzi o to, że nie wiem, że policja cię gdzieś złapie, że dostaniesz mandat, tylko w momencie, gdy najedziesz na jakąś przeszkodę i się wywrócisz, to twoja głowa jest bezbronna. Kask może pomóc ci ochronić, pomoże ci przeżyć na pewno. Proszę cię bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
5: Dzisiaj tak miło i przyjemnie, jeśli chodzi o kontrolę.
3: Tak, chcemy ten poświęcić dzień właśnie na bardziej profilaktyczne, edukacyjne, bo chodzi o bezpieczeństwo, tak? Tu nie chodzi o ilość mandatów, nie tędy droga. Chcemy zachęcić użytkowników właśnie do korzystania z własnej tej ochrony, czyli właśnie kasków, jak również też do bezpiecznej jazdy.
1: Mówił naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Kamil Szumny z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. A już teraz?
6: Czas na fakty kulturalne w RMF FM.
1: Ze mną Marlena Chudzio, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: I na początek nietypowy miks sportu i kultury.
7: Na stadionie Wisły Kraków odbywa się Kraków Sport Film Fest. W programie historie prawdziwe i fikcyjne, wielkie zwycięstwa i spektakularne porażki. Filmy dokumentalne, dramaty, kino biograficzne i widowiskowe, a nawet animacja. A najważniejszym łącznikiem kina i sportu są tu emocje. Młodzi widzowie nadal mogą skorzystać z oferty Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Młode Horyzonty. W 48 kinach w całej Polsce dostępnych jest szereg filmów dla tych, którzy zaczynają dopiero kolekcjonować kinowe doznania, w tym nastolatków.
8: Jest to bardzo trudne, żeby znaleźć film, który oddaje to doświadczenie bycia nastolatkiem w sposób autentyczny, nie tak zwany cringe'owy, czyli taki, że młody człowiek złapie się za głowę i powie, to nie jestem ja.
7: Ale w programie takie pozycje są, mówi dyrektorka programowa imprezy Agnieszka Sinicka. Stacjonarnie festiwal trwa do niedzieli, ale potem przenosi się do internetu. W krakowskim Teatrze Stu adaptacja oscarowego filmu Na Rauszu. To reżyserowana przez Artura Barona Więcka sztuka o kryzysie życiowym. Na scenie czterech bohaterów, zaprzyjaźnionych nauczycieli. Tłem zdarzeń jest polska rzeczywistość, a klasą publiczność. Premiera jutro, a dziś pokaz przedpremierowy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tomasz Kadlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Teraz będzie dużo o polityce. Zaczniemy od marszałka Sejmu, a potem przejdziemy do krakowskich wyborów prezydenckich. Zostańcie z nami.

0: Słuchacie radia RMF24. My teraz wrócimy do polskiej polityki. Prezydent mógł to zrobić 2 miesiące temu. Tak marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty skomentował podpis Karola Nawrockiego pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, co sprawi, że na stacjach paliwa już w ten weekend odczuwalnie dla naszych kieszeni paliwa właśnie potanieją. Przypomnę, prezydent ogłosił swoją decyzję w wieczornym orędziu.
1: Prawdę powiedziawszy, dziwi mnie ta sprawa, dlatego że wykorzystanie orędzia jest wtedy potrzebne, kiedy informuje się o rzeczach związanych z bądź zagrożeniem, bądź rzeczach, które dotyczą bardzo mocno sfer najważniejszych, żywotnych, związanych z bezpieczeństwem narodu. Ja rozumiem, że pan prezydent w tej chwili użył orędzia, dlatego że nie zawetował ustawy. To jest ewenement w Polsce. Tym bardziej, że zawetował do tej pory ponad 45 ustaw. Ciekawy jestem, powiem szczerze, jakiego instrumentu użyje prezydent w momencie, kiedy będzie trzeba informować o zagrożeniach, a nie o tym, że się podpisało jedną z wielu ustaw.
0: Komentował nie bez pewnej złośliwości marszałek Włodzimierz Czarzasty, a my za chwilę przeniesiemy się do Krakowa, powiemy o procesach, jakie w trybie wyborczym toczą się pod Wawelem przed drugą turą wyborów prezydenta miasta. A toczą się i pewnie jeszcze będą się toczyć, o tym już za chwilę w Radiu RMF 24.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. My teraz przenosimy się przed krakowski sąd okręgowy, gdzie dziś toczą się dwa procesy w trybie wyborczym. W obu przypadkach strony domagają się sprostowania w związku z wypowiedziami kandydatów. Przy budynku jest wóz satelitarny RMF FM i nasz niezawodny reporter Paweł Konieczny. Witaj, Paweł.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Paweł, czego dotyczą te rozprawy?
1: No, myślę, że jedną z nich doskonale możesz pamiętać, bo sztab Moniki Piątkowskiej oraz radni Koalicji Obywatelskiej pozwali Łukasza Gibałę po jego poniedziałkowej wypowiedzi na antenie radia RMF FM. Kandydat na prezydenta Krakowa stwierdził, że sześcioro radnych Koalicji Obywatelskiej zadeklarowało gotowość do współpracy w przypadku jego zwycięstwa. Radni Koalicji stanowczo temu zaprzeczają. Wszyscy podpisali oświadczenia, które mają być dowodem w sądzie. Jak podkreślają, chcą realizować własny program, niezależnie od tego, kto zostanie prezydentem. Klub Koalicji ocenił, że słowa Gibały są nieprawdziwe i miały wprowadzić zamieszanie w klubie oraz wśród mieszkańców. Szef sztabu Moniki Piątkowskiej uważa, że wypowiedzi Gibały miały sugerować, iż po wygranej może on liczyć na większość w Radzie Miasta. Z kolei Łukasz Gibała nazwał ten proces i pozew absurdalnym, zapewnił, że nie mówił o przechodzeniu radnych koalicji do swojego klubu, podkreślił, że wystarczy mu deklaracja radnych o poparciu dobrych pomysłów. To jednak nie koniec tych sądowych potyczek. Pełnomocnik Łukasza Gibały złożył wniosek w trybie wyborczym przeciwko Monice Piątkowskiej, a chodzi o jej wypowiedzi, w których sugerowała, że Gibała w większości głosowań wstrzymywał się od głosu. Kandydat odpiera te zarzuty, twierdząc, że to nieprawda i domaga się sprostowania oraz wpłaty 10 tysięcy złotych na Fundację Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu. Jak zapowiada, analizowane są kolejne wypowiedzi Moniki Piątkowskiej. Dzisiejsze procesy rozpoczną się kolejno o 12 i o godzinie 14, a już mniej więcej za 10 minut przed budynkiem Łukasz Gibała rozpocznie swoją konferencję prasową, gdzie będzie przekonywał do swoich racji jeszcze przed tym pierwszym procesem, który ruszy w samo południe.
0: No, będziemy oczywiście to śledzić, no bo jesteśmy krakowskim także radiem. Bardzo dziękuję Pawłowi za te najnowsze informacje, a już niebawem w radiu.
1: Dziękuję i do usłyszenia.
0: 24 fakty.

0: 4.
1: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu będziemy w Lublinie i zapytamy was, ile dziś kosztuje studiowanie.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF24 już dziś po 12.

0: 11.30 na zegarach. Czas na fakty. Marcin Czarnobielski. Straciliśmy bardzo dużo czasu, tak o sprawie amerykańskich baz w Polsce mówił w rozmowie o 7 w radiu RMF24 europoseł PiS Adam Bielan. Polityk ocenił, że negocjacje dotyczące bazy zostały wcześniej opóźnione. Według jego relacji miało dojść do wielomiesięcznej przerwy w rozmowach.
1: Jestem przekonany, że gdyby nie zawieszenie tych negocjacji przez stronę rządową przez blisko pół roku, mielibyśmy już tę decyzję dawno podjętą i ogłoszoną. Straciliśmy bardzo dużo czasu, mam nadzieję, że nie bezpowrotnie. Mam nadzieję, że ten stracony czas zostanie nadrobiony i że jeszcze w tym roku ta decyzja formalnie zostanie potwierdzona.
0: Europoseł PiS przypomniał też wpis Donalda Trumpa z 17 września, w którym amerykański prezydent zadeklarował, że chce stałej bazy w Polsce.
2: Taki jest świat. Takie są fakty.
0: Wall Street Journal informuje, że Stany Zjednoczone mogą przeprowadzić kolejne ataki na Iran po listopadowych wyborach do Kongresu. Pentagon wysyła na Bliski Wschód trzecią grupę uderzeniową z lotniskowcem USS Theodore Roosevelt. Łącznie około 9-10 tysięcy żołnierzy, którzy dołączą do ponad 50 tysięcy już tam stacjonujących. W regionie są już lotniskowce USS George W. Bush i USS George Washington. Zmieniamy temat. Fit, bio, naturalne, bez konserwantów. Takie hasła na opakowaniach niewiele mówią o wartości odżywczej produktu, zauważa technolog żywności i dietetyk dr Katarzyna Petka, gość podcastu Lekarz Dyżurny w Radiu RMF24. Specjalistka radzi, jak prawidłowo czytać etykiety.
3: Tak naprawdę produkt może być fit, a jednocześnie może zawierać sporo cukru, bo pamiętajmy, że cukier to nie tylko cukier, tylko też sacharoza, glukoza, o ten fantastyczny syrop glukozowy, glukozowo-fruktozowy, który ma właśnie taką kiepską sławę a propos, czy chociażby koncentrat soku owocowego, więc gdyby odwrócimy ten fit produkt, może się okazać, że tak naprawdę on też nim nie jest.
0: Posłuchajcie najnowszego odcinka podcastu Lekarz Dyżurny na platformie RMF On. Pierwsze czy drugie śniadanie już zjedzone. Co dzieci najchętniej podjadają między lekcjami? Nasza reporterka Kamila Konturek-Zięba pytała o to uczniów ze szkoły podstawowej numer 114 w Krakowie.
4: Kanapkę, jabłko, ciasteczka bez cukru, batonika z orzechów i rolkę owocową.
5: Dlaczego to ważne, żeby śniadaniówka była zdrowa?
4: Jak się zje niezdrowe rzeczy, to potem może boleć brzuch. Mogą potem zęby boleć.
5: A jakbym się chciała poczęstować czymś, to co byś mi poleciła?
4: Kanapkę z ogórkiem.
5: Wszystko znika ze śniadaniówki?
4: Często. Nie zawsze.
0: Tymczasem w mediach społecznościowych mamy rywalizują w pomysłach na idealną śniadaniówkę. Przeczytajcie o tym na RMF24 Zdrowie.

To jest Radio RMF 24. Teraz będzie o sporcie, bo legenda skoków narciarskich Kamil Stoch rozpoczął właśnie nowy etap w swojej karierze zawodowej. Zdobywca 3 złotych medali olimpijskich i 2-krotny mistrz świata w skokach narciarskich będzie doradcą zarządu Polskiego Związku Narciarskiego. Jest lubiany przez zawodników i trenerów, mówił szef narciarskiego związku Apoloniusz Steiner, a do tego bardzo poważnie podchodzi do każdego tematu. Dlatego zależało nam bardzo na tym, by wciągnąć Kamila do współpracy z Polskim Związkiem Narciarskim. Rozmawiałem z trenerem kadry Maciejem Maciusiakiem, ale też z zawodnikami. Oni po prostu bardzo cieszą się też z tego powodu, że mieliby Kamila blisko siebie, mówił, jak już mówiłem, Apoloniusz Steiner. Na czym dokładnie będzie polegać nowa rola 39-letniego obecnie Kamila Stocha? Czy był zaskoczony i jak długo trwały negocjacje? Tego dowiecie się, zaglądając na naszą stronę rmf24.pl.

0: Tu Radio RMF 24 w naszym przedpołudniowym programie. Teraz Krzysztof Urbaniak, który już za chwilę po godzinie 12 przejmie stery w naszym radiu. Witaj, Krzysztofie.
1: Dzień dobry.
0: I czym będziemy się zajmować po południu? Jakie tematy czekają na naszych słuchaczy?
1: Oj, zaczniemy od naszego cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. A dzisiaj będziemy pytali, ile kosztuje studiowanie, dlatego też nasz wóz satelitarny jest już na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z naszym reporterem Dominikiem Smagą, który będzie pytał studentów, co trzeba zrobić, żeby móc studiować. Czy trudno było podjąć decyzję o studiowaniu w innym mieście na przykład? Jaką kwotę miesięcznie musisz wydać, żeby utrzymać się w Lublinie? Co jest największym wydatkiem? Gorący temat, dlatego warto być z nami, warto być z Radiem RMF 24. No i czekamy również na wasze opinie. SMS 3322 będzie do waszej dyspozycji. Mail radio@rmf24.pl i telefon 12 2 12. Czekamy na was już po 12.
0: Bardzo dziękuję, to był Krzysztof Urbaniak. No, widzicie, będzie się działo, naprawdę będzie się działo po godzinie 12, a ja mówię wam już do usłyszenia, do poniedziałku. Żegna się z wami Tomasz Terlikowski.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już w niedzielę po 18:00.
2: Praca czy odpoczynek? Do czego jesteśmy lepiej przystosowani? Moim gościem będzie ekonomistka profesor Anna Skórska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: I to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia. Do poniedziałku. Mówi wam Tomasz Terlikowski, a teraz fakty RMF FM.
1: Dzień dobry, witam i zapraszam. Policjanci w całym kraju oddają hołd sierżantowi z Bolesławca. 29-letni Nathan Sieroń został postrzelony podczas wykonywania obowiązków służbowych w Kraśniku Górnym. W faktach ostrzegamy kierowców podróżujących krajową 60 na Mazowszu. Są utrudnienia po wypadku, jedna osoba została ranna. Od jutra do końca roku mają obowiązywać obniżki akcyzy i VAT-u na paliwa. Ile konkretnie będzie kosztować paliwo? Czekamy na obwieszczenie ministra energii. Wybiła 12. Policjanci z całego kraju oddają hołd tragicznie zmarłemu podczas służby sierżantowi Nathanowi Sieroniowi. 29-letni policjant z Bolesławca pod koniec września został śmiertelnie postrzelony podczas interwencji w Kraśniku Górnym. Dziś odbywają się uroczystości pogrzebowe. W całym kraju teraz słychać syreny policyjnych radiowozów. Przed Komendą Główną Policji jest nasz wóz satelitarny i nasza reporterka Magdalena Greinert.
2: Wszędzie stoją policyjne radiowozy. Poza dźwiękiem syren włączyły też niebieskie światła. A na schodach i obok schodów Komendy Głównej Policji w kilku rzędach stoi kilkudziesięciu policjantów, którzy oddają hołd tragicznie zmarłemu koledze. W takich chwilach jak ta chcą uświadomić ludziom, że ich służba z narażeniem życia to nie tylko słowa.
3: Każdego dnia policjanci wychodząc do służby służą narodowi. Czy policjanci, którzy idą do tej ciężkiej służby, robią wszystko, żeby obywatele byli bezpieczni. I mamy świadomość, i my, i nasze rodziny, że nie zawsze do tego domu wrócimy.
2: Mówi inspektor Katarzyna Nowak. 29-letni sierżant Nathan Sieroń odszedł na wieczną służbę. Sprzed Komendy Głównej Policji Magdalena Greinert.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Przed krakowskim sądem okręgowym rusza właśnie jeden z dwóch zaplanowanych na dziś procesów w trybie wyborczym. Pierwszy proces wytoczył sztab kandydatki na prezydenta Moniki Piątkowskiej z Koalicji Obywatelskiej, drugi Łukasza Gibały ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, który również startuje w wyborach. Przed sądem okręgowym w Krakowie zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Jest tam nasz reporter Paweł Konieczny. Witamy.
5: Dzień dobry.
1: Pawle, co zarzucają swoim przeciwnikom kandydaci?
5: Sztab Moniki Piątkowskiej i radni Koalicji Obywatelskiej pozwali Łukasza Gibałę za jego słowa w poniedziałkowej porannej rozmowie RMF FM o rzekomej gotowości części radnych koalicji do współpracy po jego ewentualnej wygranej. Ci stanowczo zaprzeczają, podpisali też oświadczenia, które mają być dowodem w sądzie.
6: My mamy oświadczenia 19 radnych klubu, czyli wszystkich osób z klubu Koalicji Obywatelskiej, którzy wprost mówią, że żadnych deklaracji Łukaszowi Gibale w tej materii nie składali.
5: Mówił radny koalicji Tomasz Daros. Łukasz Gibała z kolei zapowiedział, że nie wskaże osób, które miały zadeklarować mu współpracę.
7: Postanowiłem tych nazwisk nie ujawnić. To jest tak, że w krakowskiej i w polskiej polityce bardzo potrzeba takich wartości.

0: Jak umiejętność zachowania tajemnicy, czy jak po prostu po ludzku bycie fair?
1: O 14 jeszcze inna rozprawa w trybie wyborczym. Pełnomocnik Łukasza Gibały złożył pozew przeciwko Monice Piątkowskiej. Chodzi o jej publiczne wypowiedzi, według których Gibała miał w większości głosowań wstrzymywać się od głosu w Radzie Miasta. Kandydat na prezydenta domaga się sprostowania i wpłaty 10 tysięcy złotych na rzecz Fundacji Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu. Sprzed Sądu Okręgowego w Krakowie Paweł Konieczny.
2: Jedna osoba ucierpiała w wypadku na Krajowej 60 na Mazowszu. W Kozłowie samochód osobowy zderzył się z dwiema ciężarówkami. Droga na odcinku Bielsk-Drobin jest zablokowana. Od jutra do końca roku mają obowiązywać obniżki akcyzy i VAT-u na paliwa. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano dziś w Dzienniku Ustaw. Było to możliwe dzięki podpisaniu wczoraj przez prezydenta ustawy o podatku od nadmiarowych zysków dla koncernów paliwowych. Maksymalne ceny na stacjach będzie ogłaszał w obwieszczeniu minister energii. Rząd zapowiadał wcześniej, że obniżek możemy się spodziewać już w ten weekend. Z kierowcami z Warszawy rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Kiedy będzie tankowanie?
4: No niestety było dzisiaj już, ale będzie drugi weekend.
3: Weekend ma być już taniej.
4: Tak, no wiem o tym. Bardzo dobrze. Jestem zadowolony, jak każdy.
3: A dzisiaj ile pan płacił za paliwo?
4: 9,19.
3: Diesel?
4: Diesel, no.
3: Czyli cały bak to ile, jak pan tankował? Do pełna?
4: Ponad 500 i nie jest do pełna nawet, no.
3: Teraz ma być o te może złotówkę, może ponad złotówkę mniej za litr.
4: No, szef się ucieszy.
3: Gdyby wrócił CPN w takiej formie, jak było pod koniec sierpnia, czy byłoby taniej o te mniej więcej złotówkę, zamiast 8,19 za litr 95, 7,19 powiedzmy, to byłoby to odczuwalne?
5: Dla użytkowników jak najbardziej tak.
3: Pan kiedy planuje tankowanie?
5: Jak mi się paliwo skończy.
2: Usłyszał w stolicy od kierowców nasz reporter Michał Dobrołowicz. Piłkarska reprezentacja Polski w swoim trzecim meczu Ligi Narodów zagra wieczorem z Rumunią. Oba zespoły są jeszcze bez zwycięstwa w tych rozgrywkach. Na linii teraz Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, co wiemy o reprezentacji Rumunii?
6: Chyba najbardziej rozpoznawalną postacią tej kadry jest jej selekcjoner George Hagi, który w przeszłości występował m.in. w Realu Madryt czy Barcelonie.
7: To był znakomity zawodnik. Miałem okazję grać przeciwko niemu w Hiszpanii. W swoim czasie jeden z najlepszych zawodników w Europie.
6: Mówił prowadzący naszą kadrę Jan Urban, syn rumuńskiego selekcjonera Janisy, jest obecnie jednym z podstawowych zawodników tej reprezentacji. W kadrze naszych rywali jest też kilku graczy z polskiej ekstraklasy, w tym m.in. bramkarz Hindrich z Legii, który dziś może stanąć między słupkami, a także bramkarz Pogoni Szczecin Kożokar.
2: Początek meczu Polska-Rumunia o 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie, a relacje w wieczornych faktach RMF FM.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: W zachodniej części kraju wciąż będzie pochmurno, a w środkowej i wschodniej zdecydowanie bardziej pogodnie. W Gdańsku termometry wskażą 20 kreskę, a w Poznaniu, Łodzi i Bydgoszczy 22. Najcieplej będzie w Opolu, nawet 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne będzie naprawdę wysokie.
10: No jak słyszeliśmy w faktach RMF FM, dzisiaj mało kto tankuje paliwo, kolejek raczej nie będzie do dystrybutorów, kto może ten czeka na niższe ceny od jutra. Temat cen paliw oczywiście powróci jeszcze w naszym programie, a ja witam was w piątkowe popołudnie i zaczynamy twoje zdanie w Radiu RMF 24. Dziś pytamy, ile kosztuje studiowanie, czy trzeba łączyć naukę z pracą, co o tym myślicie, dajcie znać. SMS 3322 do waszej dyspozycji oraz mail radio@rmf24.pl.

0: Piątek po południu, Radio RMF 24. Dzisiaj w cyklu Twoje zdanie w Radio RMF 24 rozmawiamy o kosztach utrzymania się studentów i o tym, jak udźwignąć te wydatki, kiedy trzeba się koncentrować przede wszystkim na nauce. A rozmawiamy o tym w jednym z najbardziej studenckich miast w Polsce, czyli w Lublinie. I właśnie tam, przed rektoratem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, jest nasz wóz satelitarny i nasz reporter Dominik Smaga. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Co studenci mówią o kosztach utrzymania?
1: To mówią dużo, a mówią przede wszystkim, że największym z tych kosztów utrzymania są wydatki na wynajem mieszkania, wynajem stacji, wynajem pokoju. No ale niestety taki jest koszt decyzji o studiowaniu poza miejscem zamieszkania. Pan przyjechał na studia spod Łodzi?
2: Tak.
1: Dużo musi pan wydać na stację, akademik?
2: No, dużo, niedużo. 1700 płacę łącznie ze wszystkim.
1: Skąd na to wziąć pieniądze?
2: No, do pracy, od rodziców, z stypendium socjalnego, ze stypendium rektorskiego.
1: Ile panu tak wychodzi na utrzymanie na miesiąc?
2: Około 2,5 tysiąca.
1: To dużo, mało?
2: Optymalnie.
1: Co jest największym wydatkiem?
2: No, zameldowanie, zakwaterowanie. Mieszkanie, tak. Mieszkanie jest najdroższym wydatkiem.
1: Czy coś mogłoby się zmienić, żeby studentowi było lżej?
2: Pójście do akademika, studiowanie we własnym mieście. No i w sumie tyle.
1: Skąd pani przyjechała na studia do Lublina?
3: Z Chełma.
1: Pani wynajmuje?
3: Tak, zgadza się.
1: Dużo to kosztuje?
3: 3400, myślę. Na pół wynajmujemy z moją współlokatorką.
1: To dużo?
3: No tak sporo, bym powiedziała.
1: I skąd na to wziąć pieniądze?
3: No jak na razie to od rodziców jesteśmy na utrzymaniu.
1: A praca?
3: Na razie jeszcze żadnej nie szukałam, ale myślę, że jak się już bardziej rozpatrzę w Lublinie, to będę czegoś szukać.
1: Jak to będzie łatwe pogodzić pracę i studia?
3: No myślę, że na pewno nie. Chociaż na razie mam taki luźniejszy plan, to może jakoś to wyjdzie, ale no to wszystko zobaczę.
1: Co jest największym wydatkiem, jeżeli chodzi o studencką kieszeń?
3: No myślę, że właśnie czynsz za mieszkanie.
1: Zostaje na życie, żeby troszeczkę, nie wiem, poszaleć, wyjść gdzieś na miasto w piątek?
3: Jeszcze nie wiem, bo mieszkam dopiero, no w sumie od tygodnia mniej więcej, więc to się okaże, czy zostanie coś. Na razie większość idzie na czynsz właśnie i na jedzenie.
1: Co jest największym wydatkiem dla studenta?
4: Myślę, że takie rzeczy ogólne do przeżycia, typu jedzenie, właśnie mieszkanie, tak jak wcześniej koleżanka powiedziała.
1: Pani pomagają rodzice?
4: Trochę rodzice, trochę też przez wakacje sama zarabiałam, więc zawsze jakieś pieniądze od siebie też daję.
1: A czy jest możliwe pogodzić pracę i studia?
4: Jeśli wszystko dobrze da się jakoś rozplanować, to myślę, że tak.
1: No właśnie, czy da się pogodzić pracę i studia? Czy można łatwo zarobić pieniądze? Czy uczelnie patrzą przychylnym okiem na tych studentów, którzy mówią, no muszę, naprawdę muszę pogodzić jakoś grafik pracy z rozkładem zajęć? O tym wszystkim możecie porozmawiać z nami tutaj w Lublinie na placu Skłodowskiej. Czekamy na was przed rektoratem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
0: A zapraszam nasz reporter Dominik Smaga. No i oczywiście czekamy na wasze zdanie w tym temacie. Dajcie znać. SMS 3322 do waszej dyspozycji. Telefon 2012. Tam możecie nagrać swoją głosową wiadomość. Także czekamy na wasze głosówki. Oraz mail radio@rmf24.pl. To jest twoje zdanie w Radiu RMF 24.

0: To jest piątkowe popołudnie w radiu RMF 24. Jak się okazuje, Rosja oficjalnie przyznała to, co możemy obserwować od długiego czasu, czyli to, że chce jeszcze większej izolacji Ukrainy od pomocy zagranicznej. I przekazał to dziś rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jak stwierdził, tutaj mam fragment tej szokującej wypowiedzi, bardzo ważne jest dla nas całkowite wstrzymanie prowadzonych drogą morską dostaw sprzętu wojskowego, amunicji, paliwa dla ukraińskich sił zbrojnych i tym podobnych, powiedział dziennikarzom Pieskow, cytowany przez agencję Reutera. Dodał, że działania w tym zakresie trwają i będą kontynuowane. Z kolei The New York Times przekazał dzisiaj informację o pewnym rosyjskim dokumencie, który został przechwycony przez władze w Kijowie. I ten dokument dotyczy zimowej kampanii na ukraińską instalację energetyczną oraz wodociągową i wynika z niego, że Moskwa przewiduje odłączenie od sieci 3 działających elektrowni atomowych w Ukrainie. Dodam, że zdaniem ekspertów przygotowanie obiektów u naszego wschodniego sąsiada do zimy jest o wiele lepsze niż w poprzednich latach, ale żeby bronić się przed uderzeniami Rosji zimą, kluczowa jest obrona przeciwlotnicza. Radio RMF 24, już za chwilę u nas fakty o 12.30.
1: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Czas na fakty, wybiła 12.30. Marcin Czarnobielski, zapraszam. A jak wiecie z faktów, rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej, powraca na stację i w ten weekend za benzynę mamy zapłacić mniej.
1: Ja to na szybko przeliczyłem i stosując tę metodologię, którą stosowano poprzednio przy CPN-ie, olej napędowy powinien kosztować 7,90, benzyna 95, jakieś 6,70.
0: Mówił w RMF24 analityk rynku paliwowego Dawid Czopek. Ekspert zauważył, że na obniżkach mogą stracić właściciele prywatnych stacji, którzy kupili paliwo drożej.
1: Wszystkim problem jest z akcyzą. Jeżeli chodzi o olej napędowy, to on na bieżąco jest nakładany, natomiast przedsiębiorcy kupują po cenie netto. Problem jest z akcyzą, to jest około 30 groszy, no ale powiedzmy, że marża, którą zapewnia minister, ta marża detaliczna, to jest około 30 groszy, więc po prostu przez kilka dni najprawdopodobniej ci mali przedsiębiorcy rzeczywiście będą pracować bez przychodów, tylko z kosztami, więc będzie to dla nich jakiś tam problem.
0: A rządowy program CPN ma działać do końca grudnia. Każdy dron zestrzelony nad Ukrainą to jest dron, który na pewno nie doleci do Polski. Tak wiceminister obrony Cezary Tomczyk mówił w porannej rozmowie RMF FM o przekazaniu Ukrainie amunicji do myśliwców F-16.
2: Z punktu widzenia Ukrainy amunicja do myśliwców F-16 jest kluczowa z punktu widzenia strąceń tych nowych dronów odrzutowych. To jest dzisiaj podstawowa technika. W ciągu tych ostatnich tygodni Ukraina zestrzeliła 2000 dronów odrzutowych. 1/3 z tych dronów jest wymierzona w kierunku zachodnim, kierunek Polska.
0: Posłuchajcie całej rozmowy Tomasza Terlikowskiego z Cezarym Tomczykiem na portalu rmf24.pl. A teraz wiadomość, która z pewnością ucieszy niejednego podróżującego z lotniska Warszawa-Modlin. W przyszłym roku port zyska nowoczesne skanery, które pozwolą znieść limity przewożonych płynów w bagażu podręcznym.
3: Uzbrojmy się w cierpliwość, bo sam przetarg kilka miesięcy, a potem proces dostawy tych urządzeń, bo na razie jest tylko jeden dostawca w całej Europie. Zakładamy, że pod koniec przyszłego roku będziemy w stanie dysponować tymi nowymi urządzeniami. Na razie zamawiamy 4. Na pierwszym etapie dziś przypomnę, że mamy 6 stanowisk, czyli 4 zastąpimy nowymi urządzeniami. W następnym etapie kolejne 4 chcemy nabyć, więc tak, żebyśmy docelowo mieli 8 nowych.
0: Zapowiadał w rozmowie z RMF Max prezes lotniska w Modlinie Jacek Kowalski. Piłkarska reprezentacja Polski zagra dzisiaj wieczorem z Rumunią w Lidze Narodów. Biało-czerwoni po remisie z Bośnią i porażce ze Szwecją liczą na pierwsze zwycięstwo w tych rozgrywkach.
4: Mentalnie to myślę, że tu każdy jest z zawodników bardzo mocny i że da radę poukładać przede wszystkim głowę te dwa mecze i wyjść na mocno na Rumunię.
0: Tyle obrońca piłkarskiej reprezentacji Polski Przemysław Wiśniewski, a początek meczu z Rumunią dzisiaj o 20.45. Na trybunach Stadionu Narodowego ma zasiąść ponad 48 tysięcy kibiców.

0: To jest Radio RMF 24 i nasz program piątkowy, popołudniowy. Możecie nas słuchać w internecie na rmf24.pl, RMF On, w DAB Plus oraz na 95.1 FM we Wrocławiu. A my ponownie zaglądamy do Lublina, gdzie jesteśmy dzisiaj z naszym cotygodniowym cyklem Twoje zdanie. Dzisiaj, przypomnę, rozmawiamy o studenckich portfelach na Placu Skłodowskiej w sercu miasteczka akademickiego. Nasz wóz satelitarny i reporter Dominik Smaga. Witamy ponownie.
1: Dzień dobry.
0: Dominik, czy to prawda, że studiowanie w Polsce staje się coraz droższe?
1: No, takie dane pokazuje raport Portfel Studenta przygotowany przez Związek Banków Polskich i o tych właśnie liczbach porozmawiam z doktorem Łukaszem Jasińskim z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, który jest tutaj obok nas. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: 4000 zł to miesięczny budżet studenta, średni, statystyczny, to dużo mało?
2: Patrząc się na dynamikę wzrostu tych kosztów w ostatnich latach, to raczej możemy mówić o jakimś stabilnym poziomie, bo te koszty rosną w ciągu ostatnich 3 lat według autorów tego badania, raportu, około kilkadziesiąt złotych. Także to nie ma jakichś powodu do obaw. W poprzednich latach było o wiele gorzej.
1: Co jest największym wydatkiem, jeżeli chodzi o studenta?
2: No, zakwalifikowałbym 3 główne kategorie wydatków. Naczesne, wyżywienie i mieszkanie. To są takie 3 główne składowe.
1: 4000 złotych średnio. Czy kredyt na studia to jest dobry pomysł? Bo te pieniądze skądś trzeba wziąć.
2: Atrakcyjna propozycja, ale z ekonomicznej perspektywy wydaje mi się, że to mogłoby się skończyć tak jak w Stanach Zjednoczonych, czyli zostawialibyśmy studentów z jakimiś długami po zakończeniu studiów. Plus mogłoby dojść do sztucznego zawyżania opłat za studia.
1: Najlepiej... Tak jak było z kredytami mieszkaniowymi.
2: Coś w tym stylu. Doprowadziły intencje dobre, ale efekty odległe.
1: Jeżeli nie kredyt, to co? Praca. Ale studentowi nie jest chyba łatwo o pracę. On nie jest przesadnie konkurencyjny na rynku pracy, bo musi jednak jakoś się wpasować z tym grafikiem w swój plan zajęć.
2: Oczywiście pogodzenie tego z zajęciami jest trudne, ale...
1: Możliwe?
2: Możliwe, natomiast wie pan, ekonomista Milton Friedman powiedział kiedyś, że najlepiej wydawane pieniądze są wtedy, kiedy wydajemy je sami na własne potrzeby, więc najlepiej gdybyśmy, przede wszystkim także studenci, ale myślę wszyscy Polacy, otrzymali jakąś większą ulgę podatkową, obniżkę podatków, plus to, co jest charakterystyczne dla rynku pracy, szczególnie wśród osób młodych, to nie podwyższałbym płacy minimalnej, bo ona generuje jednak pewne bezrobocie.
1: Studenci poniżej płacy minimalnej?
2: Lepiej zarabiać trochę poniżej, ale mieć pracę, niż nie mieć pracy w ogóle i
1: czyli inna płaca
2: zero.
1: Minimalna dla studentów?
2: Może nie tyle inna, ale żeby ona już po prostu nie rosła i żeby kolejni studenci nie wypadali ci krańcowi z rynku pracy.
1: Co
2: nie
1: to zmieni? Co to ułatwi?
2: Ułatwi to o tyle, czy sytuacja jest taka, że student jako relatywnie młoda osoba jeszcze nie jest na tyle produktywny, żeby zarabiać wynagrodzenie powyżej średniej krajowej na przykład. Z czasem to się będzie zmieniało, więc on na rynku może konkurować powiedzmy dosyć podstawowym zakresem umiejętności, ale jego taką pewną przewagą to, że jest relatywnie tani. Dokładnie, cena za pracę.
1: A nie stanie nam się przypadkiem wtedy z gospodarką tak, że będziemy mieli sklepy od początku do końca zajęte studentami, którzy będą po prostu tani, a dla innych zabraknie pracy?
2: Raczej nie, dlatego że gospodarka, która się rozwija tak jak nasza, wciąż w dosyć dobrym tempie, potrzebuje rąk do pracy i to by jej tylko pomogło.
1: Ale przyzna pan, że chyba troszeczkę sypie się ten mit biednego studenta, który jedną zupkę chińską je 4 dni, stoi przed sklepem i patrzy na te półki, na te cenówki w nadziei, że przypadkiem coś stanieje i liczy każdy grosz.
2: No, zgadza się.
1: Wystarczy zobaczyć na ulicach. Te parkingi są pełne, są korki w mieście.
2: Otóż to. Znaczy widać nawet na podstawie danych z tego raportu, tam możemy dotrzeć do takich informacji, że jednak te oszczędności czy zakumulowany kapitał studentów rośnie i coraz wyższe sumy są w stanie gromadzić.
1: Coś w tym raporcie pana zaskoczyło, zaniepokoiło?
2: Wie pan, raczej zaskoczyło mnie to, bo czy pozytywnie, że dosyć relatywnie niewielki odsetek wynajmuje mieszkania. Ponad połowa jednak korzysta z mieszka u siebie.
1: To dobrze? To dla gospodarki dobrze?
2: Na pewno dla budżetu rodzinnego jest lepiej, jeżeli jest taka opcja, i dla samych studentów.
1: I dla cen mieszkań też.
2: Dla cen mieszkań w pewnym sensie też. Bo
1: no bo jeżeli będzie dużo mieszkań, tak, bo jeżeli
2: dodatkowego
1: będą,
2: popytu.
1: Jeżeli tak będą mieszkania wynajmowane, jeżeli mieszkania będą wynajmowane przez studentów, to automatycznie będzie więcej tych mieszkań. Ceny mogą pójść w górę.
2: Pójść w górę, jak mówi nam prawo popytu, kiedy popyt rośnie przy relatywnie stałej podaży, a tak nagle nie jesteśmy w stanie zwiększyć podaży mieszkań. Więc to się jakoś na rynku równoważy i też ułatwia sytuację dla tych studentów, którzy muszą wynajmować takie mieszkania czy pokoje.
1: I o tych aspektach studenckiego życia, ekonomicznych aspektach studenckiego życia, rozmawiałem z doktorem Łukaszem Jasińskim z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, przed którego rektoratem stoimy tutaj z naszym wozem satelitarnym. Jeżeli macie ochotę z nami porozmawiać o tym, jak to jest być studentem, jak to jest być rodzicem studenta i skąd na to wszystko wziąć pieniądze, zapraszamy.
0: Być studentem jest fajnie, z tego co pamiętam. Dominik Smaga, wielkie dzięki na razie.
1: Dzięki.
0: A w Radiu RMF 24 cały czas czekamy na wasze zdanie. SMS 3322 do waszej dyspozycji oraz mail radio@rmf24.pl, a my wracamy do was już za chwilę. Radio

0: Radio RMF 24, a skoro jest piątek, no to mam dla was akurat niespodziankę ze świata kina. Eddie Murphy być może już wkrótce zagra główną rolę The Chairman, nowym serialu dramatycznym Matthew Weinera, twórcy Mad Men. Dla Murphy'ego będzie to nietypowy punkt w karierze, bo aktor przez dekady był przede wszystkim gwiazdą kina i komedii, a jego jedyną wcześniejszą rolą w telewizji była praca głosowa przy serialu Blockersi. Dla Murphy'ego no, nie byłby to pierwszy kontakt z telewizją, bo w latach 80. należał do obsady programu Saturday Night Live, gdzie zaczynał karierę jako młody komik. No a później jego aktywność telewizyjna zeszła na dalszy plan na rzecz kina, szczególnie komediowych hitów, które uczyniły go jedną z największych gwiazd amerykańskiej komedii. No czekamy na te doniesienia ze świata kina, które to potwierdzą. A jeszcze mam dla was jedną informację. Od jutra ceny paliw na stacjach mają być niższe, ogłosił to przed chwilą na konferencji prasowej minister energii Miłosz Motyka i więcej o tym już za chwilę w faktach RMF FM o 13 i oczywiście po 13 w naszej stacji informacyjnej. Zostańcie z nami.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Ogłoszenie.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Na co dzień Szwedzi nie rozmawiają o polityce. Mm. To jest wręcz niedobrze widziane, jeżeli spotykają się ludzie na ulicy i pytają, co sądzisz o takim czy innym polityku. Nikt o tym nie mówi, kompletnie.
1: Tym razem moim gościem był mieszkający na co dzień w Szwecji Paweł Stasiak, wokalista zespołu Papade. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już jutro po 18 w Radiu

0: Jest 14. Ponownie przenosimy się do studia faktów RMF FM. W studiu faktów przy mikrofonie Ewa Kwaśny. Posłuchajmy razem.
1: Zapraszam. Powtarzamy, tankowanie tańsze od północy o ponad złotówkę, tak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. W faktach także o niedzielnym proteście przed Ministerstwem Rolnictwa. Organizacje prozwierzęce chcą większych kojców dla psów.
2: Te miejsca to będą po prostu miejsca takiej dożywotniej kaźni dla setek tysięcy psów w naszym kraju.
1: Aktywność fizyczna w młodym wieku może chronić przed depresją w wieku dorosłym, przekonują badacze z Uniwersytetu Tasmanii i o tym też w faktach. W poniedziałku na stacjach zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze za litr benzyny 95 i 7 zł 88 groszy za diesla. Tak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii, które zacznie obowiązywać od północy. O powrocie rządowych regulacji cen paliw mówił na konferencji prasowej minister energii Miłosz Motyka. Wysłuchał jej nasz reporter Jakub Rybski.
3: Zgadza się, dzień
1: witamy.
3: Dobry.
1: Jakubie, co jeszcze usłyszeliśmy od ministra energii?
3: Minister energii przyznał, że obniżka cen paliw będzie kosztowała państwo w sumie 10 miliardów złotych, ale zaznaczył, że budżet na tym nie ucierpi. Miłosz Motyka dodał, że wprowadzenie tej obniżki było możliwe dzięki wczorajszemu podpisowi prezydenta pod ustawą o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pierwszy projekt w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował.
4: Gdyby wówczas pan prezydent podjął taką decyzję jak wczoraj, w kieszeniach polskich kierowców pozostałoby ponad miliard złotych więcej.
3: Wyliczał Miłosz Motyka. Przypomnę, że Karol Nawrocki stwierdził w orędziu, że podpisując ustawę, tu cytat, nie wycofuje swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności. Rozporządzenie dotyczące obniżki VAT-u i akcyzy na paliwa obowiązuje do końca roku.
1: W niedzielę organizacje prozwierzęce będą protestować przed siedzibą Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie. Nie podoba im się proponowana przez resort minimalna powierzchnia kojca dla psów. W faktach reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, o co będą walczyć protestujący?
5: O zmianę przepisów. Chodzi o projekt rozporządzenia ministra rolnictwa dotyczący wielkości kojców dla psów. Najmniejsze mają mieć 4 metry kwadratowe, największe tylko 10. W zależności od wielkości psa dla organizacji prozwierzęcych to więzienie, a nie kojec.
2: Jest to projekt absolutnie niehumanitarny, niedopuszczalny. On nie może po prostu wejść w życie. Można sobie łatwo wyobrazić 2 metry w jedną, 2 metry w drugą. Te miejsca to będą po prostu miejsca takiej dożywotniej kaźni dla setek tysięcy psów w naszym kraju.
5: Mówi Magdalena Silska z Otos Animals i jej organizacja proponuje znacznie większe kojce od 15 do 24 metrów kwadratowych. Ministerstwo rozważa zmiany w projekcie.
6: Jesteśmy otwarci jako ministerstwo, jesteśmy gotowi na podjęcie takiej rozmowy, analizy, żeby ta wielkość była optymalna dla psów.
5: Deklaruje wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak i nie wyklucza, że pojawi się na niedzielnym proteście. Konsultacje dotyczące projektu trwają do środy.

0: Najnowsze odkrycia naukowe w Faktach RMF FM.
1: Aktywność fizyczna w młodym wieku może chronić przed depresją w wieku dorosłym i starszym. Nowe wyniki badań naukowców z Uniwersytetu Tasmanii przynosi do studia Grzegorz Jasiński.
2: Dzień dobry.
1: Witamy Cię. Grzegorzu, dane zbierano naprawdę długo.
2: Tak, 30 lat. Najpierw grupę 1000 Australijczyków w wieku od 7 do 15 lat oceniano pod kątem kondycji fizycznej z pomocą testów, takich jak bieg na 1,5 kilometra czy skok w dal z miejsca. Po ponad 30 latach poddano ich szczegółowym wywiadom diagnostycznym pod kątem depresji. I okazało się, że dzieci i nastolatki o wyższej wydolności krążeniowo-oddechowej rzadziej zapadały potem w wieku dorosłym na depresję. Zależność była przy tym szczególnie wyraźna w przypadku kobiet. Bieganie, pływanie, jazda na rowerze za młodu to prawdziwa inwestycja w zdrowie psychiczne. Można powiedzieć, im więcej Jaś pobiega, tym mniej Jan się będzie martwił.
1: Piękna pogoda w weekend będzie zachęcać nie tylko do biegania. W Pieninach zrobiło się kolorowo, a turyści mówią o złotej polskiej jesieni. Są koneserzy, którzy w okolice Trzech Koron przyjeżdżają specjalnie o tej porze roku.
3: No ładnie, jakby było nieładnie, to byśmy nie przyjechali.
4: Jesień to najładniejsza w Pieninach?
3: No, można tak powiedzieć. O tej porze roku jest fajnie.
5: Myśmy tu kiedyś za dziecka z rodzicami przyjeżdżali. Także pływaliśmy właśnie tym spojem Dunajca. Przypominają mi się młode lata. No widoki są przepiękne. Zawsze mi się góry podobały.
4: Najlepsza pora roku, żeby tutaj wpaść.
3: No każda pora jest dobra.
4: Ale jesienią wyjątkowo ładnie, tak?
3: No, jest kolorowo i mało ludzi.
1: Usłyszał od turystów nasz reporter Maciej Pałachicki. Ładna pogoda ma się utrzymać w weekend prawie w całym kraju.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Jak robić zdjęcia w Pieninach, to właśnie teraz. Mam ich chyba 1000 albo więcej i za każdym razem robię ponownie. Pozdrawiamy serdecznie Szczawnicę, a za chwilę w Radiu RMF 24 powiemy o sukcesie polskich naukowców i pionierskim zabiegu z wykorzystaniem fal radiowych. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie.

0: Słuchacie Radio RMF 24, to nasz program popołudniowy, a w nim najważniejsze i to także nieoczywiste tematy. Jest sukces polskich naukowców. Otóż lekarze z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie wykonali dziś taki pionierski zabieg z wykorzystaniem fal radiowych, które pozwoliły usunąć guzek nadnercza u młodej pacjentki, która z kolei zmaga się z trudnym opornym na leczenie nadciśnieniem. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał tuż po zabiegu z jednym z lekarzy odpowiedzialnych za ten zabieg, profesorem Jarosławem Regułą, właśnie z Narodowego Instytutu Onkologii. Specjalista opisuje, że lekarze od dawna szukali takiej metody, która byłaby mało inwazyjna i mało obciążająca dla pacjentów.
1: Kiedy ustali się przyczynę, że przyczyną tego nadciśnienia ciężkiego i trudnego do leczenia jest ten guzek nadnerczy, to zwykle potrzebne jest leczenie chirurgiczne, które to, jak to leczenie chirurgiczne, jest obarczone pewnymi czasami powikłaniami, nie zawsze, ale u części pacjentów, którzy mają choroby towarzyszące, mogą mieć przeciwwskazania do operacji, to poszukiwało się zabiegu nieinwazyjnego. No i ten zabieg dzisiaj po raz pierwszy w Polsce wykonaliśmy. Została wbita igła przez ścianę żołądka i wprowadzony został tam cewnik produkujący fale częstotliwości radiowe, które niszczą ten guzek nadnercza, co spowoduje, że przestanie on produkować te hormony, które akurat tutaj pacjentki nie są potrzebne.
2: Ile trwało samo niszczenie właśnie przez fale radiowe tego guzka?
1: No to niszczenie to były 4 aplikacje po 7-8 sekund, czyli około 30 sekund w sumie samo działanie tych fal radiowych doprowadzonych do środka za pomocą odpowiedniego cewnika, do środka tego guzka.
2: Ten guzek, to co złe, już jest całkowicie zniszczone?
1: No tak liczymy, że jest zniszczony. Te komórki tam istniejące ulegną obumarciu. Tam pojawi się tkanka łączna, zastępująca i ten guzek. I miejmy nadzieję, że efekt będzie korzystny.
2: Pacjentka była znieczulona, czy pod narkozą?
1: Tak, oczywiście, tak. Tego zabiegi endoskopowe, takie inwazyjne, wymagają, żeby się nie poruszyć i móc bezpiecznie wykonać ten zabieg.
2: A jak teraz czuje się pacjentka?
1: Bardzo dobrze, nie słyszeliśmy, żeby coś się działo. Zresztą ten zabieg generalnie jest bezpieczny.
2: Czy teraz takich zabiegów może być więcej? Mogą być częściej wykonywane?
1: Myślę, że tak, bo myślę, że będzie takie zapotrzebowanie. Ci pacjenci są w tej grupie pacjentów z nadciśnieniem, tym najtrudniejszym nadciśnieniem, ale myślę, że będzie zapotrzebowanie.
0: Po raz pierwszy w Polsce chirurdzy wykonali dziś nowoczesny zabieg, który ma wyleczyć nadciśnienie u młodej pacjentki. Chodzi o usunięcie guzka nadnerczy za pomocą fal radiowych. No i na razie, jak słyszymy, wszystko wskazuje na to, że jest i będzie efekt. A my śledzimy dla Was najważniejsze tematy. Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: To jest Radio RMF 24 i nasz program popołudniowy piątkowy. Ile Polek, ilu Polaków wie, co robić w sytuacji zagrożenia? Ciekawe informacje płyną w tej kwestii z Norwegii. Otóż 9 na 10 obywateli tego kraju wie, jak się zachować, kiedy usłyszy alarm albo doświadczy klęski żywiołowej. Badania zrobił Norweski Urząd do Spraw Ochrony Ludności i Planowania Kryzysowego. No i tutaj cytat. Nasze badania pokazują, że większość Norwegów zna zalecenia władz, a ponad połowa z nas zgromadziła zapasy wody. Nadal jest wiele do zrobienia, ale mimo to jest to znacząca poprawa przygotowania ze strony mieszkańców, powiedział specjalny doradca tego urzędu Morten Harangen. Norweskie władze od prawie 10 lat zachęcają mieszkańców, żeby byli przygotowani do samodzielnego funkcjonowania przez co najmniej 7 dni. W domu powinni mieć zapas wody, jedzenia, możliwość ogrzania się, radio na baterię i gotówkę. Władze zachęcają również, żeby mieć taką osobę, z którą można wspólnie przygotować się na sytuację zagrożenia i wzajemnie sobie pomagać, kiedy normalne funkcjonowanie zostanie zakłócone. Warto brać przykład z Norwegów. Radio RMF 24, już za chwilę najnowsze wydanie faktów o 14.30.
1: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Minęła 14.30. Marcin Czarnbilski, zapraszam na fakty. A na początek hołd dla sierżanta Natana Sieronia, który tragicznie zginął podczas służby. W całym kraju zabrzmiały dzisiaj syreny policyjnych radiowozów. 29-letni policjant z Bolesławca pod koniec września został śmiertelnie postrzelony podczas interwencji w Kraśniku Górnym.
1: Każdego dnia policjanci, wychodząc do służby, służą narodowi. Czy policjanci, którzy idą do tej ciężkiej służby, robią wszystko, żeby obywatele byli bezpieczni. I mamy świadomość, i my, i nasze rodziny, że nie zawsze do tego domu wrócimy.
0: Mówiła inspektor Katarzyna Nowak. I zmieniamy temat. W Boguszowie Gorcach powstaje jedno z pierwszych w Polsce miejsc schronienia dla mieszkańców. Zlokalizowane będzie pod tamtejszym budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Pomieści blisko 300 osób.
2: Nie jest to najprostszy projekt, bo tych miejsc schronienia póki co jeszcze nie jest dużo. One dopiero zaczną powstawać na terenie całej Polski. To nie może być na zasadzie budowy czy wylania fundamentów i budowy piwnicy pod spodem. To jest specjalna konstrukcja, która wytrzymuje odpowiednie jakby obciążenia, naciski, nie wiem, wybuchy. Jest to wszystko jakby zgodnie z wytycznymi projektów budowane i to jest tak naprawdę, ma wytrzymałość konkretnego, porządnego schronu.
0: Wyjaśniał Daniel Lubiński, burmistrz Boguszowa Gorc. Fakt, teraz zagranica. Friedrich Merz zanotował najgorszy wynik w historii sondażu realizowanego dla telewizji ARD. Tylko 10% Niemców jest zadowolonych z jego pracy jako kanclerza. To najniższy rezultat od początku prowadzenia tych badań w 1997 roku. Krótka lista składników nie zawsze oznacza, że produkt jest zdrowszy. Przestrzegała w podcaście Lekarz Dyżurny w Radiu RMF24 dr Katarzyna Petka, technolog żywności i dietetyk. W najnowszym odcinku mogliście się dowiedzieć, jak prawidłowo czytać etykiety produktów spożywczych.
3: Czy ten produkt staje się gorszy dlatego, że ma kilkanaście składników? Oczywiście, że nie. Bo po prostu kwestia tego, jaki to jest produkt. Więc liczba składników nie powie nam, jaka jest wartość odżywcza takiego produktu, bo tak naprawdę co? Smalec ma jeden składnik, tak? Jest to tłuszcz wieprzowy. A tutaj wartościowo już patrzymy na to zupełnie inaczej.
0: Ekspertka w rozmowie z Markiem Łapno radzi, by zwracać uwagę na proporcje, a nie na liczbę składników. Najnowszy odcinek podcastu Lekarz Dyżurny jest dostępny na platformie RMF On. Zachęcamy do posłuchania. A dzisiaj prawie w całym kraju piękne babie lato. Słońca nie brakuje. A co czeka nas w weekend?
4: W weekend kontynuacja tej ciepłej i słonecznej pogody, zwłaszcza na południu, gdzie cały czas powyżej 20 stopni.
0: O czym informował geograf i przyrodnik Zbigniew Kania. Kolejna porcja faktów za pół godziny.

W Radiu RMF24 czas na informacje ku przestrodze. Jak się okazuje, Polska ma wśród państw Unii Europejskiej jeden z najniższych odsetek badań w kierunku raka piersi, tak wynika z danych Eurostatu. Gorsza sytuacja jest tylko na Węgrzech i na Cyprze. Niespełna 34% Polek w wieku 50-69 lat poddało się mammografii w ciągu ostatnich 2 lat. Z kolei w Danii, Szwecji i Finlandii było to ponad znacznie 2 razy więcej. Europejski Urząd Statystyczny podał dziś dane za 24 rok i jak wynika z danych Eurostatu, Polska jest też w grupie państw z najmniejszym dostępem do aparatów mammograficznych. Na 100 tysięcy mieszkańców przypada nieco ponad 1 urządzenie. W Radiu RMF24 za chwilę zmieniamy temat. Odwiedzimy kościół w Stegnie. Tam ruszyła naprawa zabytkowego obiektu. Zostańcie z nami.

0: To jest piątkowy, popołudniowy program w Radiu RMF24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Z barokowego kościoła w Stegnie ścięto wieżę, żeby zdjąć miedzianą kopułę i część konstrukcji. Stare drewno było już bardzo mocno spróchniałe, dlatego fragment zwieńczenia zostanie odtworzony. O tych pracach opowiedział nam pan Wicek, mieszkaniec Stegny, z którym rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Posłuchajmy razem.
1: Niech pan mi opowie, co tu się stało, bo widzimy, że kopuła tej wieży jest na ziemi już.
2: Jak to możliwe?
3: Bo ona groziła zawaleniu, bo ona już tak spróchniała, to widać właśnie na tych deskach, to próchno, to wszystko. To było popróchniałe, o, to są belki, które stamtąd zostały zdjęte. Trzeba to, o, nawet widać te skosy, to wszystko próchno i to groziło zawaleniu. I teraz trzeba to od nowa odbudować, a tu trzeba zobaczyć, jak kiedyś budowano. Te zwieńczenie całe, to wszystko jest ręcznie. Kołki zapadające się, tak zwane ołówkowe, które jak się to suche się robiło, to kołki wpadały. Także, żeby to nie rozpadło się, bo jakby tam gdzieś bocznie, to by się mogło rozwalić, nie? I to jest cała, o, widać jak to wszystko czas co zrobił.
1: Z którego to może być roku?
3: To jest z 1905 roku była tutaj poprawka, ale to jest, ten kościół został podbudowany w 1681-83, ale pobudowany jest na starych fundamentach. Wszystko teraz jest od nowa odbudowywane. No jest to piękne, to wchodzi tam i to na to przyjdzie.
1: Czyli tak, było trzeba, to kolokwialnie mówiąc, odciąć.
3: To trzeba było odciąć i oni to odcięli, bo próbowali, żeby to zdjąć, ale tak jest zaczopowane, że obcięli, zostawili, teraz tam cegłę wyciągają i ponownie wszystko i ponownie ta cegła z powrotem przyjdzie. Wszystko będzie tak samo jak było.
1: Wieża jest przedzielona na pół w tym
3: momencie. Tak jest, tak jest. To jest odcięte.
1: Jest kawał pracy tutaj.
3: Ojej, tu jest ogrom roboty. Chłopaki tutaj i wszystko robione jest na stary styl. Żadnych tu gwoździ, żadnych tutaj jakichś lakieru. Nic, wszystko kołki i to kołki dębowe. Także można sobie to dotknąć, zobaczyć jak to naprawdę wyglądało.
1: A tu co się dzieje? To jest opalanie drewna.
3: To jest opalanie i będzie budowana następna część.
1: A to chodzi o to, żeby...
3: Robaki przed robakami. I zachować ten styl, jaki był pobudowany. Bo przecież kiedyś nie mieli żadnych lakierów, żadnych bejc, nic. Tylko to wszystko było opalane i robak tego się nie trzyma. To jest stary styl.
1: Tu czuć zapach drewna.
3: Ojej, to jest... Drzewo surowe daje taki zapach takiego świeżości, takiego lasu, no takiego życia, nowego życia. Ten kościół jest dany nowe życie, także to będzie dla potomnych następnych.
0: Dzieje się w Stegnie, a z panem Wickiem rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Radio RMF24, u nas za chwilę fakty, w nich powiemy m.in. o groźnych wypadkach drogowych w Małopolsce i na Mazowszu. Zostańcie z nami, jest 14:48.

0: 15 na zegarach, to czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM, na które zaprasza Ewa Kwaśny. Posłuchajmy razem.
1: Zapraszam. Mamy nowe fakty dotyczące Ukraińca zatrzymanego z amunicją podczas salonu przemysłu obronnego w Kielcach. Jest akt oskarżenia w jego sprawie. Groźne wypadki drogowe w Małopolsce i na Mazowszu. Rząd zapowiada obniżki na stacjach benzynowych. Kierowcy czekają na tańsze paliwo.
2: Bardzo dobrze, jak będzie taniej, bo na razie to od wczoraj do dzisiaj 2 grosze tylko staniało na Orlenie.
1: Polska kadra szykuje się na Rumunię. Wieczorem kolejny mecz w piłkarskiej Lidze Narodów. 8 lat więzienia grozi Ukraińcowi zatrzymanemu z nielegalną amunicją podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach na początku września. Próbował wejść na imprezę tuż przed jej oficjalnym otwarciem z udziałem przedstawicieli rządu. Jak dowiedział się reporter RMF FM, jest akt oskarżenia wobec cudzoziemca. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, jakie są ustalenia śledczych?
3: Ukraińc jest przedsiębiorcą, miał uczestniczyć w targach. Przyjechał z Ukrainy do Kielc z 2 partnerami. Przy jednej z bram ochrona znalazła przy nim magazynek z 7 sztukami ostrej amunicji. Podczas przesłuchania mężczyzna potwierdził, że ta amunicja należy do niego. Jak tłumaczył, nie miał świadomości, że jest w plecaku, z którym wchodził na imprezę. Straż Graniczna wydała decyzję o natychmiastowym wydaleniu mężczyzny, natomiast prokuratura zastosowała wobec podejrzanego zakaz opuszczania kraju. Dlatego trafił do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców. Wysyłając akt oskarżenia do sądu, śledczy utrzymali ten środek zapobiegawczy. Jeśli sąd podczas rozprawy uchyli ten zakaz, bez względu na etap sprawy, funkcjonariusz w konwoju zawiozą podejrzanego na przejście graniczne, na którym przekażą go ukraińskim służbom.
4: Fakty ważne dla kierowców w RMF FM.
1: Groźny wypadek na drodze krajowej nr 44 w pobliżu Zelczyny w Małopolsce. To odcinek Kraków-Oświęcim. 3 osoby zostały ranne w zderzeniu 3 samochodów osobowych. W Małopolsce wypadek także na drodze krajowej nr 52 w Andrychowie. 1 osoba została ranna w zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Wprowadzono objazdy przez miasto. Kolizja 3 osobówek na autostradzie A2 w pobliżu Brwinowa na Mazowszu. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Warszawy. Jedźcie ostrożnie. Kierowcy czekają na obniżki na stacjach benzynowych. Za litr benzyny 95, przypominamy, zapłacimy jutro 6 zł 73 grosze. 98 będzie kosztowała 7 zł 59 groszy. Olej napędowy maksymalnie 7 zł 88 groszy.
5: Bardzo się cieszę. Ważne dla kierowców. Nie jest to jeszcze idealna cena, no ale na pewno lepsza niż powyżej 8. Każda złotówka oszczędności to jest pozytywna sytuacja.
6: Będzie trochę taka ulga dla kierowców?
5: Myślę, że tak i myślę, że to też przełoży się pozytywnie na branżę transportu.
6: Dzisiaj jeszcze powyżej 8 zł, jutro trochę taniej. Co pan o tym sądzi jako taksówkarz?
2: No, bardzo dobrze, jak będzie taniej, bo na razie to od wczoraj do dzisiaj 2 grosze tylko staniało na Orlenie. A jak będzie od jutra 1,20 zł chyba taniej?
6: Będzie duża różnica dla pana?
2: No, dla mnie bardzo duża będzie. Ja codziennie jeżdżę po mieście, codziennie tankuję, także duża różnica będzie.
1: Usłyszała na jednej ze stacji paliw w Szczecinie reporterka RMF FM Anna Pałamar. Dzisiaj 3 mecz reprezentacji Polski w piłkarskiej Lidze Narodów. Wieczorem zagramy na Stadionie Narodowym z Rumunią. Na tym spotkaniu będzie nasz dziennikarz sportowy Patryk Serwański. Witamy, Patryku. Na jaki skład może postawić selekcjoner Jan Urban?
7: Na razie pewne jest to, że z trybun ten mecz obejrzy obrońca Przemysław Wiśniewski. No i decyzji Urbana trudno nie łączyć z meczem ze Szwecją. Tam obrońca odpuścił krycie.

0: Jokeresz strzelił nam bramkę, a Wiśniewski tłumaczył, że w tej sytuacji zachował się prawidłowo.
1: No traktuję to jako niefortunne słowa po prostu.
0: Mówił wczoraj trener Urban. Selekcjoner dodaje, że będzie stawiał na młodzież, ale jest warunek do spełnienia.
1: Musi być lepsza od danego zawodnika na danej pozycji.
0: No wreszcie, wybierając skład na wieczorny mecz, selekcjoner musi myśleć o zbliżającym się pojedynku z Bośnią i Hercegowiną.
1: Znowu gramy, jest tylko dwa dni przerwy.
0: Zatem wiele czynników, no można jednak oczekiwać, że do wyjściowego składu wróci Robert Lewandowski, bo Urban twierdzi, że jego dyspozycja w trakcie zgrupowania rośnie. Warszawa, Patryk Serwański.
2: Początek meczu o 20:45. Relacje ze Stadionu Narodowego w wieczornych faktach RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: W najbliższych godzinach najbardziej pogodnie będzie w centrum Polski. Na zachodzie bardziej pochmurno, a mieszkańcy wschodniej części kraju zobaczą na niebie i trochę słońca, i trochę chmur. W Szczecinie temperatura wyniesie 17 stopni, w Warszawie 21, w Krakowie i Łodzi 22, a w Katowicach 23. Biometr jest dziś korzystny.
5: Za nami fakty, a my jesteśmy z wami w piątkowe popołudnie. Wspólnie odliczamy czas do weekendu i sprawdzamy najnowsze informacje z dróg. Za chwilę najnowszy raport od naszego reportera, a potem powiemy o naborze do 6. edycji edukacji z wojskiem. Krzysztof Urbaniak, witajcie.

0: Popołudniowy program w Radiu RMF 24. Możecie nas słuchać na rmf24.pl, RMF On, w DAB Plus oraz na 95.1 FM we Wrocławiu. To jest trudne drogowe popołudnie na drogach w Śląskiem. Dziś piątek, zatem popołudniowe natężenie ruchu na niektórych drogach jest szczególnie duże. Do tego dochodzą miejsca, gdzie prowadzone są prace drogowe oraz takie odcinki, gdzie dochodzi do kolizji czy do stłuczek. Teraz taka sytuacja jest między innymi na trasie numer 86 w Katowicach. Z nami teraz nasz reporter Marcin Buczek. Dzień dobry.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Śląski reporter zna szczegóły. Co się tam stało?
1: No, to jest zderzenie ciężarówki i auta osobowego. Chodzi o pasy w stronę Sosnowca. Na razie nic nie wiadomo o ewentualnych poszkodowanych i to jest dobra wiadomość, no ale niestety z powodu tej właśnie stłuczki korek rośnie z każdą chwilą, no bo akurat zaczyna się popołudniowy szczyt drogowy. Jeśli chodzi o te utrudnienia związane z tym właśnie drogowym zdarzeniem, jak to określają policjanci, to tak, na drodze numer 78 zator, 79 zator ciągnie się od katowickiej dzielnicy Dąb do Dąbrówki Małej, z kolei na trasie 86 kierowcy stają w korku już w rejonie węzła Murckowska, no i w obu tych miejscach aut przybywa. Drugie miejsce teraz po południu, gdzie jedzie się źle, to autostrada A4. Tu z kolei, jak zawsze w piątkowe popołudnie, zator na pasach do Krakowa tworzy się w Katowicach w rejonie węzła Murckowska, potem bardzo, bardzo wolno pokonuje się kilkukilometrowy odcinek między Katowicami i Mysłowicami i tak jest aż do trasy S1, no a potem jeszcze swoje trzeba odstać na bramkach wjazdowych na A4 w Mysłowicach. No i jeszcze droga wylotowa z okolicy Sosnowca w kierunku Warszawy, tam też jest korek w dzielnicy Pogoń, bowiem jeden pas ruchu zajmują drogowcy, którzy stawiają tam ekrany akustyczne. No i to także powoduje utrudnienie i zator na wspomnianej już trasie 86.
0: A ile dziś było w regionie kolizji i wypadków?
1: Policja jak dotąd ma już prawie 130 takich zgłoszeń. W większości są to stłuczki, ale ta liczba niestety może się jeszcze zwiększyć, no bo późno popołudniowe wyjazdy niektórych kierowców przecież dopiero przed nimi. Warunki do jazdy w całym regionie są bardzo dobre. Nie ma deszczu, drogi są suche, jedynie zachodzące jesienne słońce może miejscami oślepiać. I to już kolejny dzień, kiedy na drogach regionu kierowcy mają takie właśnie bardzo dobre warunki, no a mimo to wypadków i kolizji jednak jest dużo. Najgorzej tu w regionie nie było przedwczoraj, kiedy to w 8 wypadkach zginęły 2 osoby, a 10 kolejnych było rannych. Stłuczek było w środę prawie 180. Podobna liczba kolizji była też w poniedziałek. Natomiast wczoraj w statystykach policja odnotowała 4 wypadki i 4 ranne osoby, a kolizji mieliśmy prawie 150.
0: O czym nasz dziennikarz Marcin Buczek. Marcinie, wielkie dzięki.
1: Dziękuję.
0: Uważajmy na drogach, a my jedziemy razem z wami, przekazujemy najważniejsze informacje i gramy dla was teraz bardzo spokojnie na ukojenie nerwów w Radiu RMF 24.

0: po południowym programie w Radiu RMF 24. Zgodnie z obietnicą powiemy teraz o połączeniu edukacji i wojska. Dokładnie 28 października rozpoczną się szkolenia dla uczniów w ramach 6. edycji programu Edukacja z Wojskiem, informuje o tym Ministerstwo Edukacji Narodowej. Prowadzone przez żołnierzy Wojska Polskiego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla uczniów to jest taki wspólny program resortów edukacji oraz obrony narodowej. 3-godzinne zajęcia będą realizowane do 18 grudnia. Nabór do 6. edycji programu rozpoczął się wczoraj. Szkoły nie mogą zgłosić się samodzielnie. Robią to samorządy albo właściwi ministrowie będący organami prowadzącymi poprzez taką ankietę w systemie informacji oświatowej. Do tej pory w 5 edycjach żołnierze przeszkolili ponad 500 000 uczniów z całej Polski i piszemy o tym na stronie rmf24.pl. Zostańcie z nami, do tematu wojskowości wrócimy jeszcze w tej godzinie, a już za chwilę o 15.30 najnowsze wydanie Faktów.
1: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: 15.30, fakty RMF FM i Ewa Kwaśny.
1: Łukasz Gibała przegrał proces wytoczony mu w trybie wyborczym przez krakowskich działaczy Koalicji Obywatelskiej. Chodziło o jego wypowiedź na antenie RMF FM, że zgłosiło się do niego 6 radnych koalicji, którzy twierdzą, że są otwarci na rozmowy. Sąd nakazał mu sprostowanie tych słów. W kolejnych faktach relacja naszego reportera z sądu w Krakowie. Uwaga kierowcy, kolizja 3 samochodów osobowych na czwórce między węzłami Chrzanów i Rudno w Małopolsce na wysokości Alwerni. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Krakowa. Utrudnienia na czwórce w województwie dolnośląskim w pobliżu węzła Jadwisin. Zepsuta ciężarówka blokuje pas jezdni w kierunku Wrocławia. Manchester City odwołał się od werdyktu komisji, która uznała klub winnym łamania zasad finansowych angielskiej ekstraklasy w latach 2009-2018. Co było w stanowisku klubu?
2: W krótkim oświadczeniu władze klubu zaznaczyły, że orzeczenie komisji zawiera ich zdaniem rażące błędy prawne i nie można uznać go za wiążące. Podkreślając swoją niewinność, klub dodał, że złożył kompleksowy zestaw niepodważalnych dowodów na poparcie swojego stanowiska. Niezależna komisja zarzuciła Manchesterowi City zawyżanie przychodów, ukrywanie faktycznych pensji piłkarzy i trenerów oraz utrudnianie śledztwa. Kary mogą być za to bardzo srogie, od utraty punktów przez odebranie tytułów zdobytych w okresie objętym postępowaniem, aż po degradację z Premier League.
1: O czym informował korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Po południu zadajemy RMF 24. Teraz czas na odlotowy temat, dosłownie i w przenośni. Bo jak się okazuje, już 20 lat samoloty F-16 pilnują bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. Przed nami kolejne lata z tymi maszynami. Oczywiście po modernizacji, o czym przekonują eksperci oraz piloci. W Poznaniu spotkali się dziś dowódcy oraz piloci myśliwców, którzy świętowali tę rocznicę. O swoich przeżyciach opowiedział nam pułkownik Rościsław Stepaniuk, pierwszy pilot F-16 w Polsce.
1: F-16 był bez wątpienia bardzo dobrym wyborem i możliwość uczestniczenia w programie F-16 była czymś fantastycznym. Dzisiaj po 20 latach dalej uważam, że miałem niesamowite szczęście, przywilej, że mogę dalej tym samolotem latać i że razem z moimi kolegami mogę wprowadzać F-16 do polskich sił zbrojnych i polskich sił powietrznych. Czy to jest dobry samolot, to Państwo widzicie teraz, co się dzieje. Piloci F-16 nie dość, że udowadniają swoją przydatność na nowej platformie, to dzisiaj codziennie lub kilka razy dziennie bronią polskiego nieba. Nie wiem, czy Państwo wiecie, na F-16 czwarty lot z rzędu jest lotem samodzielnym. Więc to ogromna presja. Oczywiście po spędzeniu dużej ilości godzin na symulatorze, ale niemniej jednak lot faktyczny, bardzo emocjonujący.
0: Przed nami modernizacja polskich F-16. Projekt ma się rozpocząć w 2029 roku. Radio RMF 24. Już za chwilę jeszcze więcej informacji. Powiemy o Komisji Europejskiej i kontyngentach na ukraińskie produkty rolne. Zostańcie z nami, jest 15.40.

0: popołudniowym programie Radio RMF 24. Przenieśmy się na chwilę do Belgii. Bruksela nie zgodzi się na zwiększenie unijnych kontyngentów na ukraińskie produkty rolne. Komisja potwierdziła to wszystko w rozmowie z naszą brukselską dziennikarką, że nie planuje nawet rozmów z Kijowem w tej sprawie. Ukraina chciała większych limitów m.in. na pszenicę, cukier, bioetanol, etanol i produkty skrobiowe, czyli towary szczególnie wrażliwe dla polskich rolników. No i na linii nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginią. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kasiu, co dokładnie oznacza decyzja komisji dla polskich rolników?
1: No to jest dobra wiadomość. To oznacza, że przede wszystkim nie pojawi się dodatkowa konkurencja na rynku związana z takim bezcłowym importem z Ukrainy, bo większe kontyngenty by właśnie to oznaczały i nie powróci ta sytuacja, którą pamiętamy z lat 2022-2023, kiedy ten napływ ukraińskiego zboża i innych produktów no, był powodem do masowych protestów polskich rolników, ale nie tylko polskich, bo przecież byli też i rumuńscy, węgierscy, cała ta flanka wschodnia protestowała, jeżeli chodzi o rolników. Wtedy Komisja Europejska dopiero po tych protestach zareagowała, a teraz no, jest troszkę inna sytuacja. Komisja to widzi, zresztą no, jest nowa umowa handlowa obowiązująca z Ukrainą, która w zasadzie w większości zwiększyła te kontyngenty dla Ukrainy w porównaniu z sytuacją sprzed wojny i teraz komisja mówi, że obecne kontyngenty są wystarczające, że dane dotyczące handlu potwierdzają, że ten poziom właśnie jest sprawiedliwy i, jak powiedział mi rzecznik, zrównoważony. Nieoficjalnie wiadomo, że komisja obawia się, bo może nawet by była przychylna, bo wiadomo, że von der Leyen, szefowa komisji, no by wszystko zrobiła dla Ukrainy, jest strasznie przychylna, no ale obawia się właśnie powrotu takich protestów, czy powrotu jakichś nastrojów antyukraińskich, więc Komisja Europejska mówi nie, Ukrainie nie będzie renegocjowania tych kontyngentów, one pozostaną takie, jak zostały ustalone w umowie handlowej.
0: Kasia, czy Ukraina pogodziła się już z tą decyzją, czy Kijów rezygnuje ze starań o ten większy dostęp do unijnego rynku?
1: No wydaje się, że nie. Trzeba pamiętać, że no, dla Ukrainy to jest no, sprawa troszeczkę życia i śmierci, no bo to są wielkie dochody. To, co dzieje się, te bombardowania portów przez Rosję no, zmuszają Ukrainę do szukania takiej właśnie alternatywnej drogi czy alternatywnych rynków. No i no, tak jak powiedziałam, Ukraina nie rezygnuje, próbuje teraz, jak już wie o tym, że nie będzie mogła zwiększyć tych kontyngentów, no to apeluje do Komisji Europejskiej o takie uproszczenie zasad, o mniej biurokracji, o większą elastyczność i to oczywiście no, nie będzie tutaj zwiększenia tych limitów, ale może w praktyce ułatwić ukraińskim producentom wykorzystywanie no, tych kontyngentów, które już mają. I Ukraina też stara się o wsparcie finansowe. Też dostała czarną polewkę, bo starała się o ponad 200 milionów euro takiego wsparcia bezzwrotnego dla producentów, dla rolników po prostu. I komisja tu odpowiedziała też nie, bo zasłaniając się trochę tym, że rolnicy czy Ukraina w tej dziedzinie korzysta z różnych innych form wsparcia. I teraz Ukraina wystąpiła o jeszcze większe wsparcie. Chce ponad miliard euro na wsparcie finansowe w związku z tymi dodatkowymi kosztami transportu produktów rolnych. I Komisja Europejska na razie tylko powiedziała, że tak, rozmowy trwają. Była to kwestia dyskutowana na spotkaniu ministrów do spraw rolnictwa Unii Europejskiej, ale kompletnie nic nie obiecuje, więc no, sytuacja Ukrainy pod tym względem no, jest trudniejsza niż te kilka lat temu.
0: O czym z Brukseli nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginią. Kasiu, bardzo dziękujemy. Spokojnego weekendu życzymy.
1: Dziękuję również.
0: A w Radiu RMF 24 już za chwilę najnowsze wydanie Faktów. W nich powiemy m.in. o przełomie w badaniach nad snem. Bądźcie blisko radia, jest 16:54.

0: reklamie.
1: To już 16, czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM, na które zapraszają Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński.
2: Dzień dobry. W faktach walka o Kraków, Piątkowska kontra Gibała.
3: Lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców przegrywa proces wytoczony mu w trybie wyborczym przez krakowskich działaczy Koalicji Obywatelskiej.
2: Potem ważna informacja dla kierowców.
3: Groźny wypadek na drodze krajowej nr 20 na Pomorzu.
2: Przełom w badaniach nad snem.
3: Naukowcom pomogły muszki i owocówki. Łukasz Gibała ma sprostować wypowiedź z wywiadów RMF FM o radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy mieli być gotowi do współpracy z nim.
2: Jak podawaliśmy w faktach, taki wyrok w trybie wyborczym wydał sąd w Krakowie.
3: Wysłuchał go nasz reporter Paweł Konieczny.
4: Zgadza się, dzień dobry.
3: Złączymy, witamy.
4: Tak jest.
3: Pawle, jakie było uzasadnienie?
4: A według sądu Łukasz Gibała nie przedstawił, którzy radni mieliby zadeklarować współpracę z nim po wygranych wyborach.
5: Postawa z punktu widzenia ogólnożyciowego godna podziwu, żeby, że się tak wyrażę, nie sypać, no ale procesowo, no to jest, sąd to ocenił w ten sposób, jak to ocenił.
4: Komentował Jan Hoffman, reprezentujący przed sądem komitet Łukasza Gibały. Rafał Rozwadowski, adwokat strony przeciwnej, zwraca uwagę, że sąd przychylił się do roszczeń.
6: Uważam, że sąd ocenił w sposób drozgowy materiał dowodowy w niniejszej sprawie, dokonał szczegółowej analizy i orzekł zgodnie z wnioskiem.
4: Łukasz Gibała będzie musiał sprostować wypowiedź zarówno na antenie RMF FM, jak i w swoich mediach społecznościowych. Orzeczenie jest nieprawomocne. Drugi zaplanowany na dziś proces w trybie wyborczym, w którym Łukasz Gibała zarzuca Monice Piątkowskiej przekazywanie nieprawdziwych informacji dotyczących jego głosowań w Radzie Miejskiej, został odroczony do poniedziałku. Z przedsądu okręgowego w Krakowie, Paweł Konieczny.
2: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 20 w pobliżu Szymbarka w Pomorskiem.
3: Tam zderzenie dwóch samochodów osobowych. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Trzy osobówki zderzyły się w pobliżu węzła Rzeszów Północ na Podkarpaciu.
2: Zablokowany jest pas w kierunku Korczowej. Wczorajsza decyzja prezydenta o podpisaniu ustawy umożliwiającej obniżkę cen paliw dzięki podatkowi od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych do dziś rozpala polityczne emocje.
3: Premier Tusk zamieścił w internecie nagranie, w którym...
7: osłabienie lub pobudzenie sygnału sprzyjającego czuwaniu. Dzięki temu organizm może dostosować swoje zachowanie do zmieniających się warunków i potrzeb.
2: A my informacyjne potrzeby zaspokoimy za pół godziny w faktach kulturalnych w RMF FM.
3: A w nich m.in. ciekawe propozycje dla mieszkańców Szczecina, Krakowa i Warszawy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: AI. Wieczorem na zachodzie oraz południowym wschodzie Polski będzie pochmurno, a w pozostałych częściach kraju znacznie bardziej pogodnie. Synoptycy nie przewidują opadów, ale gdzieniegdzie może być wietrznie, zwłaszcza na Podkarpaciu. W Rzeszowie temperatura wyniesie 11 stopni Celsjusza, w Krakowie 12, a w Warszawie i Gdyni 15.
10: Minut po godzinie 16 to jest popołudniowy program RMF 24. Igor Skrzypek, dzień dobry, w to piątkowe popołudnie. Bardzo mi miło, że spędzimy je razem, szczególnie, że są dobre wieści. Tym bardziej, jeśli gdzieś na przykład na weekend wyjeżdżacie, zajedziecie na stację paliw, będzie od jutra taniej. Paliwa będą tańsze, jest ta ulga dla kierowców. Pytanie, czy to także ulga dla gospodarki? O tym porozmawiamy za chwilę z ekspertem Kamilem Pastorem z PKO BP. Warto być z nami. We'll be right back.

0: Ależ popędził nam ten manam w popołudniowym programie Radia RMF 24. No podobnie pewnie będziemy pędzić jutro na stację paliw, bo przypominamy, bardzo dobre wieści dla kierowców. Jutro te stawki w końcu pójdą w dół. Średnio ponad złotówkę, złoty 50 za litr, bo wraca pakiet CPN po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków. Czy są to dobre wieści także dla całej polskiej gospodarki? Czy widmo podwyższonej inflacji oddala się? O tym porozmawiamy z naszym gościem, a jest nim Kamil Pastor, ekonomista banku PKO BP. Kłaniamy się, dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Czy tańsze paliwa oznaczają, że za chwilę zobaczymy spadek inflacji? No bo tak, we wrześniu inflacja dobiła nam już w szybkim odczycie do 4%. Czy ten odczyt, który czeka nas w październiku na koniec miesiąca, ten odczyt, czy może być już niższy, poniżej 4%? Czy na to będzie jeszcze za wcześnie?
1: Tak, nasze, ale też innych ekonomistów prognozy jasno wskazują, że zejdziemy z inflacją do cyfry 3 na początku, właśnie ze względu na spadek cen paliw. Oczywiście jest to warunkowane tym, że nie dojdzie do żadnej dużej eskalacji konfliktu, ponieważ w takim przypadku nawet te obniżki cen paliw o ponad złotówkę mogłyby nie wystarczyć, ale zakładając scenariusz bazowy, powiedzmy jakiejś takiej normalizacji czy braku eskalacji, wszystko wskazuje, że inflacja w październiku według naszych prognoz spadnie do około 3,7%, a taki całościowy wpływ tego pakietu na inflację może właśnie odjąć, w sensie wpływ pakietu CPN na inflację, obniży inflację o 0,6 do 0,7 punktów procentowych, więc gdyby nie doszło do obniżenia tych cen w sposób jakby regulowany, administracyjny, no to spokojnie moglibyśmy już w październiku mieć inflację na poziomie 4,3, może nawet 4,5%.
0: A czy po tym wprowadzeniu pakietu CPN, powrocie do tego, co mieliśmy przed wakacjami, przez chwilę w wakacje poniekąd, tam w ograniczonym zakresie, czy generalnie nam się trochę ta ścieżka inflacji zmienia? To znaczy, czy na przykład po nowym roku jest szansa na powrót do celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, czyli 2,5%? No, już przekroczyliśmy to wychylenie dość dawno, to znaczy, no, 4% to już jest daleko od tego celu. Czy jest szansa, żeby do tych 2,5% wrócić?
1: W dalszym ciągu uważamy, że jest szansa, przy czym paradoksalnie wprowadzenie tego pakietu opóźnia ten proces, ponieważ wcześniej, czyli przed wdrożeniem tego pakietu, w naszej prognozie zakładaliśmy, że już w drugiej połowie przyszłego roku inflacja wróci do szeroko pojętego celu, czyli poniżej 3,5%. Obecnie, ze względu na to, że pakiet CPN będzie obniżał inflację w czwartym kwartale tego roku, ale w związku z powrotem standardowych stawek VAT i akcyzy od stycznia, no to wiele wskazuje, że inflacja w drugiej połowie przyszłego roku będzie wyższa, więc w drugiej połowie przyszłego roku nasze obecne prognozy wskazują, że może i że wrócimy do z inflacją poniżej 3,5 punktów, ale będziemy nieco wyżej, ponieważ obecnie widzimy, że ta inflacja będzie się plasowała na poziomie około 3% pod koniec roku. No, oczywiście jest to wszystko zależne od tego, co się wydarzy na rynku paliw czy rynku ropy, jak i też na rynku samych paliw, czyli w przypadku takich bardziej rynku komercyjnego, to co się wydarzy w rafineriach.
0: Na to, co dzieje się z inflacją i może się dziać z inflacją, no z pewnością patrzą nie tylko konsumenci wybierający się na zakupy, no ale też kredytobiorcy, no bo pojawiły się obawy z ich punktu widzenia, że stopy procentowe za chwilę pójdą w górę. No i były takie głosy, na przykład no nawet na naszej antenie członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki wskazywał, że październik to ten moment, kiedy dyskusja na ten temat powinna się rozpocząć, a listopad to już pewnie czas na podwyżki. Państwa bank akurat w tych prognozach, jeśli chodzi o stopy procentowe, był dość optymistyczny. To znaczy państwo przewidywali, że tych podwyżek stóp na razie nie będzie. Uda się i zimę przejść, i wiosnę bez podwyżek stóp procentowych. I rozumiem, że w takiej sytuacji, czyli sytuacji tańszych paliw, ta prognoza nie tylko zostaje utrzymana, ale wręcz się wzmacnia, prawda?
1: To prawda, nasza prognoza dość kontrariańska, czyli niezgodna z konsensusem i z opinią większości, zakładająca stabilizację stóp, wydaje się być wzmocniona przez właśnie wdrożenie pakietu CPN, bo wydaje się, że Rada Polityki Pieniężnej niekoniecznie musi się spieszyć jeszcze w 2026 roku z podwyżkami, ponieważ ta groźba czy ryzyko, że inflacja gwałtownie wzrośnie, że zobaczymy chociażby inflację z piątką z przodu, co też społecznie mogłoby być jakby niekoniecznie, w sensie niedobrze odebrane, właśnie mogłoby to napędzać oczekiwania inflacyjne, no to, że ryzyko takiego scenariusza jest mniejsze. Przy czym, też tak jak mówiłem wcześniej, ze względu na to, że druga połowa przyszłego roku pod względem inflacji może plasować się pod względem nieco wyższej niż wcześniej zakładano inflacji, może to oznaczać, że z obniżki stóp, które my w przyszłym roku widzimy czy spodziewamy się, mogą zostać opóźnione, chociaż i tak te obniżki, które w naszej prognozie zakładamy, są warunkowane uspokojeniem się sytuacji geopolitycznej, ponieważ w przypadku braku normalizacji, braku uspokojenia sytuacji na rynku paliwowym, no to do tych obniżek stóp nie mogłoby dojść. No a też z perspektywy rynkowej, czyli to, co wyceniają rynki finansowe, no to te rynki finansowe są jasno, jednoznacznie przekonane o konieczności podwyżek stóp procentowych, wręcz na koniec przyszłego roku do poziomu prawie 5%. Wydaje nam się jednak, że niekoniecznie musi to być uzasadniony pogląd, ponieważ fundamenty ekonomiczne, czyli przede wszystkim inflacja bazowa, czyli ten komponent koszyka inflacyjnego, który nie jest bezpośrednio zależny od cen energii, jak na razie nie rośnie i nie widzimy efektów drugiej rundy. To znaczy nie obserwujemy takiego scenariusza, w którym wyższe ceny paliw i wyższe ceny energii przekładają się na wyższe ceny innych dóbr i usług. No a to jest właśnie ten obszar, którego najbardziej obawia się bank centralny, ponieważ ceny energii są dość zmienne, no i gdyby doszło do istotnych efektów drugiej rundy, no to nawet w przypadku gdyby ceny energii wróciły, no to moglibyśmy pozostać z podwyższoną inflacją bazową i negatywnymi jej skutkami.
0: No, oczywiście to są prognozy, a podkreślamy, że prognozy opierają się na tym, co mamy na wierzchu, to co widać, i zobaczymy, czy nie wydarzy się nic niespodziewanego jeszcze. Oby nie. Kamil Pastor, ekonomista banku PKO BP, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja przypomnę tylko, że od jutra taniej na stacjach paliw, za litr benzyny 95, nie więcej niż 6,73 zł, za litr oleju napędowego 7,88 zł. To popołudniowy program Radia RMF 24. Powoli zbliżamy się do faktów. Radio RMF.

0: Wybiła 16:30, czas na najnowsze fakty.
1: Dwie osoby zginęły, a 17 zostało rannych w rosyjskim ataku na Charków na północnym wschodzie Ukrainy.
2: Wśród poszkodowanych są dzieci.
1: Miasto zostało zaatakowane kierowanymi bombami lotniczymi.
2: Rosjanie uderzyli w prywatne domy w dwóch dzielnicach miasta. Brane pod uwagę lokalizacje bazy wojsk USA w Polsce to Poznań, Wrocław czy Bydgoszcz, oświadczył minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Wicepremier podkreślił, że ostateczna decyzja należy do strony amerykańskiej.
3: Tutaj wybór strony amerykańskiej, myślę, że on się nie zmieni, raczej dotyczy zachodniej Polski.
2: Naszym zadaniem jest przedstawić najlepsze możliwe lokalizacje, zapewnić finansowanie, przygotować logistykę i przygotować je też ustawowo, zaznaczył wicepremier Kosiniak-Kamysz.
1: Jedna osoba została ranna w zderzeniu busa z autem osobowym w pobliżu Antoniewa na drodze krajowej numer 92 na Mazowszu.
2: Trasa jest zablokowana.
1: I czas na fakty kulturalne RMF FM, a w nich świat muzyki.
2: Zaprasza Marlena Chudzio. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Filharmonia imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie rozpoczyna wieczorem nowy sezon artystyczny. W Złotej Sali Lodowego Pałacu zabrzmi m.in. muzyka Beethovena i Chopina.
5: Mamy specjalnego gościa, Dawida Krikuli, jednego z laureatów, jednego z finalistów ostatniej edycji konkursu szopanowskiego. Głośne nazwisko. To o nim właśnie mówiono bardzo często w kontekście tego, że nie wygrał i dlaczego nie wygrał.
4: Mówi dyrektor szczecińskiej Filharmonii Przemysław Neumann. Nowochódzkie Centrum Kultury to obowiązkowy punkt na kulturalnej mapie wszystkich kochających fotografię. W tym miesiącu zobaczymy tam aż 7 wystaw, w tym propozycje Ewy Bilan-Stoch, Warstwy kamuflażu. Artystka fotografowała ukraińskich żołnierzy.
6: Wystawa jest bardzo przejmująca. Jak autorka sama mówi, nie wszyscy z tych zdjęć żyją, bo niektórzy już zginęli na froncie niestety. Te obrazy są w ogóle oprawione w fragmenty skrzynek po amunicji.
4: Mówiła Monika Stachnik-Czapla, prezes krakowskiego klubu fotograficznego. Kocia Szajka, czyli grupa szalonych detektywów, będzie grasować w Teatrze Lalek Gulliver w Warszawie. To propozycja dla młodych widzów. Jutro premiera spektaklu na podstawie jednej z książek z całej serii autorstwa Agaty Romaniuk. Reżyserka Joanna Zdrada wybrała tytuł Kocia Szajka i duchy w teatrze.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie Radia RMF 24, to nasz popołudniowy program, a w nim oczywiście jeszcze więcej informacji, informacji również nowych na temat podejrzenia kolejnego wycieku danych medycznych. Jak już wiecie z faktów, tę sprawę wyjaśnia m.in. Ministerstwo Cyfryzacji, ale także Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego, który działa w Rządowym Centrum e-Zdrowia. Nowe informacje prosto od naszego reportera Michała Dobrołowicza. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry.
0: Michale, o jakie dane tym razem chodzi? No bo to jest kolejna taka sytuacja. Mieliśmy już dwa naprawdę duże wycieki, co najmniej dwa. O czym mówimy tym razem? O jakie dane chodzi?
1: Zacząłem tak liczyć, gdy słucham cię, Igor, to nawet trzy już przychodzą mi do głowy. W sierpniu My Doctor, tak. Natomiast dwa tygodnie temu Medyk, czyli oprogramowanie medyczne, do tego Centrum NLMED, a tutaj podejrzenie czwartego wycieku, na razie czwartego, tym razem z gabinetów stomatologicznych, czyli tych gabinetów, gdzie chodzimy do dentysty. Ale chodzi o te standardowe dane, które pewnie wam wszystkim przychodzą do głowy, czyli imiona, nazwiska, numery PESEL, ale także fragmenty dokumentacji medycznej, także fragmenty zdjęć. Natomiast mówimy na razie o podejrzeniu. Kilkanaście minut temu rozmawiałem z przedstawicielami Ministerstwa Cyfryzacji, którzy także potwierdzają i podkreślają, że nie można dziś powiedzieć, że to jest wyciek. To są na razie informacje od rzekomych sprawców, którzy takie informacje przekazali i takie są dosyć ogólne komunikaty firmy. Natomiast to wszystko jest na razie sprawdzane, weryfikowane. Także rozmawiałem dzisiaj po południu z przedstawicielami Rządowego Centrum e-Zdrowia, którzy również podkreślają, że weryfikują te doniesienia i to pewnie jeszcze trochę potrwa. Trochę, czyli pewnie kilkadziesiąt godzin.
0: Co powinien zrobić pacjent, który wie, że mógł w takim gabinecie stomatologicznym być, korzystać z niego, mogą być tam jego dane, co w takiej sytuacji powinien zrobić? No niekoniecznie, żeby uchronić się przed tym wyciekiem, bo na to może być za późno, ale jaka tu jest procedura postępowania?
1: Możemy zmniejszyć ryzyko, że wydarzy się coś niedobrego i tutaj nie zaskoczy was, bo to są takie instrukcje, które powtarzamy od wielu tygodni. Po pierwsze, powinniśmy zastrzec numer PESEL. Można to zrobić w aplikacji mObywatel, można to zrobić w dowolnym urzędzie gminy, pewnie w czasie weekendu, który właśnie się rozpoczyna, raczej aplikacja mObywatel, a do tego dodatkowa czujność cały czas jest zalecana, czyli nie klikanie w pośpiechu we wszelkie linki, które przychodzą w mailach, bo jesteśmy jednocześnie, gdybyśmy odpukać, byli ofiarami i nasze dane byłyby w ramach tego wycieku narażeni właśnie na tak zwany phishing, czyli te wszystkie niebezpieczne linki, które prowadzą do niebezpiecznych stron internetowych, a poza tym pozostaje przede wszystkim czekać. Rozmawiałem w tym tygodniu m.in. z wicepremierem, ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim i pytałem, kiedy już po tych wyciekach, o których wiemy, z danych My Doctor, także z oprogramowania firmy Medyk, także z firmy NLMED, te dane będą udostępnione na rządowych stronach, bezpieczne dane, abyśmy tam mogli wpisać swój PESEL i tak jak wielu z nas to robiło już kilka tygodni temu, abyśmy mogli sprawdzić, czy nasze dane są odpukać objęte tymi nowymi wyciekami, to pewnie zajmie kilka tygodni, bo na razie... Kilka tygodni, bo musi tym się zająć i prokuratura, a także Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które musi zabezpieczyć te dane, abyśmy my mogli je sprawdzić i mieć do nich dostęp. Także właśnie te organy na czele z prokuraturą tym się w tej chwili zajmują.
0: Przypomnij mi jeszcze, Michale, ilu tu pacjentów może być poszkodowanych? Czy mamy tutaj jakieś szacunki? No bo przy tych poprzednich wyciekach to nawet 19 milionów osób, jeśli dobrze pamiętam.
1: Tak,
0: tutaj?
1: Dobrze pamiętasz, bo to była ta dana powtarzana, ta liczba 19 milionów, jeśli chodzi o wyciek My Doctor. Tutaj mówimy znów o skali pewnie kilku milionów, zwłaszcza gdyby zsumować te kolejne wycieki. Rzeczywiście mowa o tych setkach tysięcy przechodzących w miliony osób, których dane mogą być objęte. Jeśli chodzi o ten najnowszy podejrzewany na razie wyciek, to mówi się o 2,5 milionach osób, których mogą dotyczyć dane, jeśli chodzi o gabinety stomatologiczne, ale podkreślam, to jest w tej chwili sprawdzane przez służby, przez Centrum e-Zdrowia, także przez Ministerstwo Cyfryzacji i może w czasie weekendu albo na początku przyszłego tygodnia jasny komunikat w tej sprawie będzie, oby był.
0: 2,5 miliona osób być może, no to musi zostać jeszcze zweryfikowane, o czym mówił nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: My to też będziemy śledzić oczywiście w Radiu RMF 24 i nie tylko to, będą też nieco milsze wieści, bo za chwilę ruszymy w poszukiwaniu najpiękniejszych miejsc w Polsce na jesień. Warto zostać z nami, zerkniemy tutaj na przykład w góry, no bo gdzież się tak czerwienią liście jak w górach właśnie, tylko tam chyba.

0: popołudniowy program Radia RMF 24. Sprawdzimy teraz, gdzie jest jesienią najpiękniej w Polsce. No, oczywiście wszystkich kandydatów nie zdołamy zebrać, ale sprawdzimy przynajmniej takiego jednego mocnego pretendenta do tego tytułu. Niewykluczone, że jesień najpiękniejsza jest w Pieninach. Wody Dunajca mienią się w słońcu, wiją się między wzgórzami, szczytami, pokrytymi różnokolorowymi drzewami, liściami na tych drzewach. Pięknie jest w Pieninach o tej porze roku, co potwierdza też nasz reporter Maciej Pałachicki.
1: Jakoś ładnie tu.
2: Bardzo ładnie. Pogoda sprzyja, humory również, także jest naprawdę pięknie.
3: Super, bardzo fajnie. Pogoda, najważniejsza pogoda dopisuje.
1: Cudna jesień się zrobiła.
3: Cudna jesień się zrobiła, tak. Na Mazurach też. Bo my z Mazur jesteśmy.
1: No to dobrze, a to gdzie ładniejsza jesień? Na Mazurach czy w Pieninach?
3: Nie, ja jestem zakochana w górach.
1: Czyli co, Pieniny?
2: No, tak. Pieniny, ale również i Mazury.
4: No ładnie, jakby było nieładnie, to byśmy nie przyjechali.
1: Jesień to najładniejsza w Pieninach?
4: No, można tak powiedzieć. Jeszcze któryś raz jesteśmy w jesieni.
1: Specjalnie? O tej porze roku?
4: O tej porze roku jest fajnie.
1: No te kolory tu są wyjątkowe.
4: Jeszcze chyba się nie zaczął ten okres taki. Za jakiś niedługi okres będzie więcej tych kolorów.
1: No ale na rowery idealna pogoda.
4: Tak, super.
1: Pani też tu lubi przyjeżdżać?
5: Ja tu, tak, myśmy tu kiedyś za dziecka z rodzicami przyjeżdżali, także pochwaliliśmy właśnie tym spływem Dunajca. Także przypominają mi się młode lata i widoki, no widoki są przepiękne, zawsze mi się góry podobały.
1: Czyli co pani tu najbardziej lubi?
5: Pieninach, Dunajec i góry.
1: No ja się zastanawiam, czy to nie jest najfajniejsza pora, żeby przyjechać na ten spływ.
6: No tak jeszcze z tydzień, dwa, to będą lepsze kolory, na pewno widoki będą jeszcze lepsze.
7: Pięknie.
1: Naprawdę?
7: Pięknie było.
8: Bardzo pięknie było.
1: Co było najładniejsze?
8: Widoki.
9: Flisa.
8: Opowieści Flisaka.
7: Tak.
1: Kolory? Kolory już jesienne?
7: Kolory mało jeszcze.
1: Jeszcze mało.
7: Ale już zaczynają.
8: Mało kolorów.
1: Ale przy takiej pogodzie to chyba bajka, popłynąć sobie Dunajcem.
7: Jest wspaniale, polecamy wszystkim.
10: Zobacz sobie.
11: Nie, no tak jak widać, no piękne kolory, no wszystkie kolory jesieni.
1: Złoto, żółć, tak, pomarańcz.
11: Czerwień, zieleń trochę jeszcze.
1: To zazdroszczę trochę.
11: To zapraszamy.
1: Jest czego?
11: Jest.
0: Zazdrości Maciej Pałachicki i choć mi tutaj w naszym radiowym studiu jest miło, ładnie, ciepło i fajnie, że jesteśmy razem, to jednak też zazdroszczę. Piękne są Pieniny, piękna jest Szczawnica o tej porze roku. A waszym zdaniem, gdzie jest najpiękniejsza polska jesień? Dajcie koniecznie znać SMS-em pod numer 3322 albo napiszcie na radio@rmf24.pl. Zbliżamy się powoli do godziny 17, a więc fakty niebawem.
12: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: czas na najnowsze fakty. Przynoszą je dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński.
1: Zapraszamy. Jest wyrok sądu apelacyjnego w bulwersującej sprawie Przemysława L. z Kłodzka.
2: Komisja Europejska alarmuje. Jest kryzys cenowy na rynku paliw.
1: Polscy piloci F-16 świętują.
3: Trzeba się było w jednym momencie uczyć języka, procedur, fantastycznego samolotu.
2: Zaprosimy też na spacer nad morzem.
4: Pogoda to jest wymarzona. Przede wszystkim spokój, cisza, najlepsza pora.
1: To fakty RMF FM o 17:00.
2: Sąd apelacyjny we Wrocławiu utrzymał wyrok 25 lat więzienia dla Przemysława L. z Kłodzka, skazanego za pedofilię i zoofilię.
1: Skazany w tej szokującej i głośnej sprawie był mężem Kamili L., byłej działaczki Koalicji Obywatelskiej, która również usłyszała w tym roku wyrok.
2: W sądzie była wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
5: 25 lat pozbawienia wolności to maksymalny wymiar kary, ale sąd zdecydował dziś, że 45-latek będzie mógł starać się wyjść na wolność później niż zakładał. Kłada to próg formalny.
6: Warunkowe przedterminowe zwolnienie oskarżonego może nastąpić nie wcześniej niż po odbyciu przez niego 20 lat z kary pozbawienia wolności.
5: Sprawca gwałcił i wykorzystywał seksualnie dorosłe kobiety oraz małoletnie dziewczynki. Ofiar było aż 9. Znęcał się także nad zwierzętami. Część przestępstw nagrywał i udostępniał w sieci. Nawiązki dla poszkodowanych zostały dziś podwyższone, powiedziała po wyjściu z sali rozpraw prokurator Małgorzata Krajewska.
7: Większość zarzutów podniesionych przez prokuratora zostało uwzględnione.
5: Wyrok jest prawomocny.
1: Bruksela przyznaje, że mamy kryzys cenowy na rynku paliw.
2: Ceny diesla w Europie od końca lutego podwoiły się, a gazu wzrosły o 140%, poinformowała Komisja Europejska.
1: Wysokie ceny uderzają już zarówno w mieszkańców, jak i w europejski przemysł, przyznała rzeczniczka komisji.
2: Na linii korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jakie są przewidywania Brukseli?
8: Komisja Europejska zapewnia, że w Unii na razie nie ma problemu z dostawami diesla. Bruksela monitoruje jednak sytuację i koordynuje działania z państwami członkowskimi. Sprzeciwia się amerykańskiemu pomysłowi ograniczenia eksportu paliwa. Zdecydowanie odrzucamy jakikolwiek zakaz diesla. Taki zakaz nie byłby korzystny dla nikogo, powiedziała rzeczniczka komisji Anna Kaisa-Itkonen. Jednocześnie państwa Unii rozmawiają o możliwości uwolnienia strategicznych rezerw paliwa.
1: Już wiadomo, że liderzy G7 zdecydowali o uwolnieniu 100 milionów baryłek paliw w ciągu 4 miesięcy. To już 20 lat samolotów F-16 w polskiej przestrzeni powietrznej.
2: W 31. bazie lotnictwa taktycznego w Poznaniu Krzesinach zorganizowano obchody okrągłej rocznicy obecności myśliwców.
3: Po spędzeniu dużej ilości godzin na symulatorze, jednak lot faktyczny bardzo emocjonujący. Ja jestem pilotem wywodzącym się z samolotu MiG-21 i w momencie wyjazdu do Stanów Zjednoczonych byłem w pełni wyszkolonym instruktorem na samolocie MiG-21 z nalotem ponad 1000 godzin, więc to był proces przeszkolenia. Trzeba było zapomnieć o kilometrach na godzinę, o metrach. Trzeba było myśleć, nauczyć się myśleć po angielsku i to bardzo szybko. Nie było talii furgowej dla nas, jako polskich pilotów. Trzeba się było w jednym momencie uczyć języka, procedur, fantastycznego samolotu i nowego zupełnie systemu w jednym momencie.
1: O swoich wrażeniach związanych z tymi samolotami opowiedział nam pułkownik Rościsław Stepaniuk, pierwszy pilot F-16 w Polsce.
9: Fakty z nadmorza w RMF FM.
2: Prawie 20 stopni, błękit morza, błękit nieba i pełne słońce.
1: Jak mówią wypoczywające w Stegnie na Mierzei Wiślanej nad Zatoką Gdańską, otrzymali prezent od pogody.
10: Przemaszerujemy tu kilka kilometrów, trochę lasem, trochę plażą.
11: Warto przyjechać do Stegny? Tak?
4: Pewno, że warto. Pogoda to jest wymarzona. Przede wszystkim spokój, cisza, najlepsza pora.
11: Pogodowo. Październik zaskakuje?
10: Zaskakuje. Jest cudownie.
11: Opalić się można? Jeszcze trochę próbować?
10: Można. Jeszcze słoneczko daje.
12: Słońce świeci, nie ma wiatru, więc wypoczywamy sobie.
1: Zazdrościmy, prawda?
2: No i tak.
1: Usłyszał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
2: No a ile jeszcze będzie lata tej jesieni? To jest pytanie. Prognozę możecie sprawdzić na rmf24.pl.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Jutro rano w przeważającej części kraju będzie pochmurno, bardziej słonecznie jedynie w pasie od Śląska przez Mazowsze aż po Podlasie. Najchłodniej na wschodzie, w Białymstoku i Rzeszowie 8 stopni. W centrum i na zachodzie cieplej, w Warszawie i Poznaniu 11 stopni, a w Gdańsku nawet 14. Padać przez cały dzień nie powinno.
0: Nowy program Radia

RMF24, kolejna godzina przed nami. Igor Skrzypek, kłaniam się. Piątkowe popołudnie, można już pewnie odpoczywać. Mam taką nadzieję, że właśnie w takiej sytuacji jesteście. No chyba, że gracie w reprezentacji Polski w piłce nożnej. To nie dość, że wieczór w pracy, to jeszcze presja duża. Biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Rumunii. No dobrze byłoby w końcu coś wygrać. Czy są szanse? O tym już za chwilę. Bądźcie z nami.

0: Popołudniowy program radia RMF 24, a w nim zapowiedzi wieczoru tego piątkowego, również zapowiedzi sportowe, bo wieczorem trzeci mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Na Stadionie Narodowym w Warszawie biało-czerwoni podejmą Rumunię. No i pytanie, czy nadejdzie jakiekolwiek przełamanie, bo na razie w tej dywizji B idzie nam kiepsko. W studiu ze mną Cezary Dziwiszek, redakcja sportowa. Dzień dobry, Czarku.
1: Dzień dobry.
0: No bo tak, po remisie z Bośnią i Hercegowiną, po porażce ze Szwecją, nastroje w kadrze pewnie nie najlepsze. Więc pojawia się też pytanie, jacy śmiałkowie w takich nastrojach wyjdą dziś na murawę narodowego?
2: Plotkuje się o tym, pisze się o tym, mówi się o tym, oczywiście. Teraz bazując na tym, co można było usłyszeć na przedmeczowej konferencji wczoraj, nie jak zwyczajowo to się odbywa na Stadionie Narodowym, tylko w hotelu gdzieś tam w okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego. Tam jest nowy domek kadry, można powiedzieć, tymczasowy. Usłyszeliśmy od Jana Urbana, że zmiany będą, że no zasugerował, można powiedzieć, selekcjoner delikatnie, że może jednak skusi się na wystawienie w końcu na środku obrony Kiwiora i Bednarka. Oni oczywiście już grali razem obok siebie te dwa poprzednie mecze, no ale pojawiają się głosy, że no dobrze by było ich w końcu zobaczyć tak, jak grają w Porto, czyli w ustawieniu z czterema obrońcami. Oni tylko dwaj środkowi i na bokach, no to już jest zagadka, ale Jan Urban, skoro raz sięgnął po Frankowskiego na lewej obronie, to myślę, że sięgnie i drugi raz. Matikasz jest pewniakiem, Marcin Bułka teraz też na bramce jest pewniakiem. W środku pola no myślę, że Wiktor Nowak, młody zawodnik 21-letni, powinien wyjść, skoro zagrał no dobrze przeciwko Szwecji. Można powiedzieć, że nie najgorzej, zważywszy na to, jaki był wynik. Pewniakiem jest oczywiście Piotr Zieliński, nasz wicekapitan, który ze Szwecją pełnił wręcz rolę kapitana, no bo Robert Lewandowski nie zagrał. No i co? I Sebastian Szymański? Chyba tak, bo za bardzo teraz nie ma takiej jasnej alternatywy. Na skrzydłach myślę, że sięgnie selekcjoner po Skurasia. No i Nikolę Zalewskiego, bo Kuba Kamiński jest kontuzjowany. No i raczej mu się spodziewał Roberta Lewandowskiego. On tutaj może zagrać, z tego co patrzyłem, już po raz 170 w kadrze.
0: No właśnie, ale spodziewasz się Roberta od pierwszego gwizdka?
2: Myślę, że tym razem tak, bo
0: czy jakieś wpuszczanie w 89 minucie, żeby
2: to jest też zabawne. Tak, tak. To jest też zabawne, że na selekcjonera najpierw spadła krytyka, że wystawił Lewandowskiego w meczu z Bośnią, a potem, że nie wystawił ze Szwecją, bo po pierwszym meczu mówiło się, że Lewandowski zagrał słabo. No zagrał słabo. No już nie on jeden w meczu z Bośnią. Widziałem to niestety z bliska. Natomiast potem ze Szwedami jakiś żart, że on wychodzi na końcówkę. No dlaczego? Przecież Lewandowski sam mówił, że umówił się z selekcjonerem na to, że będzie grał tyle, na ile po prostu będzie się czuł i że umówią się wcześniej przed każdym meczem. Ja myślę, że tym razem zagra. No i umówmy się, że jak już z Rumunią nie będziemy w stanie wygrać, to znaczy, że jest źle.
0: Jest źle, czyli to byłby sygnał, że może trzeba zmienić nadkapitana tej drużyny, czyli trenera Jana Urbana. Czy twoim zdaniem Jan Urban powinien zostać w kadrze? Czy ten mecz z Rumunami właśnie może o tym przesądzić?
2: Znaczy na pewno może o tym przesądzić, bo o tym się mówi. Zresztą Jan Urban już drugą kolejną konferencję odpowiada na pytania dziennikarzy, czy no liczy się z tym, że gra o posadę. Więc wydaje się, że faktycznie gra o posadę. Oczywiście w PZPN-ie nikt tego wprost nie przyzna, no ale jeżeli Jan Urban w zasadzie jest, nie wiem, czwartym, piątym selekcjonerem, który był zatrudniany, poprzedni zwalniani w bardzo krótkim czasie. Ja w ogóle coraz więcej widzę podobieństw, że początek każdego nowego selekcjonera jest niezły. Tak też było z Michałem Probierzem. Jakaś taka nowa energia.
0: Z Fernando Santoszem chyba od początku.
2: Tutaj akurat
0: słabo.
2: Tak zdecydowanie nie było. To można powiedzieć pomyłka od początku do końca, prawda? Ale Urban, Probierz, wszyscy odetchnęli, jak Probierz odszedł. Przychodzi Jasiek Urban zupełnie wyluzowany, tak? Taki spokojny. Tego wtedy było potrzeba. Poukładał tę kadrę, ale nie awansował na Mistrzostwa Europy. No i zaczęło się wszystko nagle sypać. Minęło kilka meczów i już go zwalniamy. No nie, to jest zdecydowanie zdecydowanie za wcześnie, chociaż oczywiście dużo mówi się o tym, że gotowy następca w kadrze U21 to Jerzy Brzęczek, który selekcjonerem wszak już był i o tym też chyba zapominamy, że skoro raz się zbawcą dorosłej kadry nie okazał, no to za drugim razem też może być...
0: Mimo że karta mu teraz żre, kolokwialnie rzecz ujmując.
2: Pokazał, jak wygrywać ze Szwedami na pewno.
0: Zobaczymy, czy Jan Urban będzie żegnać się z tą kadrą, czy może tak biało-czerwoni dziś na Stadionie Narodowym się pokażą dobrze.
2: No, że... A ile obstawiasz?
0: Chyba nie mogę tego głośno powiedzieć. Sądzę, że może nas czekać smutny remis na przykład. Tak, 1-1.
2: Dobra, 2-1 optymistycznie, wymęczone 2-1 dla nas, bo w bramce Rumunów na pewno wiemy, zagra Otto Hindyj z Legii Warszawa.
0: A w Legii super gra, no to być może będzie dla nas też wyzwaniem. Cezary Dziwiszek, redakcja sportowa.
2: Dziękuję.
0: O tym, czego możemy się po tym meczu z Rumunami spodziewać.
2: O 20:45,
0: przepraszam. 20:45, tak jest. Jak zwykle ten pierwszy listek 20:45. Słuchajcie radia RMF24. Za chwilę przeniesiemy się do Niemiec. Tam nowe informacje w sprawie incydentu na lotnisku w Lipsku.
1: Tu radio RMF24.

0: Słuchajcie, popołudniowego programu Radia RMF 24. Zgodnie z zapowiedzią teraz przenosimy się do Niemiec. Służby miały wiedzieć, że do kraju przyleciał rosyjski szpieg, który później miał przygotować próbę ataku na lotnisku w Lipsku. Przypomnę, w nocy z 4 na 5 sierpnia dron z pojemnikiem wypełnionym materiałem wybuchowym uderzył w skrzydło ukraińskiego Antonowa. Samolot przewoził około 25 tysięcy litrów paliwa lotniczego. Ładunek nie eksplodował i spadł na płytę lotniska. Według śledczych wybuch mógłby doprowadzić do ogromnych zniszczeń. Za przygotowanie operacji miał odpowiadać Rosjanin Oleg Lewuszkin, powiązany z oficerem GRU Denisem Smoljaninowem. Lewuszkin miał przylecieć do Berlina tydzień przed atakiem, wynająć samochód i przeprowadzić rekonesans lotniska. Najbardziej zaskakujące są jednak ustalenia dotyczące niemieckich służb. Według mediów dowiedziały się one o jego przyjeździe i powiązaniach z GRU, ale mimo tego nie objęły go obserwacją. Do wykonania ataku miał później zwerbować Białorusina. W sprawie pojawia się również polski wątek. Jaki? O tym przeczytacie na naszej stronie rmf24.pl. Gorąco polecam, a my zbliżamy się już do faktów i faktów ekonomicznych, w których również się usłyszymy. Polecam tym bardziej.
1: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: pora na fakt już teraz.
1: Kilka dni może zająć Centrum E-Zdrowia weryfikacja doniesień na temat możliwego kolejnego wycieku danych medycznych.
2: Jak informowaliśmy w faktach, może chodzić o cyberatak na oprogramowanie wykorzystywane w gabinetach stomatologicznych.
1: Wyciek może dotyczyć danych pacjentów oraz dokumentacji medycznej.
2: Przed tygodniem cyberprzestępcy zaatakowali oprogramowanie Medyk, które służy m.in. do gromadzenia wyników badań, oraz firmę Enelmed. 3 osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej 92 w pobliżu Antoniewa na Mazowszu.
1: To odcinek między Sochaczewem a Łowiczem. Tam zderzenie osobówki z busem. Trasa jest zablokowana. Władze Szczecina nie zabezpieczą rozpadającej się kamienicy przy ulicy Chorzej.
2: Pod koniec sierpnia 9 rodzin musiało pilnie ewakuować się z budynku po nocnym tąpnięciu. W ciągu kilku godzin szczeliny pogłębiły się o kilka centymetrów.
1: W sprawie przygląda się reporterka RMF FM Anna Pałamar.
3: Pomóc miało miasto, ale wycofało się z tej decyzji. Dlaczego, tłumaczy Sylwia Cyza-Słomska z Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie.
4: Przedstawiliśmy uchwałę, która odnosiła się jedynie do zgody na wykonanie zabezpieczenia i przyjęcia nadzoru nad wykonaniem prac. Taka uchwała nie została przyjęta przez wspólnotę mieszkaniową.
3: Jak mówił mi mecenas Piotr Barwina, który reprezentuje mieszkańców w tej sprawie, uchwała zaproponowana przez Zbilk uchylała furtkę, by w przyszłości koszty te przerzucić na lokatorów.
5: Jest to najprostsza droga, chciałby się powiedzieć autostrada do tego, aby po wykonaniu takich prac żądać od wspólnoty mieszkaniowej zwrotu kosztów.
3: Po wyprowadzce z Chorzej część mieszkańców skorzystała z odpłatnych lokali zastępczych oferowanych przez miasto, pozostali zatrzymali się u bliskich.
6: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Ile pieniędzy na tańsze paliwa trafi z podatku od nadmiarowych zysków?
1: O tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. 2 miliardy złotych. Tyle ma przekazać Orlen. To na razie wstępne szacunki płockiego koncernu. Mowa tylko o nadmiarowym zysku od marca do sierpnia tego roku. Na przelewy z Orlenu przyjdzie jeszcze czas, ale paliwa tańsze będą już od jutra. Przypomnę, za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 73 grosze. Za litr oleju napędowego 7 zł 88 groszy, czyli to stawki niższe od obecnych średnio o 1,50 zł. Te stawki będą obecne na pylonach także w poniedziałek. A ile to będzie kosztować państwo? Wyliczył to resort finansów. Ponad 5 miliardów złotych. 3 miliardy złotych to obniżka VAT, ponad 2 miliardy to obniżka akcyzy. To wyliczenia obejmujące okres do końca roku. W jeszcze tańszym tankowaniu pomocny byłby mocny złoty. Nic z tego. Nasza waluta kończy tydzień ze słabymi kursami. Euro po 4,37 zł. Dolar sięgnął już 3,90 zł. W górę poszybował także frank szwajcarski 4,71. Funt brytyjski po 5,14 zł. Także bardzo drogo.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

popołudniowy program radia RMF 24. Jeszcze więcej informacji, tym razem międzynarodowych. Wołodymyr Zełenski twierdzi, że Władimir Putin we wrześniu miał polecić rosyjskim dowódcom odejście od dotychczasowych ograniczeń w prowadzeniu ataków na Ukrainę. Ukraiński prezydent mówił o tym w rozmowie z Financial Times, powołując się na dane wywiadowcze, w tym przechwycone rozmowy rosyjskich urzędników. Według Zełenskiego po tej decyzji Rosja nasiliła ataki na ukraińskie miasta. Celem mają być nie tylko obiekty wojskowe czy infrastruktura energetyczna, ale także szkoły, szpitale, centra danych i węzły telekomunikacyjne. Ukraiński prezydent twierdzi, że Rosja przygotowuje się do dalszej intensyfikacji nalotów przed zimą. Celem ma być m.in. odcięcie największych miast od reszty kraju i wywołanie presji na ludności cywilnej. Kreml zaprzecza, by rosyjska armia celowo atakowała obiekty cywilne. Sam rozkaz, o którym mówi Zełenski, nie został publicznie przedstawiony ani niezależnie zweryfikowany.

0: Radiu RMF 24. Zaglądamy teraz na Zamek Królewski w Warszawie, ale nie będzie królewsko. Nie będziemy mówić o królach, a bardziej o towarzyszach i będzie nieco bardziej komunistycznie. Od dziś do 17 stycznia w Zamku Królewskim można oglądać wystawę Sekretne komnaty władzy ludowej. Dzięki niej możemy zobaczyć niezrealizowany nigdy projekt luksusowych apartamentów przeznaczonych dla zagranicznych gości władz PRL. Między innymi salę bankietową, nigdy nieużywaną windę, luksusowo wyposażone łazienki. O wystawie opowiada nam jej kurator Mikołaj Baliszewski.
1: Jednym z pierwszych notabli, który miał tu nocować, był Leonid Breżniew. Ten apartament w połowie urządziliśmy dokładnie tak, jak miał wyglądać, z wykorzystaniem także przedmiotów, które na zamek dostarczono, zakupiono. Były to meble kupione w Desie, były to szkła artystyczne, współczesnych artystów, doskonałe przykłady szkoły wrocławskiej, które pokazujemy również na wystawie, a w drugiej połowie pokazujemy nasz warsztat pracy, nasze pomieszczenia, z których po prostu odeszliśmy. Ja nawet nie posprzątałem swojego biurka, przyznaję, ale także po to, żeby bez cenzury, bez autocenzury podzielić się z Państwem historią przestrzeni, która jak to w architekturze, jak to często właśnie także w miejscach pamięci, zmienia swoją funkcję, pełni różne role, a historia związana z historią polityczną, z historią społeczną Zamku Królewskiego jest interesująca i na pewno warto z tego skorzystać, przyjść na zamek i zobaczyć. To jedyna szansa.
2: Gdyby ten pierwotny zamysł został zrealizowany, to z jakich pomieszczeń ci notable wtedy mogliby korzystać?
1: To dotyczy około 20% powierzchni zamku, więc to jest to bardzo duża przestrzeń, która miała być wyłączona dla wyłącznego użytkowania przez Urząd Rady Ministrów PRL. Wszystkie kondygnacje, począwszy od piwnic, w których zaplanowano gigantyczną kuchnię, zaplecze, zresztą tych kuchni było wiele, na każdej kondygnacji praktycznie, one miały obsługiwać i bankiety, i właśnie apartamenty i ich gości. To były sale recepcyjne, wielka sala bankietowa, no i właśnie apartament głównego gościa, dwa wielkie apartamenty towarzyszące, jeszcze do tego pokoje hotelowe dla członków delegacji czy oficerów ochrony, więc to ogromna część zamku, która, jak mówię, w 1974 roku wtedy zapadła decyzja, została zrealizowana do tego stopnia, że kiedy wchodzimy my do pomieszczeń takich jak magazyn biblioteczny, widzimy kafelki na ścianach, bo tam wszystko było rozplanowane. Były pomieszczenia dla żywych ryb, do przechowywania i obróbki, były magazyny, były przygotowane natryski i szatnie dla 70 osób, które miały być zatrudnione w samej gastronomii. Więc proszę sobie wyobrazić, jaka była skala tej wizji. Wizji, która powstała w najlepszych czasach epoki Gierka, a upadła razem z nim.
0: Z kuratorem wystawy Mikołajem Baliszewskim rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinertz, a pomieszczenia wybudowane w latach 70. do dziś służą pracownikom muzeum. Na czas wystawy przenieśli część stanowisk prac. Przypomnę, jeśli chcecie zobaczyć, gdzie miał spać Breżniew, no to mamy czas od dziś do 17 stycznia. Wystawa na Zamku Królewskim w Warszawie. Słuchacie Radia RMF 24. Zbliżają się fakty o godzinie 18, a w nich m.in. zerkniemy na stację paliw. Dziś przy dystrybutorach niezwykle mały ruch.

0: Ogłoszenie.
1: Klizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku wśród ofiar tej katastrofy była Anna Jantar. Ostatni lot Mikołaja Kopernika. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.

0: Że zawsze są pod presją.
1: W tych faktach także zaproszenie na jesienny spływ Dunajcem.
2: Z tydzień, dwa to będą lepsze kolory, na pewno widoki będą jeszcze lepsze.
3: Ceny paliwa niżej, ale od jutra.
1: Po wczorajszej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o podpisaniu ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw, rząd zapowiedział obniżki na stacjach.
3: Teraz jednak kierowcy muszą jeszcze głęboko sięgać do kieszeni.
1: Reporter RMF FM Michał Krasoń jest na stacji benzynowej przy Wisłostradzie w Warszawie. Dzień dobry, witamy cię. No to powiedz nam, ile teraz tam trzeba zapłacić za paliwo?
4: No, na tej stacji niedaleko centrum stolicy litr benzyny kosztuje teraz 8,19 zł, a oleju napędowego 9,14 zł. Jestem tu mniej więcej od godziny i przez ten czas przyjechało tu kilkanaście osób. Tankują przede wszystkim ci, którzy po prostu muszą.
5: Jest dramat, trzymamy kciuki, że te chyba złot 30 dużo zmieni.
6: Prawie żeby spadło, no. Fajnie by było.
5: Żal tankować dzisiaj.
7: No żal, ale jak trzeba, to tankujemy.
4: Usłyszałem od warszawskich kierowców, no i faktycznie, żal dziś tankować, bo od północy za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,73 zł, czyli w przypadku tej stacji, na której jestem, o ponad 1,40 zł mniej, a za olej napędowy maksymalnie 7,88 zł, czyli mniej o prawie 1,30 zł za litr. Z warszawskiego Powiśla, Michał Krasoń.
1: Czarne, lepkie grudki, które Bałtyk wyrzucił na plażę od rowów po Wicie, to substancja ropopochodna, potwierdziły badania laboratoryjne.
3: Nie udało się jednak ustalić, czym dokładnie jest to zanieczyszczenie, ani skąd trafiło do morza.
1: Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, zapoznałeś się z wynikami. Co konkretnie ustalono?
8: Badania wskazują, że to olejowa substancja petrochemiczna, złożona głównie z ciężkich węglowodorów, więc nie zachowuje się jak benzyna czy inne lekkie paliwa. Krótkotrwały kontakt nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia, ale Urząd Morski nadal traktuje zanieczyszczenie jako odpad niebezpieczny i apeluje, żeby go nie dotykać. Urzędnicy zakładają, że Bałtyk jeszcze gdzieniegdzie może wyrzucić podobne czarne grudki. Sprzątanie pozostałych odcinków trwa. Urząd bada też, skąd zanieczyszczenie trafiło do morza. Pobrano próbki z podejrzewanej jednostki, ale szanse na jednoznaczne wskazanie ewentualnego sprawcy są niewielkie.
3: No dobra wiadomość. Przed weekendem posprzątane plaże w Ustce już są otwarte.
9: Piłka nożna w faktach RMF FM.
1: Polska zagra wieczorem z Rumunią w Warszawie w kolejnym meczu piłkarskiej Ligi Narodów.
3: Jak zwraca uwagę Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM, obaj selekcjonerzy, Jan Urban i George Hadzi, no, są mocno krytykowani po ostatnich kiepskich wynikach.
10: O tak to właśnie wygląda. Hadzi, legendarny rumuński piłkarz, nazywany Maradoną Karpat, w reprezentacji pracuje od kwietnia. W czerwcu drużyna zagrała pod jego wodzą dwa sparingi i teraz ma na koncie dwie porażki w Lidze Narodów. My z remisem i porażką na koncie. Dla obu ekip zatem no kluczowy mecz. Można odrobinę poprawić nastroje albo umościć się na ostatnim miejscu w grupie.
0: Selekcjonerzy zawsze są pod presją. Oczy po prostu narodu, tego narodu piłkarskiego są zwrócone na reprezentację Polski, są zwrócone na selekcjonera.
10: Mówił trener Jan Urban. Nie da się jednak ukryć, no, że dziś i dla niego, i dla Hadziego ta presja będzie większa niż podczas takiego zwykłego meczu reprezentacji.
3: Jeszcze do końca października można spłynąć przełomem Dunajca z pienińskimi flisakami.
1: Z dnia na dzień spływ robi się coraz piękniejszy, bo wzgórza wokół nabierają jesiennych kolorów.
2: No tak jeszcze z tydzień, dwa to będą lepsze kolory, na pewno widoki będą jeszcze lepsze.
11: Bardzo pięknie było.
12: Co było najładniejsze?
11: Widoki. Flisa. Opowieści flisaka.
12: Tak. Kolory? Kolory już jesienne? Kolory
11: mało jeszcze.
12: Jeszcze mało,
11: zaczynają. Mało
12: kolorów. Ale przy takiej pogodzie to chyba bajka, popłynąć sobie Dunajcem.
13: Jest wspaniale, polecamy wszystkim.
14: Zobacz sobie.
15: Nie no, tak jak widać, no piękne kolory, no. Wszystkie kolory jesieni.
12: Złoto, żółć, pomarańcz.
15: Czerwień, zieleń trochę jeszcze.
12: To zazdroszczę trochę.
15: To zapraszamy.
12: Jest czego?
15: Jest.
3: Dunajcem spłynął także reporter RMF FM Maciej Połachicki.
1: A w przyszłym tygodniu w Polsce nawet 25 stopni.
3: Gdzie i którego dnia? Sprawdźcie na rmf24.pl.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Zaczynamy wieczorny program Radia RMF 24. Igor Skrzypek, kłaniam się w ten piątkowy wieczór. Będzie to wieczór ostatni z tak drogimi paliwami. Od jutra wyraźnie taniej. Długo to trwało, ale w końcu dobiegła końca ta polityczna batalia między prezydentem a rządem. Kto wygrał to starcie? O tym za chwilę podyskutujemy z ekspertem. Warto być z nami w ten piątkowy wieczór. Zdecydowanie.

0: W Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej komentarzy. Wojna o ceny paliw między rządem a prezydentem trwała przez wiele tygodni. Stała się jednym z najbardziej widocznych sporów między Pałacem Prezydenckim a rządem, ale w końcu ta wojna dobiegła końca. Trzeba by na pewno, to o tym za chwilkę powiemy. Karol Nawrocki ostatecznie podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, ale jednocześnie zapowiedział skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd zapowiada teraz obniżenie cen paliw, to się ma wydarzyć od jutra, a obie strony przedstawiają finał tej sprawy jako argument na swoją korzyść. Do tego dochodzi coraz bardziej bezpośrednia komunikacja między premierem a prezydentem w mediach społecznościowych. To na przykład Donald Tusk po decyzji prezydenta opublikował nagranie, na którym przechodzi obok Belwederu, no i tak pyta ironicznie: i po co było tak rumakować? O polityczny bilans tego sporu i o to, co może wydarzyć się dalej, zapytamy doktora Tomasza Słupika, politologa z Uniwersytetu Śląskiego. Dobry wieczór, panie doktorze.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze, i dobry wieczór państwu.
0: Po zakończeniu tego sporu, o ile mówimy w ogóle o zakończeniu tak na pewno, kto politycznie może powiedzieć, że wychodzi z tego starcia zwycięsko? Bardziej rząd, bardziej prezydent, a może tak naprawdę nikt tutaj nie wygrał?
1: Ja bym odpowiedział, i to wcale nie jest wymijająco, powiedzieć, że tak naprawdę wygraliśmy my wszyscy, czyli ci, którzy przy dystrybutorach widzą tą, można powiedzieć, zawrotną cenę paliw.
0: To prawda, choć też możemy powiedzieć, że przegrywaliśmy przez kilka tygodni co najmniej.
1: No tak, tak, ale to przegrywaliśmy z powodu, nazwy to kolokwialnie, awantury, którą zwołali nie nasi politycy, przede wszystkim prezydent Stanów Zjednoczonych i premier Izraela, ale to geneza tego zjawiska, natomiast na polskim podwórku kto wygrał? No, moim zdaniem jednak tutaj Donald Tusk pokazał i większe doświadczenie, no ale też rozgrywał, miał mocne karty, no bo sprawa paliw od wielu miesięcy wiemy, że jest taką wielką bolączką Polaków. To jest też taki mechanizm, który napędza ceny. Widzimy, że inflacja we wrześniu skoczyła do 4%. O tym się dużo mówi. Właściwie w każdym polskim domu większość z nas, czy to narzeka, czy z przerażeniem patrzy na te wielkie, można by powiedzieć, informatory, czy tam witacze, czy jak to określić, przy stacjach benzynowych. Więc tak konkludując, myślę, że tak. Jest 1-0 dla rządu i dla Donalda Tuska, dlatego że Karol Nawrocki robił wszystko i szukał najróżniejszych argumentów, ale mu się tego... Znaczy inaczej, te argumenty były mało przekonujące, dlatego że rzeczywiście ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych ma i umocowanie, i ma sens, dlatego że rzeczywiście, że w tym kryzysie no, one zarabiają dużo, tak? Zarówno te nasze rodzime, nie mówiąc o tych globalnych gigantach, ale to my nie tych globalnych gigantów będziemy opodatkować, tylko tu nasze rodzime koncerny, czy między innymi Orlen, ale nie tylko. No i to rzeczywiście ten rodzaj redystrybucji posłuży do obniżenia cen paliw, co, tak jak mówię, dla każdego Kowalskiego będzie korzystne, ale w takim nawet krótkoterminowym wymiarze dla całej gospodarki. A wracając do Pałacu i Karola Nawrockiego, no myślę, że tutaj parafrazując Andrzeja Dudy, no, musi się uczyć i powinien się cały czas uczyć. To znaczy, ja wiem, że to pewnie taka gorzka pigułka dla niego, no ale on, można by powiedzieć, jest nawet nie juniorem, co tam każe w polityce, więc tą gorzką pigułkę musi przełknąć, no a musi się uczyć od tych, którzy są bardziej doświadczeni, no ale jak jego otoczenie to podkreśla, ale też część komentatorów, no uczy się szybko, ja też go obserwuję, pamiętam taką scenkę, jak to biegł w parku w takim, można by powiedzieć, niezbyt ładnym czy estetycznym dresie i zachęcał Polaków do aktywności fizycznej, no a teraz to jest zupełnie inny Karol Nawrocki, ale tak podsumowując, konkludując, 1-0 dla rządu, no i jednak gorzka pigułka dla Karola Nawrockiego, no ale jest to polityk bardzo ambitny i myślę, że raz, że będzie o tym pamiętał, a dwa, że będzie szukał pewnie jakiegoś sposobu, niekoniecznie w tej przestrzeni, w tym obszarze paliw, ale no na pewno, no nazwę to tak, nie zapomni tego, tej ambicjonalnej porażki Donaldowi Tuskowi, tylko ja zadam sobie pytanie, czy o to chodzi w polityce, nie? Bo ten rodzaj gry polityku oczywiście on jest dla nich i dla nas komentatorów całkiem interesujący, no ale przeciętnego Kowalskiego czy Kowalską, powiem tak, średnio obchodzi.
0: No dobrze, panie doktorze, no ale jednak jakby tak patrzeć na finał tego starcia, no to piłka była po stronie prezydenta Karola Nawrockiego, no bo on znów miał taką samą ustawę, którą wcześniej zawetował, więc równie dobrze mógł ten ruch powtórzyć i nadal winić rząd za to, że nie przygotował innej ustawy o innej treści, która byłaby w jego ocenie zgodna z konstytucją, no a jednak Karol Nawrocki zdecydował się na podpis i odesłanie do Trybunału Konstytucyjnego, co, jak z pewnością prezydent również zdaje sobie z tego sprawę, no niewiele zmienia w obecnej sytuacji, bo po prostu ustawa weszła w życie, więc skąd ten ruch prezydenta pana zdaniem? Czy uznał, że przeciąganie tej sprawy może negatywnie wpływać na notowania Pałacu Prezydenckiego?
1: Zdecydowanie tak. To jest wizerunkowo dla niego niekorzystne, dlatego że, tak jak mówię, te argumenty, które on formułował między innymi z tą niekonstytucyjnością, dla większości Polaków są mało czytelne i mało zrozumiałe, a zniecierpliwienie jakby społeczeństwa w związku z tym, że program CPN się skończył, rosło szczególnie we wrześniu, kiedy to mieliśmy już ósemkę, czasem dziewiątkę z przodu, jeżeli chodzi o ceny, czy to diesla, czy benzyny. I myślę, że to jest też to, co pan redaktor mówił, to raz, że też, jeżeli chodzi o ten poziom zaufania, on jest tak naprawdę najniższy, jeżeli chodzi o prezydentów po pierwszym roku w historii III RP, czyli od Jaruzelskiego tutaj nie liczę, od Lecha Wałęsy począwszy. No i myślę, że przesadziłbym, gdybym powiedział, że tam panika w Pałacu Prezydenckim zapanowała, ale przedłużanie tej sprawy było absolutnie niekorzystne. I nie tylko wizerunkowo, ale też i tak jak pan słusznie zauważył, jeżeli chodzi o notowania prezydenta, nie wiem, poziom zaufania, nie miało sensu tego sporu, nie ma sensu tego sporu ciągnąć, i myślę, że nie tylko on, ale jego otoczenie i też pewnie doradcy czy eksperci też sobie z tego znakomicie zdawali sprawę, więc podpisanie i to skierowanie do Trybunału, ale de facto wejście w życie, myślę, że jednak jest korzystne i tutaj jakby Karol Nawrocki to jest też taka ucieczka do przodu, nie? Teraz szukamy, czy będzie szukał innego pola, nazwijmy to konfliktu, czy jakiegoś sporu z rządem, no jest przecież prezydentem, który zawetował w historii też III RP i tu jest rekordzistą, może nie Guinnessa, największą liczbę ustaw. Ktoś to skrzętnie wliczył, nie wiem jakiej tutaj metodologii użył, że te weta kosztowały nas już niebagatelną kwotę 20 miliardów. Natomiast taką gdzieś przeczytam liczbę, natomiast nie wiem jak to ten ktoś, czy to dziennikarz, czy ekspert wyliczył, że to akurat 20 miliardów.
0: No, to pewnie zależy jak liczyć, no ale tutaj pan doktor liczy, że w starciu prezydent-rząd, jeśli chodzi o paliwa, 1-0 dla rządu. Doktor Tomasz Słupik, politolog Uniwersytet Śląski, był naszym gościem. Panie doktorze, bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję i jeszcze dobrego wieczoru.
0: A my powoli w tym programie, z wieczornym programie, w tej godzinie programu będziemy zbliżać się znów do informacji sportowych. Warto posłuchać.

0: No piękne są chwile, a z pewnością sportowe chwile. No może nie zawsze, jeśli mówimy o polskiej piłce, a dziś ponownie w RMF24. Polska piłka właśnie, ale nie reprezentacja, o której już rozmawialiśmy co nieco, tylko wieści z naszej ekstraklasy. Trener Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec i dwóch sędziów, Arkadiusz Wójcik i Paweł Raczkowski, zostało ukaranych dyscyplinarnie przez Komisję Ligi za, tu cytat, niedozwolony kontakt. Doniesienia te przynosi Cezary Dziwiszek, redakcja sportowa. No, niedozwolony kontakt, nie chodzi chyba o kontakt fizyczny.
1: Był taki film Kontakt.
0: Był.
1: I tak, tu chodziło o kontakt z kosmitami, więc trochę to brzmi niejednoznacznie, ale zaraz spróbuję.
0: No to wyjaśnijmy właśnie, Czarku, o co w tej sytuacji chodzi, co to za kontakt i dlaczego trener Siemieniec tam się znalazł w tej sytuacji.
1: Trener Siemieniec przed 33. kolejką ligową ubiegłego sezonu napisał do sędziego Arkadiusza Wójcika z prośbą o to, żeby ten nadał mu kontakt do Pawła Raczkowskiego. Ten z kolei arbiter Raczkowski z Warszawy miał prowadzić prowadził zresztą spotkanie Jagiellonii z GKS-em Katowice. O co chodziło? Z czym napisał? Dlaczego napisał? Dlatego, że obawiał się o to, że jego zawodnicy mogą zostać wykartkowani. Wiadomo, że jak że można pauzować za nadmiar żółtych kart. To nawet nie chodziło o czerwone kartki, jeżeli dobrze zrozumiałem intencje trenera Siemieńca, tylko jeżeli któryś z zawodników może zostać wykartkowany, no to wtedy Paweł Raczkowski delikatnie puszcza oczko, tak metaforycznie rzecz ujmując, daje znać w trakcie meczu, że ten i ten zawodnik, załóżmy Jesus Imaz, jest bliski otrzymania żółtej kartki i żeby lepiej go w przerwie zdjąć. Tak w skrócie o to chodziło. No i to jest zdaniem Komisji Ligi Ekstraklasy zachowanie nieetyczne i ten kontakt, czyli SMS, konkretnie mówiąc, był niedozwolone.
0: No i co uznała komisja? To znaczy, jakie kary zostały wymierzone i szkoleniowcowi Jagiellonii i sędziom?
1: Może od trenera zacznę. Adrian Siemieniec dostał 6 meczów dyskwalifikacji i 100 tysięcy złotych grzywny. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Ja też nie chciałem tak oceniać. Wydawało mi się, że to jest kara współmierna, bo tak myślałem, że otrzyma zawieszenie. No, rzeczywiście porozmawiałem z sędzią międzynarodowym, byłym sędzią międzynarodowym Marcinem Borskim, także kupę lat sędziował w polskiej ekstraklasie i stwierdził, że to jest kara współmierna, że takiej można było się mniej więcej spodziewać. Dla sędziego Pawła Raczkowskiego, czyli tego, który ostatecznie prowadził mecz, no i nie zrobił nic niedozwolonego, bo nie doszło do tego puszczania oczkiem. Nie doszło do tego, że ktoś został po tym meczu wykartkowany. Otrzymał 50 tysięcy złotych grzywny. A sędzia Arkadiusz Wójcik, czyli de facto pośrednik w całej tej sytuacji, otrzymał 2 lata zawieszenia. To jest kara.
0: A więc na pośrednika spadła najcięższa kara.
1: No właśnie. Posłuchajmy sędziego Borskiego.
2: Torem był trend, tak, no sędzia Wójcik podjął ten dialog z trenerem, zaczął się zastanawiać, jak można by z sędzią w sposób dyplomatyczny się skontaktować, żeby porozmawiać w tej sprawie, ale poza przesłaniem screena z tej rozmowy sędziemu głównemu, sędziemu Raczkowskiemu, no nie zrobił nic innego w tej sprawie, także...
1: 6 meczów, a 2 lata, to jednak nie jest to samo. Czy sędzia został tutaj potraktowany gorzej niż trener po prostu? Czy tak powinno być?
2: No moim zdaniem nie.
1: To jest opinia oczywiście, ja tu nic nie wyrokuję, ale wiadomo było, że sędzia Arkadiusz Wójcik jest w konflikcie z PZPN-em, z Kolegium Sędziów, że no, chodziły takie informacje, chciał dostać się do władz sędziowskich, natomiast się nie udawało. No, to są sprawy takie, powiedziałbym, również personalne, ale oczywiście, po pierwsze, Komisja Ligi Ekstraklasy podjęła tę decyzję, a nie PZPN. No, po drugie, PZPN oczywiście nie potwierdza, żeby był w jakimś tam otwartym konflikcie z sędzią Wójcikiem i z pewnością nie wiązałby tych 2 spraw. Zatem no to już ocenę pozostawiam, myślę, ekspertom.
0: Pozostawiamy z pewnością, tak. Choć niemniej nieco zapachniało piłkarskim pokerem. Szkoda, szkoda, że trochę tę sytuację jednak omawiamy, a nie...
1: Ale na szczęście, tak tylko na koniec, tam był taki jeden dobry tekst tego filmu. Zapłacili za 3-0? Będzie 3-0. Chodziło o znamiona, zachowanie korupcyjne. I to wyjaśniłem z sędzią Borskim, że tu nie chodziło o zachowania korupcyjne. Nikt z tych panów, żaden z tych trzech panów nie...
0: No nie był blisko
1: tak,
0: nawet tego.
1: Zabrakło mi słowa, rozumieniu. Ale rzeczywiście takich zachowań nie przejawiał. No, chodziło tylko o kwestie etyczne. Ale, i za to zostali panowie.
0: Ale życzymy sobie, żeby więcej sportowych informacji w tym sporcie się znajdowało. Więcej sportu.
1: Zdecydowanie.
0: W sporcie. Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej. A jakże? Dziękuję serdecznie. Bardzo. Słuchajcie Radia RMF 24. Za chwilę więcej informacji. Informacji tym razem z Warszawy.
3: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: W Radiu RMF 24 przenieśmy się do Warszawy. Dziś obchodzimy rocznicę kapitulacji Powstania Warszawskiego. Ten niepodległościowy zryw w stolicy trwał 63 dni, choć dowództwo Armii Krajowej spodziewało się, że potrwa najwyżej tydzień. W Powstaniu Warszawskim zginęło od 150 do 200 tysięcy cywilów, szacunki są różne, oraz od 16 do 18 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Dziś, właśnie w rocznicę zakończenia walk, odbyło się oficjalne nadanie nazwy Izby Pamięci przy cmentarzu powstańców na Woli imienia świętej pamięci Wandy Traczyk-Stawskiej, pseudonim Pączek. Powstanka, żołnierka Armii Krajowej i działaczka społeczna, zmarła 18 sierpnia tego roku w wieku 99 lat.
1: To jest, że tak powiem, spełnienie naszych życzeń, postulatów, bo myśmy występowali, prawda, publicznie do władz Warszawy, żeby nadać takie imienie, bo to jest jej dziecko, to jest ona tak tyle czasu, energii i takiej stanowczości, żeby jednak doprowadzić i sam cmentarz jako taki, prawda, bo doprowadzono, że te prochy ludności cywilnej nie zapominała o ludności cywilnej, co było zresztą powiedziane dzisiaj, prawda, także ona tym żyła i właściwie to, że tak się i udało i te prochy tutaj sprowadzić dużo tych i to, że powstała ta Izba Pamięci, to zawdzięczać trzeba jej uporowi i jej staraniu, że tak powiem, u władz, żeby to powstało.
2: A jak pan wspomina panią Wandę?
1: No to była urodzona społeczniczka, prawda?
2: To wszyscy pamiętamy.
1: Tak, to wszyscy pamiętamy, że ona, że tak powiem, starała się po pierwsze przekazywać pewne wartości nas, powstańców warszawskich, młodemu pokoleniu, prawda? No ona była, no tak, żeby krótko powiedzieć, ona była urodzoną społecznicą.
2: Chciałby pan, a może uważa pan, że to już się dzieje, żeby pani Wanda Traczyk-Stawska była takim autorytetem, taką ważną postacią
1: ona
2: dla młodych Polek?
1: Ona już jest. Ona nawet już była za życia. Także również po jej śmierci ona jest, bo na to zasługuje.
0: Mówił powstaniec warszawski Janusz Maksymowicz, a rozmawiał z nim nasz reporter Jakub Rybski. Wieczorny program Radia RMF 24, 18.51, a więc za 9 minut najnowsza porcja najświeższych faktów.
3: Tu Radio RMF 24, radio informacyjne.

0: Dochodzi godzina 19, a więc pora na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Te najnowsze i najważniejsze ma dla nas Tomasz Weryński.
1: Są kary dla trenera Jagiellonii Białystok i sędziów za niedozwolony kontakt. Zapytamy kibiców, czy wierzą w wygraną polskich piłkarzy w meczu z Rumunią w Lidze Narodów. W tych faktach także o tym, co zrobi Trybunał Konstytucyjny z ustawą o nadmiarowych zyskach firm paliwowych. Usłyszycie też o pionierskim zabiegu w

0: przesada w stosunku do sędziego Wójcika, chyba że komisja wzięła pod uwagę jakieś inne okoliczności, o których nie wiemy.
1: Przypomnę, pod koniec ubiegłego sezonu przed meczem Jagiellonii z GKS-em Katowice trener Siemieniec napisał SMS-a do sędziego Arkadiusza Wójcika. Poprosił go o kontakt z mającym prowadzić spotkanie arbitrem Pawłem Raczkowskim, żeby ten zawczasu dał znać, jeśli któryś z piłkarzy Jagiellonii byłby zagrożony wykartkowaniem. Ostatecznie wszyscy trzej panowie zostali ukarani za naruszenie standardów etycznych, nie za zachowania korupcyjne.
2: Trybunał Konstytucyjny zbada w trybie następczym podpisaną przez prezydenta ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ustawa umożliwia obniżkę cen na stacjach, a jakie mogą być konsekwencje decyzji Trybunału, zastanawia się dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
3: Praktycznie nie ma żadnej szansy na to, że decyzja Trybunału cokolwiek zmieni. Po pierwsze, przez problemy z sędziami Trybunał zwyczajnie nie działa. Nie ma dziś wyznaczonego żadnego terminu, żadnej rozprawy w żadnej sprawie. Po drugie, nawet kiedy jeszcze działał, Trybunał nie zajął się taką samą pierwszą ustawą paliwową, którą prezydent przysłał tam w lipcu. Po trzecie, wyrok podważający regulacje, które wchodzą w życie od razu, musiałby działać wstecz, a zwracanie zyskanych dzięki nim pieniędzy przez kierowców stacjom benzynowym, a koncernom przez rząd jest po prostu niewykonalne. I po czwarte, wreszcie wyrok Trybunału, żeby działał, musiałby być ogłoszony, a za to odpowiada rząd. Mówiąc krótko, obniżek cen paliw Trybunał na pewno nie powstrzyma.
4: Fakty ze świata medycyny.
2: Pionierski zabieg z wykorzystaniem fal radiowych wykonali przed południem lekarze z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. W ten sposób po raz pierwszy w Polsce usunęli guzek nadnercza u młodej pacjentki. To ma ułatwić leczenie nadciśnienia.
5: Została wbita igła przez ścianę żołądka i wprowadzony został tam cewnik produkujący fale częstotliwości radiowe, które niszczą ten guzek nadnercza.
6: Ile trwało samo niszczenie właśnie przez fale radiowe tego guzka?
5: To były 4 aplikacje po 7-8 sekund. Miejmy nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy nadciśnienie tętnicze zniknie.
2: Z profesorem Jarosławem Regułą rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Tysiące kibiców zmierzają już na Stadion Narodowy w Warszawie. O 20:45 mecz Polska-Rumunia w Lidze Narodów. Na moście Poniatowskiego jest reporter RMF FM Michał Krasoń. Dobry wieczór, Michale. Rozmawiałeś z kibicami. Jakie nastroje przed meczem?
7: No, po ostatnich występach naszej kadry trudno się dziwić, że nastroje są mieszane. Choć jak słyszę, kibice liczą, że po bolesnej przegranej ze Szwecją i remisie z Bośnią i Hercegowiną dziś wreszcie kadra się przełamie.
8: Nie mamy litości, 2-0 dla Polaków. Zieliński, 2 bramki.
9: 3-1 dla Polski.
10: Oj, dzisiaj trochę się boję powiedzieć, ale myślę, że 2-1.
7: Trener powinien zostać?
11: Mieszane uczucia.
12: Do wymiany. No nie idzie, wpuszcza lewego w ostatniej minucie, coś tu jest nie halo, nie?
7: Pierwszy gwizdek o 20:45 z Mostu Poniatowskiego. Michał Krasoń.
2: Trzymamy mocno kciuki za biało-czerwonych, a za godzinę fakty sportowe w RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Słuchacie Radia RMF 24, to ostatnia godzina naszego wieczornego programu. Igor Skrzypek, kłaniam się, będę z wami do 20. I co przed nami? Prezydent ostrzega, że finanse państwa idą na ścianę. Sprawdzimy, co Karol Nawrocki miał na myśli, ale też dużo wieści sportowych u nas, bo polscy piłkarze zagrają z reprezentacją Rumunii. Słuchamy się jeszcze w głosy kibiców biało-czerwonych. Nie odchodźcie, bo dużo jeszcze przed nami.

0: Wieczorny program Radia RMF 24, piątkowy wieczór. Cieszę się, że spędzamy go razem. Nie zabraknie sportowych emocji. No oby rzeczywiście były sportowe i korzystne dla Polski, a nie tak jak ostatnio. Stadion Narodowy w Warszawie zaczyna wypełniać się kibicami tysięcy fanów naszej reprezentacji. Już zmierzają na Stadion Narodowy w Warszawie. Za nieco ponad półtorej godziny Polacy zmierzą się z Rumunami w ramach Piłkarskiej Ligi Narodów. No ostatnio w tej lidze nam nie szło. Najpierw remis z Bośnią i Hercegowiną, potem porażka ze Szwecją. Jakie nastroje przed meczem? No, pytaliśmy o to kibiców mieszane.
1: 2-0.
2: Bez żadnej bramki dla Rumunów?
1: Bez żadnej bramki, nie mamy litości. 2-0 dla Polaków. Zieliński, dwie bramki.
3: Nigdy nie byłem, to jest mój pierwszy mecz w życiu, także zobaczymy dopiero.
2: A jakieś przewidywania?
3: Mam nadzieję, że będę się świetnie bawił. Tylko tyle. Bez żadnych oczekiwań, myślę.
2: Trener powinien zostać?
1: Oczywiście.
4: Mieszane uczucia. Do wymiany.
2: Dlaczego do wymiany?
4: No nie idzie, wpuszcza lewego w ostatniej minucie, coś tu jest nie halo, nie?
5: Wierzymy, że będzie dobrze, no musi być, kurczę. No chociaż nie jest dobrze.
2: Ostatnio nie jest dobrze, no ale dzisiaj nie jaki jest. Wynik?
5: Oj, dzisiaj trochę się boję powiedzieć, ale myślę, że no 2-1, tak skromnie.
2: Widzę, że taka pani trochę podłamana tymi ostatnimi wynikami.
5: Tak, podłamana. Jeżdżę za tą reprezentacją z bardzo daleka, przyjeżdżam i no nie ma z czego się cieszyć, ale miejmy nadzieję, że dzisiaj coś w końcu się uda.
2: A skąd pani przyjechała?
5: Z Włoch.
2: Z samych Włoch?
5: Tak, tak. Mieszkam we Włoszech. Jak tylko grają Polacy tutaj na Narodowym, to jestem, staram się być. Także mam nadzieję, że niespodziankę zrobią jakąś.
2: Dobry, 3-1 dla Polski, jak optymistycznie.
6: Tak, i 3 bramki Lewandowski, na przekór wszystkim.
2: Na przekór wszystkim, bo ostatnio trochę nie szło.
6: No trochę nie szło jemu i kibicom nie szło.
2: Dlaczego kibicom nie szło?
6: W opisywaniu Lewandowskiego.
2: Czyli niesłusznie pan...
6: Niesłusznie, tak, niesłusznie. Uważam, że trzeba go doceniać i dać mu szansę na zakończenie kariery.
2: A trenerowi trzeba dać jeszcze szansę?
6: Oczywiście, że tak. Tylko trener powinien wyjść i powiedzieć, że to jest projekt na 2-3 lata. I wszyscy powinniśmy to zrozumieć.
7: Liczymy, że dzisiaj będzie pierwsze zwycięstwo. Że w końcu ten zły czar się odczaruje i ruszymy do boju i zwyciężymy. Chyba nie dają tyle, ile mogliby dać siebie. Chyba nie walczą tak, jak powinni walczyć. Chyba nie grają tak, jak my byśmy tego oczekiwali. Niech biorą przykład siatkarzy, jak się walczy, jak się zwycięża. Tego potrzebujemy, my jako Polacy.
8: Dzisiaj będzie naprawdę gładko.
2: Trener Urban zostaje, powinien odejść?
8: To znaczy, powinien zostać jeszcze. To jeszcze jest za szybko, żeby coś zmieniać.
0: Z kibicami rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń. Początek spotkania przypominamy o 20:45. Słuchacie Radia RMF 24. Pamiętacie wojnę prezydenta i premiera o paliwa? Mamy kolejny odcinek.

0: Radio RMF 24. Zapraszamy na kolejny odcinek serialu Prezydent kontra Premier. Takie małe słuchowisko, specjalnie dla was. Prezydent Karol Nawrocki ostro zwrócił się do rządu i premiera podczas spotkania z mieszkańcami Stargardu. Finanse publiczne idą na ścianę, tak mówił prezydent w swoim wystąpieniu.
1: W ciągu 4 lat rząd premiera Donalda Tuska zadłużył Polaków na 1 bilion złotych. Wiem, że jest to liczba abstrakcyjna, drodzy państwo. 1 bilion to jest 1000 miliardów. 1 bilion to jest 1000 miliardów złotych. Starczyły 4 lata, by tak dzisiaj wyglądał stan naszego budżetu i naszych finansów publicznych. Każdy z nas, jak mówiłem we wczorajszym orędziu, każdy z nas płaci długi ministra Domańskiego. 26 tysięcy złotych płaci każdy z nas.
0: Prezydent przytoczył też, że obsługa tego długu w przyszłym roku ma kosztować 107 miliardów złotych. Głowa państwa wyliczała też, że obecnie deficyt budżetowy sięga 157 miliardów złotych. Deficyt, czyli dziura budżetowa. Prezydent mówił też o cenach paliw. Przypomnę, wczoraj podpisał ustawę dotyczącą podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych i skierował ją jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Taką samą ustawę parę miesięcy temu, takiej samej ustawy nie podpisał. Tym razem zdecydował się na podpis i odesłanie do Trybunału. W związku z tym zwrócił się do premiera z apelem o obniżenie cen benzyny do 5 zł 19 groszy za litr. To jest taka cena, która pojawiała się m.in. w kampanii przed wyborami parlamentarnymi. Prezydent podkreślał, że nie jest, że ani prezydent, ani ta ustawa nie są potrzebni do takiej obniżki.
1: Pan premier Donald Tusk w obliczu katastrofy finansów publicznych i katastrofy na stacjach paliw postanowił zrobić mnie współodpowiedzialnym za swój brak skuteczności i przygotował ustawę, która nie była i nie jest mu do niczego potrzebna, żeby obniżać ceny paliw. Nie była i nie jest mu do niczego potrzebna, aby obniżać ceny paliw. Najpierw wysłałem ją do Trybunału Konstytucyjnego, proponując swoje rozwiązania, trwałe, stabilne, odnoszące się, drodzy państwo, do marsz i do tego, aby koncerny paliwowe były obciążone tak, jak należy, a Polacy płacili mniej za paliwa. To było rozwiązanie stabilne i rozwiązanie, które dawałoby mniejsze ceny paliw na długi czas.
0: Czyli, jak słyszymy, wojny politycznej końca nie widać. Niezależnie, czy ustawa jest podpisana, czy nie. Pewnie będą kolejne odcinki tego słuchowiska, no bo przecież teraz premier pewnie zabierze prędzej czy później głos wobec prezydenta. Słuchacie radia RMF 24. Za chwilę przeniesiemy się za ocean, a tam niesłychana historia. Skazana na karę śmierci przeżyła egzekucję. O tym już za chwilę. Warto być z nami.

0: Stany Zjednoczone teraz w radiu RMF24 zgodnie z zapowiedzią. Krista Pike, skazana na śmierć w amerykańskim stanie Tennessee, nadal żyje, ale jest w stanie krytycznym. Miała zostać stracona, ale przeżyła własną egzekucję. Sprawa wzbudza ogromne emocje za oceanem i może stać się przedmiotem sporów sądowych. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
1: Dzień dobry. Kobieta przebywa w szpitalu. Jak poinformował jej adwokat, otrzymuje leczenie ratujące życie. Prawnicy nie wiedzą jednak, jakie są jej rokowania. Co więcej, wiele wskazuje na to, że podczas nieudanej próby egzekucji doszło do uszkodzenia mózgu kobiety. Pike podano 2 dawki środka używanego przez stan Tennessee w egzekucjach. Mimo to kobieta nie zmarła. Świadkowie słyszeli, jak oddychała, poruszała się, a nawet chrapała. Po ponad godzinie została przewieziona karetką do szpitala. Teraz władze Tennessee próbują ustalić, co dokładnie poszło nie tak. Departament Więziennictwa twierdzi, że zastosowano wszystkie elementy obowiązującej procedury. Adwokaci Pike twierdzą natomiast, że tragedii można było uniknąć. Jak mówią, już wcześniej ostrzegali władze, że ich klientka ma schorzenie krwi i problemy z dostępem do żył. Ich zdaniem właśnie te problemy mogły doprowadzić do tego, że środek nie został prawidłowo podany do krwiobiegu. Prawnicy domagają się zmiany kary śmierci na dożywocie i określają przeprowadzoną procedurę jako okrutną i torturującą. Sprawa wywołuje też szerszą dyskusję o karze śmierci w Stanach Zjednoczonych. Organizacje zajmujące się tym tematem podkreślają, że przypadek Pike jest bezprecedensowy, że nigdy wcześniej osoba, której podano śmiertelne dawki leków podczas egzekucji, nie przeżyła w taki sposób, by trafić następnie do szpitala. Co więcej, wskazuje się, że teraz kobieta jest właściwie ratowana, by jak dojdzie do siebie, dokonać na niej kary wyroku śmierci. Pike miała być pierwszą kobietą straconą w Tennessee od ponad 200 lat. Została skazana za zabójstwo 19-latki w 1995 roku. Miała wtedy 18 lat. Dziś nie wiadomo jeszcze, czy i w jaki sposób Tennessee będzie próbowało wykonać wyrok ponownie. Najpierw śledczy mają odpowiedzieć na podstawowe pytanie. Dlaczego procedura, która miała doprowadzić do śmierci skazanej, nie zadziałała? Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Dziękujemy za tę relację. Słuchajcie, radia RMF 24. Znamy już skład piłkarskiej reprezentacji na mecz z Rumunią w kolejnym spotkaniu Ligi Narodów dywizji B. Na razie nam nie szło. Może ten skład to odmieni. Szczegóły za chwilę, więc nie odchodźcie.

0: Słuchacie radia RMF24. Znamy już skład, w jakim polscy piłkarze rozpoczną dzisiejszy mecz Ligi Narodów przeciwko Rumunii. Łączymy się od razu z Patrykiem Serwańskim z naszej redakcji sportowej, który jest już na PGE Narodowym. Dobry wieczór, Patryku. Na kogo ostatecznie postawił Jan Urban?
1: Jest taki niemal żelazny skład, tak bym to określił. No dobrze, zacznijmy od ataku. Robert Lewandowski wraca do składu. To będzie już jego 170 mecz w reprezentacji. Trener Jan Urban wczoraj mówił, no, że widać, że Robert Lewandowski coraz lepiej się aklimatyzuje po tym, jak przyleciał ze Stanów Zjednoczonych na to zgrupowanie. Widać, że ta jego forma, chęć gry, że to wszystko idzie w dobrym kierunku, więc miejmy nadzieję, że to rzeczywiście Robert Lewandowski potwierdzi. Ja przypomnę, że w trakcie swojej reprezentacyjnej kariery 5 bramek strzelił Rumunom. To dość dużo, jak patrzymy na te kraje, którym najwięcej goli strzelił w narodowych barwach. Dzisiaj oczywiście bramki Lewandowskiego mile widziane. W bramce po raz kolejny w reprezentacji zagra Marcin Bułka. Obrona, no, na środku Bednarek Kiwior, czyli ten, no, najbardziej doświadczony nasz obecnie duet, chociaż wiemy, że panowie też często są, no, jednak na przestrzeni lat krytykowani w reprezentacji. Zobaczymy, jak pójdzie dzisiaj. Na bokach obrony Przemysław Frankowski i Mati Kasz. No i tutaj oczywiście Przemysław Frankowski. To nie jest lewy obrońca. Zobaczymy, jak na tej pozycji się spisze. Ustawienie to raczej będzie takie 4-4-2, chociaż trener Jan Urban podkreśla, że to nie jest aż tak ważne, jak my sobie to tam rozrysujemy, prawda, że ważniejsze jest to, jak piłkarze zachowują się i całe formacje w trakcie gry, ale to wygląda na takie 4-4-2. W środku pola Piotr Zieliński i Wiktor Nowak, czyli ten młody piłkarz z Slavii Praga, który, no, w świetnym stylu wdarł się do reprezentacji, zagrał na razie w dwóch meczach, debiutuje, to jest jego pierwsze zgrupowanie, ale spisuje się bardzo dobrze, więc jego obecność nie zaskakuje. Na skrzydłach Nikola Zalewski i Sebastian Szymański. O ile Zalewski, to jego rajdy po skrzydłach to jest coś, to jest taka jedna z jaśniejszych rzeczy w reprezentacji Polski, o tyle Sebastian Szymański, no, moim skromnym zdaniem, lepiej spisuje się, kiedy gra jako ofensywny pomocnik bliżej środka pola niż jako skrzydłowy, więc też jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. No i oprócz Roberta Lewandowskiego w ataku też Karol Świderski, piłkarz, który w tym sezonie Ekstraklasy, grając w Widzewie, no, zawodzi trochę, ale w reprezentacji potrafił strzelać ważne bramki, potrafił dawać liczby w reprezentacji. Myślę, że jak sobie to porównamy, no to całkiem niezłe tak naprawdę przez lata i, no, miejmy nadzieję, że to też dzisiaj potwierdzi, chociaż ta jego forma w ostatnich tygodniach, jak mówię, no, nie jest jakaś przesadnie dobra. No, patrzę sobie na te liczby w tym sezonie Ekstraklasy, 9 meczów, jedna bramka w naszej lidze. No to nie jest jakaś super liczba. 53 mecze w reprezentacji, 14 bramek. No to już wygląda nieźle. Zobaczymy, no, ta współpraca Lewandowskiego ze Świderskim, to dobrze wyglądało nieraz podczas meczów reprezentacji. Dzisiaj też na to liczymy. Także, no, taki będzie ten wyjściowy skład i zobaczymy, czy ci panowie pomogą Janowi Urbanowi w utrzymaniu posady selekcjonera, czy też jednak zrobimy kolejny krok w tej dyskusji o tym, że potrzebna jest jakaś zmiana.
0: Duże nadzieje. Może w końcu uda nam się przełamać. Patryk Serwański, prosto z PGE Narodowego. Dziękujemy serdecznie. Początek tego spotkania Polska-Rumunia o 20.45. Pierwszy gwizdek. Słuchajcie radia RMF24 za chwilę o najmniejszym funkcjonariuszu Meksykańskiej Gwardii Narodowej. Tylko

0: To wieczór z radiem RMF24. Teraz przyjrzymy się meksykańskim służbom. Ma zaledwie 21 cm wzrostu, waży około 7 kg i nosi hełm, kamizelkę taktyczną oraz miniaturowe gogle. Komando to najmniejszy funkcjonariusz meksykańskiej Gwardii Narodowej. Jest chihuahuą i ma zaledwie 13 miesięcy. I choć wygląda jak maskotka, naprawdę przechodzi szkolenie z zakresu poszukiwań i ratownictwa. Podczas treningów pokonuje schody, przeszkody, a jego postępy obserwuje doświadczony pies służbowy Rocco, taki starszy kolega. Komando do Gwardii trafił około pół roku temu ze stanu Chihuahua, od którego pochodzi nazwa rasy. Wcześniej opiekowali się nim starsi właściciele, którzy no niestety nie byli już w stanie się nim zajmować. A więc nasz komando musiał po prostu pójść do pracy. Dziś pojawia się podczas uroczystości, spotkań w szkołach, wydarzeń dla mieszkańców. Co na to gwardziści, ludzcy koledzy? No, podkreślają, że komando ma pokazywać, że w służbie liczą się nie tylko rozmiar i siła, ale także umiejętności. Zdjęcia tego najmniejszego funkcjonariusza w Meksyku mamy na stronie rmf24.pl w zakładce Ciekawostki. Polecamy.
1: Radio RMF24. Informacje i muzyka.

0: było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
1: Na co dzień Szwedzi nie rozmawiają o polityce. Mm-hmm. To jest wręcz niedobrze widziane, jeżeli spotykają się ludzie na ulicy i pytają, co sądzisz o takim czy innym polityku. Nikt o tym nie mówi, kompletnie.
0: Tym razem moim gościem był mieszkający na co dzień w Szwecji Paweł Stasiak, wokalista zespołu Papade. Kuba Śliwiński, zapraszam.
2: Co u nich słychać? Już jutro po 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: Dobiega końca nasz wieczorny program. Igor Skrzypek, dziękuję serdecznie. Dobrego weekendu. Zostawiam Was z najnowszym wydaniem Faktów. Zaprasza Tomasz Weryński.
1: Znamy pierwszy skład reprezentacji Polski na mecz z Rumunią. Nasi piłkarze powalczą o pierwsze zwycięstwo w tym sezonie Ligi Narodów. Za chwilę również fakty sportowe RMF FM. A poza tym protesty szkolne we Francji. W starciach biorą udział uczniowie, nauczyciele i policjanci. Będzie też ścięta wieża kościoła w Stegnie w Pomorskiem. Jan Urban stawia na doświadczenie. Znamy skład piłkarskiej reprezentacji Polski na mecz z Rumunią. Początek emocji na Stadionie Narodowym o 20:45. Na trybunach jest już Patryk Serwański.
2: Dobry
1: witamy
2: wieczór.
1: Patryku. Do składu wraca Robert Lewandowski.
2: Tak, to będzie jego 170. występ w reprezentacji.

0: przedstawieniem nowej propozycji budżetu na lata 2028-2034. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgina. Kasiu, co jeszcze znajduje się w tym liście?
1: Kraje te chcą przede wszystkim, żeby nie zabierać pieniędzy rolnikom i regionom. Uważają, że Unia potrzebuje pieniędzy na nowe wyzwania, takie jak obronność czy konkurencyjność, ale nie kosztem rolnictwa i rozwoju regionów. Dlatego sprzeciwiają się zmniejszeniu całego budżetu. Innego zdania są Niemcy i grupa państw, które chcą mocno ciąć wydatki, nawet o kilkaset miliardów euro. Już w połowie miesiąca zapowiada się na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli ostre starcie w tej sprawie.
0: Negocjacje liderów protestów szkolnych we Francji z rządem nie położyły kresu zamieszkom. W starciach rannych zostało blisko 1000 osób, uczniów, nauczycieli i policjantów, informuje z Paryża korespondent RMF FM Marek Gładysz.
2: Po negocjacjach z ministrem szkolnictwa Eduardem Jeffreyem, liderzy uczniowskich związków, którzy żądają lepszych warunków w szkołach i zatrudnienia większej liczby nauczycieli, poinformowali, że negocjacje nie rozwiązały na razie głównych problemów. Zapewnili jednocześnie, że potępiają akty przemocy, zarówno, cytuję, ze strony policji, jak i protestujących. Przyznali jednak, że fala uczniowskich protestów zaczyna się wymykać spod jakiejkolwiek kontroli, bo zamieszki ich zdaniem wywołują głównie bandy chuliganów, które atakują zarówno policjantów, jak i nauczycieli oraz dyrektorów szkół kamieniami, butelkami z benzyną, kwasem solnym lub celują w nich fajerwerkami.
0: W Stegnie ścięto wieżę XVII-wiecznego kościoła. Miedzianą kopułę i część drewnianej konstrukcji zdjęto za pomocą dźwigu, aby przeprowadzić duży remont. O trwających pracach nasz reporter Stanisław Pawłowski na miejscu rozmawiał z panem Wickiem, mieszkańcem Stegny, który z tym kościołem związany jest od lat.
3: Kopuła tej wieży jest na ziemi już.
4: Bo ona groziła zawaleniu, bo ona już tak spróchniała, to widać właśnie na tych deskach, to próchno, to wszystko. I teraz trzeba to od nowa odbudować. Teraz dzisiaj rozbierają już całość, bo już mają ten dźwig.
3: Wieża jest ścięta. Kopuła stoi obok, a tu jest nowa konstrukcja?
4: Nowa konstrukcja, całkowicie nowa, pobudowana w ten sam styl, ten sam sposób, jak budowano kiedyś.
3: Na niej stanie ta kopuła?
4: Na niej stanie ta kopuła, tu nie ma żadnego gwoździa, nie może być gwoździa. Jeśli by były gwoździe, to tylko gwoździe kute.
0: Zdjęcia ściętej wieży zobaczcie na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
7: Dobry wieczór. Na galowo piłkarska reprezentacja Polski wychodzi na mecz z Rumunią w Lidze Narodów. Więcej o składzie będącej na trybunach narodowego Patryk Serwański. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
7: Czy Jan Urban wysłuchał apeli o wystawienie czterech obrońców?
8: No tak, no mamy czteroosobowy blok defensywy. W środku Jakub Kiwior i Jan Bednarek. Prawa strona Mati Kesz, lewa Przemysław Frankowski. W środku pomocy Piotr Zieliński i Wiktor Nowak, ten młody pomocnik Slavii Praga. Skrzydła Nikola Zalewski, Sebastian Szymański, a w ataku Robert Lewandowski, Karol Świderski. W bramce półka. No trochę obawiam się tej lewej strony. Frankowski to nie jest taki typowy lewy obrońca. Szymański to z kolei no nie jest typowy boczny pomocnik. No więc są pewne wątpliwości, jak to wszystko wyjdzie. W bramce Rumunów Otto Hindrich z Legii Warszawa. W obroń, czy jest też w składzie Rumunów obrońca Virgil Gita, który ma w dorobku ponad 100 meczów w barwach Krakowi. Ze Stadionu Narodowego Patryk Serwański.
7: Dziękuję Patryku. Czekamy, jak to wszystko będzie wyglądało na boisku. Pierwszy gwizdek meczu Polska-Rumunia o 20:45. Będziemy także śledzić drugi mecz w naszej grupie Bośnia-Szwecja i spotkania dywizji A Ligi Narodów. Belgia zagra z Turcją, Francja z Włochami. Legia Warszawa w samej końcówce prowadzi w meczu z Czarnymi Słupsk. To jest spotkanie na otwarcie nowego sezonu Basket Ligi. Legia prowadzi 78-74. To już ostatnia minuta. O 20:15 Trefl Sopot spróbuje się natomiast zrewanżować dziką Warszawa za porażkę w ćwierćfinale w ubiegłym sezonie.
9: Zdecydowanie siedzi to z tyłu głowy, szczególnie dla zawodników, którzy wracają, takie jak ja czy Kuba. Mamy to z tyłu głowy, że ten mecz, tę serię przegraliśmy. Jesteśmy winni lekki rewanż za to, co tam się wydarzyło.
7: Mówił koszykarz Trefla Szymon Zapała. Do gry w klubach wróciły także siatkarki. Pewne zwycięstwa na otwarciu nowego sezonu Tauron Ligi zanotowały mistrzynie Polski Budowlani Łódź 3-0. Z MKS-em Kalisz.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Misja specjalna w RMF FM. Czy na to zestrzeliło włoski samolot pasażerski? Tajemnica lotu Itavia 870.
1: Jest 27 czerwca 1980 roku. W stronę miasta Palermo na Sycylii zmierza samolot włoskich linii lotniczych Aeroline Itavia.
2: Lot noszący numer 870 zbliża się do wyspy Ustica, a piloci powoli zaczynają przygotowywać się do lądowania.
1: Jak dotąd komunikacja z wieżą kontroli lotów przebiega bez zakłóceń. Załoga nie zgłasza również żadnych większych problemów.
2: Jednak o godzinie 20:59 kontroler zauważa, że lot 870 nagle zniknął z radaru. Zaniepokojony próbuje wywołać załogę.
3: Itavia 870, zgłoś się. Itavia 870, czy mnie słyszycie?
1: Piloci nie odpowiadają. Przez kilka następnych minut kontroler jeszcze kilka razy próbuje wywołać zaginiony lot. Prosi też pobliskie samoloty o próbę skontaktowania się z załogą.
2: W tym samym czasie Straż Przybrzeżna oraz włoskie siły powietrzne rozpoczynają przeszukiwanie obszaru, gdzie po raz ostatni zarejestrowano pozycję samolotu.
1: Wkrótce potwierdzają się najgorsze przypuszczenia. Rankiem 28 czerwca na Morzu Tyreńskim zostają znalezione dryfujące fragmenty zaginionego samolotu.
2: Zostaje powołana komisja, która ma ustalić, co doprowadziło do katastrofy. Na przestrzeni lat wysunięto wiele hipotez, od bomby na pokładzie po omyłkowe zestrzelenie samolotu przez myśliwce NATO.
1: Jednak żadna z nich nie znalazła definitywnego potwierdzenia i przyczyny tragedii wciąż pozostają nieznane.
2: Wokół śledztwa pojawia się wiele kontrowersji, a władze Włoch i przywódcy NATO są oskarżani o celowe utrudnianie śledztwa i zatajanie faktów.
1: Dlaczego jednak włoski odrzutowiec pasażerski miałby stać się celem natowskich myśliwców? I czy ta historia może łączyć się z wypadkiem na pokazie lotniczym w bazie Ramstein?
2: W dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej opowiemy o tajemnicy lotu Itavia 870.
1: Wieczór 27 czerwca 1980 roku. Na lotnisku w Bolonii stoi samolot Douglas DC-9, należący do włoskich linii lotniczych Aeroline Itavia.
2: Na pokładzie znajduje się 77 pasażerów i 4 członków załogi. Za sterami siedzą kapitan Domenico Gatti i pierwszy oficer Enzo Fontana.
1: Według rozkładu samolot miał odlecieć o 18:15, ale z powodu prawie dwugodzinnego opóźnienia startuje dopiero o 20:08.
2: Pierwsze pół godziny lotu przebiega niemal bez żadnych problemów, choć piloci zauważają, że samolot nie może złapać sygnału mijanych radiolatarni.
1: Pierwszy oficer mówi zresztą o tym kontrolerowi ruchu w Rzymie.
4: Mamy tutaj prawdziwy cmentarz. Od Florencji nie udało nam się złapać sygnału żadnej radiolatarni.
2: Kontroler odpowiada.
5: Tak, wszystko dzisiaj trochę szwankuje.
1: Jednak nie jest to duży problem. Załoga ma wiele innych sposobów na kontrolowanie, czy maszyna znajduje się na właściwym kursie. Zresztą po kilku minutach samolot zaczyna poprawnie odbierać sygnały z radiolatarni.
2: Około godziny 20:56 kontroler zezwala załodze na kontynuację lotu w kierunku Palermo. Po czym dodaje:
3: Itavia 870. Nie przewidujemy żadnych opóźnień. Skontaktujcie się, gdy będziecie chcieli rozpocząć zniżanie.
4: W porządku. Zgłosimy się, gdy rozpoczniemy zniżanie.
1: Jest to ostatnia rozmowa pomiędzy załogą a wieżą kontroli lotów. O godzinie 20:59 samolot niespodziewanie znika z radarów.
2: Kontroler próbuje wywołać pilotów i prosi inne samoloty lecące w okolicy o pomoc, ale żadna próba kontaktu z załogą się nie udaje.
1: Maszyna zaginęła nad Morzem Tyreńskim, nieopodal włoskiej wyspy Ustica. Natychmiast rozpoczyna się akcja poszukiwawcza, ale z powodu słabej widoczności zostaje przerwana.
2: Dopiero nad ranem 28 czerwca jeden z samolotów poszukiwawczych dostrzega unoszące się na wodzie części wraku.
1: Potwierdza się najczarniejszy scenariusz. Samolot linii Itavia spadł do morza. Wszystkie osoby przebywające na pokładzie zginęły.
2: Zostaje powołana komisja, która ma zbadać przyczyny tragedii, ale przed śledczymi stoi niezwykle trudne zadanie.
1: Większość szczątków wraku leży na dnie morza i początkowo członkowie komisji dysponują jedynie kilkoma fragmentami maszyny.
2: Śledczy analizują dostępne nagrania rozmów załogi z kontrolerem lotów, licząc, że być może piloci wspominali o jakichś problemach, ale czeka ich ogromne rozczarowanie.
6: Załoga nie zgłosiła żadnych kłopotów. Nawet pod sam koniec nie zdążyli nadać sygnału Mayday. Cokolwiek się wydarzyło, musiało się to stać bardzo szybko i całkowicie zaskoczyć pilotów.
2: Odzyskane fragmenty wraku i miejsca ich znalezienia wskazują, że maszyna zaczęła rozpadać się jeszcze w powietrzu.
1: Początkowo śledczy podejrzewają, że mogło dojść do niespodziewanego rozerwania kadłuba, ale hipoteza ta zostaje odrzucona.
2: Samolot był w dobrym stanie technicznym i wcześniejsze kontrole nie wykazały żadnych problemów strukturalnych.
1: Rozważano też możliwość, że lot 870 zderzył się w powietrzu z innym samolotem, ale komisja także musi odrzucić tę hipotezę.
2: Gdyby była prawdziwa, pośród szczątków Douglasa powinny znajdować się też fragmenty innej maszyny.
1: Przełomową informacją okazuje się odkrycie na niektórych szczątkach śladów materiałów wybuchowych.
2: Pozostaje wtedy tylko jedno wyjaśnienie – eksplozja na pokładzie. Ale co ją spowodowało?
1: Pierwszy z wariantów zakłada, że do katastrofy doprowadziła bomba umieszczona w samolocie, najprawdopodobniej w toalecie w tylnej części kabiny.
2: Nie byłby to zresztą odosobniony przypadek. W tamtym okresie Włochy zmagają się z falą zamachów terrorystycznych organizowanych przez środowiska ultraprawicowe i ultralewicowe.
1: Zresztą zaledwie 2 miesiące po katastrofie, 2 sierpnia 1980 roku, dochodzi do krwawego zamachu bombowego na dworcu w Bolonii.
2: Na niekorzyść hipotezy o zamachu bombowym działa jednak fakt, że żadna z organizacji nie przyznaje się, że stała za ewentualnym zamachem.
1: Śledczy rozważają wtedy drugą teorię, zgodnie z którą samolot mógł zostać omyłkowo zestrzelony.
2: W 1969 roku rządy w Libii przejął Muammar Kaddafi, który jest jawnym wrogiem państw zachodnich.
1: Z tego powodu na obszarze Morza Śródziemnego często dochodziło do incydentów z udziałem libijskich i natowskich myśliwców.
2: Istnieje zatem możliwość, że pasażerski odrzutowiec został przez pomyłkę trafiony podczas jednej z tych potyczek.
1: Co więcej, zaledwie kilka tygodni po katastrofie lotu 870 na terenie Kalabrii znaleziono wrak libijskiego myśliwca MiG-23.
2: To zdawało się potwierdzać hipotezę, że w tym rejonie mogło dojść do walki powietrznej, a samolot linii Itavia znalazł się przypadkowo w samym środku starcia.
1: Jednak po 2 latach pracy śledczy nie są w stanie znaleźć żadnych konkretnych dowodów potwierdzających teorię o zestrzeleniu.
2: Po zbadaniu wszystkich dostępnych materiałów komisja przygotowuje raport, w którym stwierdza:
6: do katastrofy doprowadził wybuch na pokładzie. Nie udało się jednak ustalić, co było jego przyczyną.
1: Jak łatwo można się domyślić, raport jest ogromnym rozczarowaniem dla rodzin ofiar. Wiele z nich naciska na rząd, by nakazał wznowienie śledztwa.
2: Władze uginają się pod presją i w 1987 roku finansują akcję wydobycia wraku z dna morza. Udaje się też wtedy odnaleźć czarne skrzynki.
1: Dzięki temu śledczy mogą dowiedzieć się, co się działo na pokładzie w ostatnich 30 minutach przed katastrofą.
2: Nagranie pokazuje jednak, że piloci przez cały ten czas byli spokojni, a nawet żartowali między sobą. W tle nie było też słychać żadnych alarmów.
1: W ostatnich sekundach można usłyszeć głos kapitana, który zaczyna mówić.
7: Patrz!
2: Po tym jednym słowie nagranie się urywa. Jest to kolejne potwierdzenie, że katastrofa wydarzyła się nagle. Ostatnie słowo kapitana mogłoby sugerować, że zauważył pocisk lub myśliwiec.
1: Jest to jednak tylko teoria, na której potwierdzenie nadal brakuje konkretnych dowodów.
2: Co więcej, śledczy napotykają na inny problem. Zarówno wojsko, jak i władze nie chcą współpracować i nie dostarczają informacji na temat katastrofy.
1: Wiele osób nadal nie ustaje jednak w walce o prawdę. Od 1990 roku kierownictwo nad śledztwem przejmuje sędzia Rosario Priore.
2: Jego zespół odkrywa liczne anomalie. Z wielu baz wojskowych zniknęły zapisy nagrań z dnia katastrofy lotu 870.
1: Bardzo trudne okazało się również ustalenie, kto dokładnie pełnił tego dnia służbę. Sędzia Priore wspominał później.
8: Miałem wrażenie, że gdzieś działa jakaś niewidzialna ręka, która cały czas nas wyprzedza i zaciera ślady.
2: Fakt, że władze oraz wojsko tak mocno utrudniały śledztwo dla części społeczeństwa, było potwierdzeniem, że dowództwo wie o tragedii więcej niż chce powiedzieć.
1: Bo jeżeli katastrofa nie była spowodowana działaniem armii, to jak inaczej wytłumaczyć niechęć do udzielania informacji na temat tego tragicznego dnia?
2: W tajemniczych okolicznościach ginie też wielu świadków, którzy jeszcze nie zdążyli złożyć zeznań.
1: Przykładowo dwaj piloci, Mario Naldini i Ivo Nutarelli, pracowali wtedy jako instruktorzy i w dniu katastrofy przylatywali w pobliżu samolotu linii Itavia.
2: W 1988 roku obaj zginęli w tragicznym wypadku na pokazie lotniczym w bazie Ramstein, gdy ich samoloty zderzyły się podczas wykonywania akrobacji.
1: Niektórzy dziennikarze sugerowali, że być może piloci za dużo wiedzieli i postanowiono ich usunąć, dokonując sabotażu ich maszyn.
2: Jednak sam sędzia Priore uznał, że taki sposób pozbycia się ewentualnych świadków jest bardzo mało prawdopodobny.
1: Pomimo trudności zespół odkrywa poszlaki wskazujące na to, że 27 czerwca 1980 roku w okolicach wyspy Ustica mogło dojść do bitwy powietrznej.
8: Udało nam się ustalić, że tego dnia w rejonie operowało co najmniej 9 myśliwców i kilka okrętów NATO. Wszystko wskazuje na to, że załoga nieświadomie wleciała w sam środek jakiejś większej operacji wojskowej.
2: Sędzia ma też dodatkowe wyjaśnienie, co mogło być celem tej operacji.
8: Możliwe, że NATO próbowało zestrzelić samolot, w którym podróżował Kaddafi. Pasażerski odrzutowiec mógł zostać mylnie zidentyfikowany jako libijska maszyna.
1: W późniejszych latach kolejne osoby zdawały się potwierdzać prawdziwość tej hipotezy.
2: W 2008 roku były premier Włoch Francesco Cossiga przyznał, że samolot linii Itavia został najprawdopodobniej trafiony przez francuski pocisk.
1: W 2023 roku inny były włoski premier Giuliano Amato oświadczył:
7: najbardziej prawdopodobna wersja głosi, że winnymi zestrzelenia lotu Itavia 870 są francuskie siły powietrzne. Celem miało być zabicie Kaddafiego.
2: Amato zaapelował też do prezydenta Francji Emmanuela Macrona:
7: zmyjcie hańbę, która od lat wisi nad waszym krajem. Pokażcie, że albo te twierdzenia są bezpodstawne, albo wyraźcie szczerą skruchę wobec rodzin ofiar.
1: Premier Włoch Giorgia Meloni odpowiedziała:
9: zwracam się do premiera Amato z prośbą, aby oprócz swoich wniosków poinformował nas, czy dysponuje jakimikolwiek dowodami, które potwierdzają tę hipotezę.
2: Amato przyznał wtedy, że nie posiada żadnych konkretnych dowodów na poparcie tej teorii.
1: Sprawa katastrofy samolotu linii aerolinii Itavia do dziś pozostaje niewyjaśniona. Choć najczęściej przyjmuje się hipotezę o przypadkowym zestrzeleniu, nie została ona w definitywny i oficjalny sposób potwierdzona.
2: Być może rodziny ofiar nigdy się nie dowiedzą, co tak naprawdę wydarzyło się tego dnia nad Morzem Tyreńskim i dlaczego 81 osób nigdy nie wróciło do domów.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii. Tu Radio RMF 24.

0: Star.
1: Witam, zapraszamy. Śmiertelny wypadek na Podlasiu, 5 osób rannych w Wielkopolsce, a do karambolu doszło na Mazowszu. Na początek tragiczny wieczór na polskich drogach. Polska-Rumunia na Stadionie Narodowym ruszyło piłkarskie starcie w Lidze Narodów. I o tym za chwilę w Faktach i w Faktach Sportowych w RMF FM. Jedna osoba zginęła, jedna została ranna w wypadku na drodze krajowej nr 16 na Podlasiu. W pobliżu miejscowości Zaruby, to odcinek Augustów - Ogrodniki, samochód potrącił dwoje rowerzystów. Droga jest zablokowana, służby wyznaczyły objazdy. 5 osób zostało rannych w wypadku na drodze krajowej nr 72 w Wielkopolsce. W Rogowie, chodzi o trasę Turek - Uniejów, zderzyły się 2 samochody osobowe. Droga jest zablokowana. Karambol na mazowieckim odcinku A2 między węzłami Konotopa i Pruszków zdarzyły się 4 samochody osobowe i autodostawcze. Zablokowany jest pas w kierunku Poznania. Pilny apel policji z Gdańska. Poszukują oni 90-letniej Marianny Policha. Kobieta po raz ostatni była widziana około 15 w okolicy sklepu przy ulicy Spacerowej w Gdańsku-Osowej. Stamtąd poszła w kierunku lasu. Ma krótkie kasztanowe włosy, była ubrana w granatową kurtkę i czarne spodnie. Każdy, kto widział 90-latkę lub wie, gdzie może przebywać, proszony jest o pilny kontakt z policją. Rysopis kobiety jest na rmf24.pl.
2: Fakty RMF FM. Kibicujemy biało-czerwonym.
1: Za nami niespełna kwadrans meczu

0: można się utrzymać za mniejszą kwotę.
1: 2000 miesięcznie wyjdzie.
2: 2500.
3: Za 2000 miesięcznie.
1: To jest minimum.
3: Może mniej. No muszę jeść.
1: Fasola, słuchaj, jest dosyć tania w sklepach, ziemniaki też, ale jeżeli chce się też żyć, a nie tylko przeżyć te studia, czyli gdzieś wyjść ze znajomymi, no to ciężko jest zbierać pieniądze.
4: No jak na razie to od rodziców.
5: Trochę rodziców, trochę też przez wakacje sama zarabiałam.
6: Chodzić do pracy.
7: Ile godzin dziennie?
6: Dwie. Ciężko jest po prostu coś znaleźć.
3: No, ja złożyłem 40 CV, jeszcze żadnej odpowiedzi.
0: Trzymamy zatem kciuki, żeby ta odpowiedź, i to pozytywna, przyszła jak najszybciej. A te głosy zebrał na placu Skłodowskiej w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
0: Posypały się gole dla biało-czerwonych. Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
11: Dobry wieczór. 61. minuta. Polska prowadzi z Rumunią 3-0 w Lidze Narodów. Ponownie łączymy się ze Stadionem Narodowym i Patrykiem Serwańskim. Dobry wieczór.
12: Jestem, dobry wieczór.
11: Patryku, jest finezja, jest energia w końcu w naszej kadrze i jest świetny Nikola Zalewski. Co tam się teraz wydarzyło?
12: Tak, dośrodkowanie z lewej strony Nikoli Zalewskiego. Zamykał tę akcję Mati Kaszi. Niewiele brakowało, byłaby kolejna bramka. Minimalnie niecelne uderzenie z woleja. Natomiast rzeczywiście Nikola Zalewski po takim słabszym początku, no dużo wigoru, dużo energii w jego grze, dużo polotu, już też trochę się bawi, no odzyskał taką swobodę w tym meczu i dzięki niemu też padła druga bramka. Świetna akcja, wejście w pole karne i gol Roberta Lewandowskiego. 91. trafienie Roberta Lewandowskiego w reprezentacji, 34. już na Stadionie Narodowym. To też jest niesamowita statystyka, jeśli chodzi o naszego napastnika. No szkoda może trochę, że ten gol numer 3, że to nie będzie najprawdopodobniej bramka Przemysława Frankowskiego, tylko jednak uznana za gol samobójczy. Polacy bardzo tak z taką dużą energią grają w tej drugiej połowie. Myślę, że będą szukać kolejnych bramek. Gramy z przewagą jednego zawodnika, bo w pierwszej połowie rzut karny Robert Lewandowski z bramką i czerwona kartka dla obrońcy reprezentacji Rumunii. No i chcemy to wykorzystać teraz. Długie podanie do Piotra Zielińskiego, ale jeszcze radzą sobie z tym. Och, jaki błąd! Jaki błąd obrońców! Chciał piłkę zagrać do swojego bramkarza, piłkarz reprezentacji Rumunii, ale podał ją wprost pod nogi Piotra Zielińskiego, który był kilka metrów od bramki. Piotr Zieliński tylko musnął tę piłkę nogą i przerzucił ją, przelobował nad Otto Hindrisiem. No, ogromny błąd reprezentacji Rumunii. Fantastycznie go wykorzystujemy. Czwarty gol dla biało-czerwonych. No bawimy się w tym meczu. Dobrze, że przychodzi taki mecz, w którym to wszystko nam wychodzi, w którym jest dobry wynik, w którym trochę możemy odetchnąć. Ależ to przypadkowa sytuacja, ale świetnie ją wykorzystujemy. 4-0.
11: Na takie wejścia czekamy. 63. minuta, więc jeszcze pół godzinki. Sporo zdarzyć się może. Tymczasem bez goli w drugim meczu naszej grupy. Bośnia i Hercegowina remisuje ze Szwecją 0-0. W dywizji A Belgia prowadzi z Turcją 2-0. Francja prowadzi z Włochami 1-0. Tymczasem zmiana wyniku. Klątwa komentatora mnie dopadła. Szwecja prowadzi 1-0 z Bośnią. Teraz jeszcze tenis. Hubert Hurkacz po zaciętym meczu awansował do ćwierćfinału turnieju w Pekinie. W trzech setach wygrał z Francuzem Arthurem Jouat. Ledwo zaczął się turniej kobiet w Pekinie, a już została nam w nim tylko jedna singlistka. Po odpadnięciu Magdy Linet, Maji Chwanińskiej i Magdaleny Fręch swój wzrok tradycyjnie zwrócimy ku Idze Świątek, która jutro rano zagra z Chinką Gao. Szwecja z Bośnią 1-0, a my z Rumunią już 4-0 i czekamy na kolejne gole.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarski.

0: poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Dzień dobry, moim gościem jest Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, Koalicja Obywatelska. Witam, panie ministrze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie ministrze, błąd komunikacyjny czy świadoma strategia generała Ireneusza Nowaka?
2: Jasne stwierdzenie faktów. Ja dodam jeszcze jeden. Im więcej rosyjskich samolotów spada, tym lepiej.
1: No ale pytanie, czy one tak se same spadają, czy ktoś im pomaga?
2: Wszystko na ten temat powiedział pan generał Nowak, a ja tylko jeszcze raz dodam, im więcej rosyjskich samolotów spada, tym lepiej. Prawda jest taka, że my dzisiaj widzimy zagrożenie, które dotyczy właśnie tego typu samolotów. W przypadku rakiet CH-101 to zagrożenie może znaleźć się nad Polską w ciągu de facto kilku minut. I będziemy każde zagrożenie w oczywisty sposób neutralizować nad Polską.
1: To jest nasza nowa strategia komunikacyjna, że będziemy ostrzejsi, bo inny wpis głosi: Rosja prowokuje Polskę od lat. Mieliśmy presję na granicy, tajemnicze podpalenia, naloty dronów, spadające rakiety. Wymieniać można długo. Reakcje były w najlepszym wypadku mocno stonowane. Aż dotąd.
2: Moim zdaniem dowódca operacyjny, jak i polscy żołnierze trzymają w oczywisty sposób rękę na pulsie i na spuście. Dostosowujemy procedury, zmieniamy ustawy, prawo, żeby polskim żołnierzom, polskim pilotom dać możliwość działania zawsze i wszędzie, wtedy, kiedy jest zagrożone bezpieczeństwo państwa. Strategia jest prosta. Obnażać Rosję, obnażać rosyjskie metody działania, intensyfikować wsparcie dla Ukrainy i budować jedność w ramach sojuszu. To są te trzy żelazne zasady reakcji.
1: Kilka dni temu mówił pan o tym, że jesteście w trakcie przygotowania i zmiany procedur, które dotyczą używania naszego myśliwstwa, lotnictwa myśliwskiego, ale też śmigłowców. Na jakim etapie jesteśmy?
2: Te przepisy w ramach Wojska Polskiego wchodzą właśnie w życie.
1: Właśnie, to znaczy dzisiaj, jutro?
2: Właśnie, to znaczy to jest kilka procedur, które są zmieniane od 1 października, czyli od
1: wczoraj.
2: Natomiast do tego dojdzie jeszcze kilka nowych procedur. Ale dla naszych słuchaczy powinno być jasne. My zmieniamy procedury, jeżeli chodzi o użycie uzbrojenia względem obcych statków powietrznych. Do tej pory, i taki jest standard w czasie pokoju, musi być kontakt wizualny, tak żeby pilot mógł potwierdzić, że to jest zagrożenie na 100%, a nie na przykład statek sojuszniczy.
1: A teraz nie?
2: My wprowadzamy procedurę, która się nazywa identyfikacją pozytywną, która zakłada, że jest to coś pomiędzy stanem pokoju a stanem wojny, czyli stan zagrożenia. I jest to suma kilku czynników, czyli na przykład odczyt radarowy, wlot do strefy zakazanej oraz na przykład informacja od sojuszników ukraińskich, że jest to rakieta manewrująca. To jest już podstawa dla pilota i dla dowódcy operacyjnego do wydania rozkazu o zastrzeleniu.
1: Pilot podejmuje decyzję, czy dowódca operacyjny?
2: Pilot na samym końcu naciska spust, natomiast to dowódca operacyjny wydaje rozkaz preautoryzacyjny, czyli taki rozkaz generalny o nakazie albo możliwości użycia uzbrojenia względem obcego statku powietrznego. Ja, wie pan, byłem wtedy w nocy z 9 na 10 razem z dowódcą operacyjnym na stanowisku dowodzenia. Słyszałem, jak dowódca operacyjny wydawał rozkazy pilotom. To naprawdę bardzo wyjątkowy moment, ten clear to engage, fire, fire, fire. Potem informacje od pilotów o zestrzeleniach dronów nad Polską. To brzmiało w jakiś sposób niewiarygodnie, ale to się zdarzyło. Pierwszy raz w historii NATO piloci nad Polską zestrzelili rosyjskie statki
1: ale
2: powietrzne.
1: Ale cały czas mówimy o zestrzeliwaniu nad Polską. Nie ma możliwości na razie, żeby strzelać do statków powietrznych, nawet szybko się poruszających nad Ukrainą.
2: Nie ma takiej możliwości, natomiast jeżeli na przykład rakieta manewrująca znajdzie się w bezpośrednim sąsiedztwie Polski, no to oczywiście nie sądzę, żeby komukolwiek zadrżała ręka.
1: Panie ministrze, co z tą bazą amerykańską w Polsce? Słyszeliśmy przed chwilą wypowiedź Donalda Trumpa, która była, tak bym powiedział, mało zdecydowana.
2: Kwestia bazy amerykańskiej z polskiego punktu widzenia jest kluczowa. Ja tutaj...
1: Ale jest załatwiona, czy nie jest, bo to jest dla nas kluczowe pytanie.
2: Na pewno nie powiemy tak, dopóki nie będzie ogłoszona w oczywisty sposób decyzja. Uważam, że jest blisko tej decyzji. Ta lokalizacja została wstępnie wybrana. tak jak mówiłem, bierzemy pod uwagę dwa miejsca, to jest województwo dolnośląskie i województwo wielkopolskie.
1: A okolice Wrocławia i okolice Poznania.
2: Decyzja zostanie podjęta wspólnie z Amerykanami. No, każdego dnia przybliżamy się do tej decyzji, oby tak było. No, dla nas ma to fundamentalne znaczenie.
1: A ile żołnierzy w tej chwili amerykańskich jest w Polsce?
2: Tylko coś panu powiem, bo myślę, że to ma też znaczenie. Kilka tygodni temu miałem przyjemność być w Białym Domu i rozmawiałem z doradcami prezydenta Trumpa. I oni powiedzieli jasno, że jeżeli Polska myśli o stałych bazach, to kluczowy jest podpis premiera Donalda Tuska. I wtedy, te kilka tygodni temu, rozpoczął się wielki proces, uchwała Rady Ministrów, jasny wniosek rządu i budowanie tego zaplecza, bo to rząd zrobi, rząd sfinansuje i rząd zaprogramuje razem z Ameryką. Natomiast wsparcie prezydenta Nawrockiego jest tutaj absolutnie ważne.
1: A ja wrócę do pytania, ile mamy żołnierzy amerykańskich w tej chwili w Polsce?
2: W Polsce w ciągu ostatnich lat jest zawsze pomiędzy 6 a 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
1: W tej chwili?
2: Myślę, że w tej chwili jest około 7 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
1: Mówił pan o tym, że wrócą te rotacyjne jeszcze w lipcu, w sierpniu. W lipcu tego roku mówił pan, że w ciągu 3 miesięcy wrócą te rotacyjne oddziały, ale te wypowiedzi Kolbiego są takie, że nic na to nie wskazuje. Oni chyba nie wrócą do nas.
2: Wracają inne oddziały, to znaczy to jest rotacja składająca się z wielu różnych jednostek amerykańskich.
1: Ale wciąż nie mamy 11 tysięcy, które mieliśmy. To znaczy wróciliśmy do stanu no trochę wyższego, jeżeli to jest 7 tysięcy, trochę wyższego niż ten, który był przed pełnoskalową inwazją.
2: To w ciągu ostatnich kilku lat zawsze było między 6 a 10 tysięcy. My się przyzwyczailiśmy do tej liczby i mówiliśmy o około 10 tysiącach żołnierzy. Natomiast oczywiście pracujemy nad tym, żeby ta obecność była większa, ale chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę i to też mówili moi rozmówcy w Białym Domu, że poza samą liczbą żołnierzy oczywiście kluczowe są zdolności. Zdolności do odstraszania, typ tych żołnierzy. No tak. To znaczy my chcemy żołnierzy z doświadczeniem bojowym, z możliwością do dalekich, precyzyjnych uderzeń, ludzi doświadczonych wojną. To jest jakby klucz. Te dwie rzeczy łączymy.
1: Tu stawiamy kropkę, żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, Koalicja Obywatelska. Na chwilę zmienimy temat z obronnego na paliwowy. Dla bardzo wielu naszych słuchaczy w tej chwili to jest kluczowy, czy był kluczowy temat. Zaskoczony pan był, panie ministrze, decyzją wczorajszą prezydenta, bo jeszcze kilkanaście godzin wcześniej współpracownicy mówili, ani kroku wstecz, niekonstytucyjnie, nic się nie zmieni.
2: Każdego dnia moim zdaniem było bliżej decyzji, że prezydent tę ustawę podpisze, więc każdy dzień jakby osłabiał nieco zaskoczenie. Uważam, że przede wszystkim wygrali Polacy, bo tam się czasami mówi, że wygrał premier Donald Tusk. Wygrali Polacy, ale brawo dla premiera Tuska za wywieranie tej presji.
1: Jak rozumiem, dla prezydenta też brawo, no bo podpisał ostatecznie.
2: Brawo dla prezydenta za ten podpis, więc podsumowując, na stacjach benzynowych od soboty obniżka cen mniej więcej złoty 20 zł 30 na litr.
1: Słyszeliśmy od weekendu w tej chwili. Już wiemy, że to będzie sobota, a nie niedziela.
2: Powiedziałbym od soboty, od niedzieli. No, im szybciej, tym lepiej. Z naszej perspektywy również. Powiedziałbym od weekendu, ale no wszyscy się staramy, żeby to było możliwie szybko.
1: Czyli rozumiem, że jest taka szansa, że to będzie już w sobotę.
2: To może precyzyjniej, bo to rzeczywiście, żeby dobrze wybrzmiało. Ceny paliw na polskich stacjach powinny być obniżone możliwie szybko. Wiemy, że będzie się to działo od weekendu. Polacy zapłacą około złoty 20, złoty 30 mniej na litrze. Ten podpis był bardzo potrzebny. Widać, że presja ma sens, a na końcu wygrali kierowcy i do nich wszystkich kieruję słowa też podziękowania za presję, którą wywierali na prezydencie Nawrockim.
1: Panie ministrze, wróćmy na chwilę jeszcze do tej bazy. Rozumiem, że te rozmowy się toczą. My trochę zwlekamy, żeby poczekać do wyborów połówkowych i zobaczyć, co się wydarzy.
2: Nie, to nie ma żadnego związku. To znaczy, z naszej perspektywy, im szybciej pojawią się tu żołnierze amerykańscy, im szybciej zamkniemy kwestie organizacyjne, tym lepiej.
1: Czyli żadnej zwłoki nie ma w Ministerstwie
2: Obrony Narodowej? Na pewno nie z naszej strony.
1: Trwają prace, a ze strony amerykańskiej? Widać
2: nie sądzę. Ja mogę odpowiadać za to, co jest po naszej stronie. I po naszej stronie jest pełna gotowość do tego, żeby zacząć nawet jutro. Panie redaktorze, bo to jest tak. Bazy amerykańskie to jest ogromna inwestycja w polskie bezpieczeństwo, ale to jest też ogromna inwestycja finansowa.
1: No to jest jasne, to są ogromne pieniądze, tak. To są potężne.
2: Zakładamy, że to będzie 10, 12, 15 miliardów złotych, w zależności od tego, o jakich wartościach mówimy. Polska dużą część tego ciężaru weźmie na siebie, No ale to jest też infrastruktura, która tutaj będzie, która jest naszą własnością.
1: Wróćmy do ustawy o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny, ustawy tej przedwojennej czy prewojennej. Na jakim jesteśmy etapie?
2: Resort Obrony Narodowej od kilkunastu tygodni przygotowuje przepisy, które mają być taką właśnie ustawą przedwojenną. Takim opracowaniem, czy dopracowaniem stanu pomiędzy, po to, żeby stan wojny nigdy nie nastąpił. To są przepisy, które dotyczą przerzutu wojsk sojuszniczych, które dotyczą...
1: Czyli to może nastąpić zanim w ogóle nastąpi jakikolwiek taki bezpośredni kinetyczny atak.
2: To jest ustawa, która dotyczy tu i teraz. Mhm. Która dotyczy zakupów dla armii, która dotyczy rozbicia pewnych węzłów gordyjskich, które od często wielu lat gdzieś tam wiszą w powietrzu. I im szybciej ta ustawa wejdzie w życie, oczywiście tym lepiej. Będziemy ją wkrótce prezentować publicznie, wtedy kiedy ona przejdzie ten tryb konsultacyjny w ramach samego resortu.
1: Wkrótce to znaczy w ciągu kilku dni?
2: Nie chcę być tu zakładnikiem własnych słów. Po prostu im szybciej, tym lepiej. Pracujemy tutaj z pełną intensywnością.
1: Przedwojenna ustawa dotycząca przygotowania państwa na wojnę, a pobór? Ostatnio nawet Sławomir Mentzen powiedział, że trzeba by przywrócić pobór młodzi mężczyźni.
2: Sławomir Mentzen, mam wrażenie, może chciałby poboru, ale na pewno nie chciałby, żeby w armii ani w policji służyły kobiety.
1: To już wiemy, tak, to rzeczywiście powiedział.
2: Ale trzeba przyznać, powiem panu, tak zupełnie serio, ja wczoraj napisałem, ale chciałbym to powtórzyć, trzeba być tutaj jakimś kompletnym pajacem, żeby nie dostrzegać służby kobiet w Wojsku Polskim, w policji, w służbach, które, no, to jest około 20-30% w zależności od służby. To jest wariactwo. Znaczy, to jest Afganistan, taki ciężki Taliban, który mamy w Polsce, ale też jest to totalnie taka głupia wypowiedź. Taka, wie pan, z natury durnej, głupiej, złej pod każdym względem.
1: Znaczy, rozumiem, że Sławomir Mentzen sugeruje, że kobiety by sobie z nim nie poradziły. To znaczy,
2: jakoś
1: że...
2: Jakoś z Wiplerem sobie poradziły, nie?
1: No te zdjęcia cały czas krążą po sieci.
2: No myślę, że nasi słuchacze też warto, żeby zerknęli na to zdjęcie. Nie wiem, czy to się pojawiło na stronie RMF FM, ale zachęcam państwa. Ten Wipler, który pijany awanturował się gdzieś w restauracji, został powalony właśnie przez policjantkę. Wipler, dość taki rosły mężczyzna. Myślę, że z Mentzenem też nie byłoby problemu, no ale chyba to jest jakaś trauma po stronie Konfederacji.
1: Oczywiście znęcanie się nad Sławomirem Mentzenem jest przyjemnym zajęciem, ale ja jednak wrócę do pytania. Pobór? Przywrócić? Oczywiście z perspektywy Sławomira Mentzena to jest kolejny strzał w stopę. To znaczy najpierw zraził do siebie kobiety, a potem młodych mężczyzn. Ale pytanie jest istotne. Ono jest stawiane. Czy nam jest potrzebny pobór?
2: Ono jest bardzo istotne i pamiętajmy, że pobór nie został zlikwidowany, tylko pobór został zawieszony. Bardzo często to podkreślamy. To znaczy istnieje w oczywisty sposób szuflada w sztabie generalnym, która zakłada wariant odwieszenia poboru. Na razie takiej potrzeby nie ma. I powiem panu dlaczego. Dlatego, że my dzisiaj bazujemy na ochotnikach, którzy przychodzą do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. I jeżeli mamy ochotników, to nie musimy mieć poboru.
1: Natomiast starcza tych ochotników?
2: W tej chwili jest to około 40 tysięcy ludzi, którzy przechodzą rocznie szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. I jest to też oczywiście szkolenie rezerwistów Wojska Polskiego. Więc na tę chwilę tak. Jeżeli to się zmieni, to oczywiście ta dyskusja wróci.
1: A my jesteśmy w ogóle gotowi na to, żeby rocznie, no bo jeżeli byśmy mieli szkolić maturzystów na przykład, to jest około 300... a nawet 400 tysięcy osób rocznie. Jesteśmy w stanie przeszkolić taką grupę rocznie?
2: Ale pamiętajmy, że nawet wtedy, kiedy mieliśmy pobór...
1: To nie wszyscy szli.
2: To szkoliliśmy około 90-100 tysięcy ludzi rocznie. Więc to jest inne pytanie. To jest pytanie, jaką potrzebę ma armia, jeżeli chodzi o kwestię szkolenia rezerwistów.
1: 40 tysięcy wystarczy armii?
2: Wie pan, z perspektywy ministra obrony narodowej, to oczywiście im więcej osób jest przeszkolonych, tym lepiej. My dlatego zrobiliśmy cały szereg szkoleń dodatkowych. Pan miał tutaj ostatnio... Kto to był? Chyba pan poseł Bocheński.
1: Tak, mówił, że nie był szkolony, pan mu zaproponował, to widziałem.
2: Tak, ale mówił, że nie był szkolony, ale też był ktoś chyba ostatnio z Konfederacji i mówił, że on w ogóle nic nie wie. Znaczy,
1: to... Michał Wawer to mówił u nas w RMF.
2: On to naprawdę nie wymaga specjalnej trudności i też powiem to dzisiaj, żeby każdy wiedział. Prawie każdy, ale raczej każdy ma telefon komórkowy. 10 milionów obywateli ma M-Obywatela. 8 sekund zajmuje, żeby zapisać się na szkolenie obronne w Wojsku Polskim. To naprawdę nie wymaga specjalnej wiedzy, więc jeżeli poseł na Sejm RP mówi, że on w ogóle nie wie, mimo że taka oferta była skierowana też do posłów i kilkudziesięciu posłów się już przeszkoliło, to znaczy, że on nie spełnia podstawowych kryteriów w ogóle, żeby zajmować się byciem posłem. No tak mi się wydaje. Jest jakaś podstawowa wiedza.
1: Może jeszcze nie opracowali komórek. Panie ministrze, to pytanie jeszcze o donacje, o których powiedział ostatnio Andrzej Sibicha. Podziękował Polsce za to, że Polska, Hiszpania i Belgia przekażą Ukrainie kluczową amunicję do myśliwców F-16. Ile tej amunicji przekażemy?
2: Nie mogę mówić o donacjach, bo jest to dokument zastrzeżony.
1: No ale minister Sybicha powiedział.
2: Wiem, ale no, ja jestem związany polskim prawem, więc...
1: Ale nie uszczupli to naszych zapasów, bo nie. To jest, jak rozumiem, kluczowe pytanie z perspektywy Polaków.
2: Odpowiem, bo nie chcę się odnosić do tej wypowiedzi, zamykamy to i przejdziemy do rozdziału, o którym mogę powiedzieć.
1: Dobrze.
2: Więc ten rozdział wygląda tak. Polska jest producentem amunicji 20 mm do samolotów F-16. Jesteśmy producentem, więc w żaden sposób... jakiekolwiek ewentualne przekazanie tego typu amunicji nie uszczupli naszych zasobów. Z punktu widzenia Ukrainy amunicja do myśliwców F-16 jest kluczowa z punktu widzenia strąceń tych nowych dronów odrzutowych. To jest dzisiaj podstawowa technika. Wie pan, w ciągu ostatniego czasu, w ciągu tych ostatnich tygodni Ukraina zestrzeliła 2000 dronów odrzutowych. 1/3 z tych dronów jest wymierzona w kierunku zachodnim, kierunek Polska. Oczywiście...
1: Czyli chce pan powiedzieć, że przekazując tą amunicję też bronimy Polski?
2: To zdecydowanie chcę powiedzieć. Natomiast one oczywiście wymierzone są w zachód Ukrainy, co nie znaczy, że część z tych dronów nie może dolecieć do Polski. Każdy dron zestrzelony nad Ukrainą to jest dron, który na pewno nie doleci do Polski. Amunicja 20 mm, której dzisiaj używają Ukraińcy, jest absolutnie kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa Ukrainy.
1: A co z rakietami do systemu Patriot? Miały powstać najpierw centra serwisowe, które miały się przekształcić później w centra produkcyjne w Polsce. Na jakim to jest etapie?
2: Rozmowy w tej sprawie prowadziła minister Sobkowiak oraz minister Zalewski w Waszyngtonie. My czekamy tutaj na decyzję amerykańską, bo to są te dwie kluczowe decyzje z naszej perspektywy, czyli obecność amerykańska i bazy oraz możliwość koprodukcji w Polsce. Jest kilka spraw, które w ostatnich miesiącach załatwiliśmy, jeżeli chodzi o przemysł. Mamy centrum serwisowe dla Abramsa, mamy centrum serwisowe dla Apache i mamy kilka dużych potencjalnie kontraktów z Amerykanami, jak ten z Andurilem na budowanie rakiet manewrujących.
1: Rozmowy jeszcze trwają, nie ma jeszcze takich twardych
2: decyzji.
1: W jakiej perspektywie one mogą zapadać? To są miesiące?
2: Minister Sobkowiak mówił ostatnio, że to jest kwestia kilku dni.
1: W ciągu kilku dni mogą być decyzje w tej sprawie. Najpierw centrum serwisowe, rozumiem, później dopiero
2: produkcja. Minister Sobkowiak mówiła, że jest to kwestia kilkunastu dni. Ona się tym tematem zajmuje, więc tak zakładam. Ja na ten temat rozmawiałem kilka tygodni temu w Waszyngtonie i to było tą informację, którą przekazałem pierwszy raz publicznie, że Polska będzie jednym z tych państw, która jest rozważana. Wie pan, to jest też interes Ameryki. I też mówimy to Amerykanom. Kiedy rozmawiałem ostatnio z ambasadorem Rose'em, kiedy rozmawiałem też z Tomem Dinano, czyli zastępcą Marka Rubio, mówiliśmy jasno, no, że widzimy, jak wygląda dzisiaj zużycie środków bojowych przez Amerykę, też na Bliskim Wschodzie. I skoro sama Ameryka w oczywisty sposób boryka się z tym, że ta produkcja powinna być większa, no to skoro Polska już wydała 65 miliardów dolarów na budowę zaplecza i zakup sprzętu amerykańskiego, to Polska jest oczywistym miejscem do budowy takiego drugiego płuca dla amerykańskiego przemysłu. I to będzie w interesie Polski, polskich zakładów, polskiej gospodarki, jak i w interesie Ameryki.
1: Panie ministrze, mówimy o donacjach, nie chce pan mówić szczegółowo, bo wiąże pana polskie prawo. Tak, rozumiem. Ale pytanie, a co w takim razie z przekazaniem nam technologii dronowych i rakietowych przez stronę ukraińską? Tam były te momenty, w których wygląda na to, że mieliśmy problem. Co się dzieje w tej chwili? Przekazują nam Ukraińcy tą wiedzę?
2: Mówi pan o wymianie, którą zaproponował premier tak. Władysław Kosiniak-Kamysz, czyli migi za dronem.
1: Tak, oczywiście,
2: prosto.
1: No ale to jest, rozumiem też, możemy się domagać też za inne donacje jakiejś wzajemności.
2: Mówiliśmy o migach, mam nadzieję, że ta sprawa zostanie wkrótce dopięta. Strona ukraińska przekazała, że jest bardzo zainteresowana, żeby tę sprawę wreszcie dopiąć na zasadach, które zostały zaproponowane przez Polskę. I jestem przekonany, że ta umowa zostanie zawarta. Wie pan, My musimy sobie zdawać sprawę, że to my pomagamy Ukrainie. I to jest oczywiste. Natomiast skoro Ukraina wypracowała bardzo szczególne techniki też i taktyki użycia dronów, ale też pewne specyficzne technologie, to podzielenie się nawet pewnym fragmentem, który z naszego punktu widzenia jest interesujący, dla nas może być kluczowy.
1: I Ukraina obiecała, że się podzieli, rozumiem, tak. Kiedy to wszystko zostanie dopięte. Panie ministrze, to jeszcze ostatnie pytanie. Trwają szkolenia dronowe polskich żołnierzy przez żołnierzy ukraińskich, bo jest jasne, że w tej chwili chyba nie ma lepszych specjalistów od wojny dronowej niż Ukraińcy.
2: W sposób współpracujemy ze stroną ukraińską, jeżeli chodzi o szkolenia. Mówię o szkoleniach tutaj na terenie naszego kraju.
1: Tu stawiam kropkę. Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, Koalicja Obywatelska, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.

0: Za chwilę na zegarze godzina 23. Czas na fakty RMF FM, które przedstawi Anna Wachowska.
1: To najwyższe zwycięstwo biało-czerwonych od 5 lat. Polska pokonała Rumunię 6-0. Seria utrudnień na drogach. Uważajcie na trasach Lubelszczyzny i Mazowsza. Ceny ropy w dół po decyzji G7 o uwolnieniu rezerw. Izba Pamięci nosi już imię wspaniałej bohaterki Wandy Traczyk-Stawskiej. Bramek w meczu o stawkę nasi piłkarze nie strzelili od 5 września 2021 roku. Polacy na Stadionie Narodowym pokonali w Lidze Narodów Rumunię aż 6-0. Hat-tricka strzelił Robert Lewandowski. To spotkanie z trybun obserwował Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
2: Dobry wieczór. Rumunii okazali się po prostu słabi, ale ważne, że potrafiliśmy to wykorzystać w bardzo dobrym stylu. Do przerwy skromne 1-0, Lewandowski z karnego, ale też w tej akcji czerwona kartka dla rumuńskiego obrońcy. W drugiej połowie rządziliśmy na boisku. W ciągu 5 minut po przerwie 2 kolejne gole. Jeden Lewandowskiego i jeden samobójczy. Później ogromny błąd rumuńskiej obrony wykorzystał Zieliński. Był też gol Bednarka w rzucie rożnym i trzecie trafienie Lewandowskiego, na które no wyraźnie w tym meczu polował. Graliśmy z polotem widowiskowo, no świetny Zalewski, świetny Zieliński. Wrócę jeszcze do Lewandowskiego, w reprezentacji ma już 92 bramki. Marzeniem dotarcie do tej magicznej liczby, do 100 goli w narodowych barwach. Natomiast w tym spotkaniu Lewandowski obejrzał żółtą kartkę, drugą w Lidze Narodów. Podobnie było kilka dni temu w pojedynku ze Szwecją. To oznacza, że kapitana zabraknie w poniedziałek w wyjazdowym meczu przeciwko Bośni i Hercegowinie. Ze Stadionu Narodowego Patryk Serwański.
1: A w drugim meczu naszej grupy Bośnia i Hercegowina zremisowała ze Szwecją 1-1.
3: Fakty dla kierowców w RMF FM.
1: Dwie ciężarówki zderzyły się na trasie S12 na Lubelszczyźnie. Wypadek miał miejsce w pobliżu Jakubowic-Konińskich między węzłami Lublin-Czechów i Lublin-Rudnik. Jedno z aut stanęło w ogniu, ucierpiała jedna osoba. Zablokowana została jezdnia w kierunku Warszawy. Problemy na A2 na Mazowszu w pobliżu Choszczówki Rudzkiej, chodzi o odcinek Warszawa-Mińsk-Mazowiecki, zderzyły się 3 samochody osobowe. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Terespola, uważajcie. Ceny ropy zaczęły spadać po decyzji o uwolnieniu z rezerw 100 milionów baryłek paliw przez państwa grupy G7 i ich partnerów, oświadczył szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Uwolnienie tych rezerw ma nastąpić w ciągu 4 miesięcy. Jak przed chwilą podkreślił prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, zakaz eksportu oleju napędowego nie zostanie wprowadzony. Zakaz eksportu tak naprawdę nigdy nie był rozważany. Waszyngton naciskał na europejskich sojuszników, w tym Francję, Niemcy i Włochy, by uwolnili część rezerw oleju napędowego w związku z rosnącymi cenami tego paliwa. Brytyjska policja postawiła 2 Irańczykom zarzut przygotowywania ataku terrorystycznego. Celem miała być wspólnota żydowska na północy kraju. Prokuratura z Lublina

0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Punktualnie o północy posłuchajmy faktów w RMF FM. Zebrała je i przedstawi Anna Wachowska.
1: Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne. Na początek tragedia na trasie S12 na Lubelszczyźnie. Problemy także na A1 w Kujawsko-Pomorskim. Tańsze paliwa stają się faktem. Od dziś na stacje wracają ograniczenia cen. Jest sobota, 3 października, a to są fakty o północy. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne w wypadku na trasie S12 na Lubelszczyźnie. W pobliżu Jakubowic Konińskich między węzłami Lublin Czechów i Lublin Rudnik, przypominamy, zderzyły się dwie ciężarówki. Doszło do pożaru jednej z nich. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. Objazd wprowadzono na węźle Lublin Rudnik. Uważajcie na A1 w Kujawsko-Pomorskim. W Janowicach między węzłami Ciechocinek i Włocławek Północ doszło do wystrzału opony w ciężarówce. Zablokowany jest pas w kierunku Łodzi. Od dziś na stacjach paliw taniej. Z obwieszczenia ministra energii wynika, że za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł 73 grosze, a za olej napędowy 7 zł 88 groszy.
2: Bardzo się cieszę. Ważne dla kierowców.
3: Nie jest to jeszcze idealna cena, no ale na pewno lepsza niż powyżej 8. Każda złotówka oszczędności to jest pozytywna sytuacja.
4: Będzie trochę taka ulga dla kierowców?
3: Myślę, że tak i myślę, że to też przełoży się pozytywnie na branżę transportową.
4: Będzie duża różnica dla pana?
5: No dla mnie bardzo duża będzie. Ja codziennie jeżdżę po mieście, codziennie tankuje, także duża różnica będzie.
1: Usłyszała od kierowców Anna Pałamar. Powrót ograniczeń cen paliw to efekt podpisania przez prezydenta rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków dla koncernów paliwowych.
0: Polityka w faktach RMF FM.
1: Koalicja rządowa stawia na jedno nazwisko, prawica na wielu kandydatów. To scenariusz na wybory uzupełniające do Senatu w okręgu zielonogórskim po śmierci generała Mirosława Różańskiego. Głosowanie odbędzie się 22 listopada, ale do poniedziałku trzeba zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu. Czy w tych wyborach obowiązywać będzie pakt senacki? O tym reporter RMF FM Michał Radkowski.
6: Chciałaby tego i prawica, i partie skupione wokół rządu, ale nie mogą się dogadać. Po prawej stronie już swoich kandydatów zgłosiły Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, bezpartyjni samorządowcy i biało-czerwoni Ewy Zajączkowskiej-Hernik. Większość z nich ma przeszłość związaną z PiS-em. Prawo i Sprawiedliwość wciąż się waha, czy kogoś wystawić. Na Nowogrodzkiej rozważają poparcie Janusza Kubickiego, byłego prezydenta Zielonej Góry i byłego działacza SLD i Koalicji Obywatelskiej. Startuje jako kandydat bezpartyjny, choć od lat rządził po cichu z PiS-em. Słyszę, że tuż przed wyborami wszystkie siły prawicowe mogą postawić właśnie na niego. Po stronie rządu jest ciśnienie na jedno mocne nazwisko. Polska 2050 przypomina koalicjantom, że to im się należy wybór, bo to w miejsce ich senatora ma być wybrana nowa osoba. Stawiają na wiceminister edukacji Izabelę Ziętkę, cenioną w regionie byłą dyrektorkę specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Gubinie. Decydujący głos ma mieć jednak premier. Rozmowy liderów będą się toczyć jeszcze w weekend.
1: Za nami 20 lat obecności samolotów F-16 w polskich siłach zbrojnych. W 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu Krzesinach piloci oraz dowódcy debatowali nad przyszłością myśliwców w Polsce. Przed nami gruntowna modernizacja samolotów F-16, która rozpocznie się za 3 lata.
7: Samolot F-16 będziemy użytkować jeszcze długo, na pewno 20 lat, może nawet więcej. Samolot ma jeszcze duże zapasy resursowe, duży potencjał modernizacyjny. Zaczynamy w niedługim czasie modernizację tego samolotu, taką grupę. To middle line upgrade. Także przed samolotem F-16 i ludzi, którzy na nim latają, go obsługują jeszcze długie lata służby i pracy. Bo musimy znaleźć kompromis.

0: Na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną, która zremisowała ze Szwecją 1-1.
1: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Dostosowujemy procedury, zmieniamy ustawy, prawo, żeby polskim żołnierzom dać możliwość działania zawsze i wszędzie, wtedy, kiedy jest zagrożone bezpieczeństwo państwa. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Był on gościem Tomasza Terlikowskiego.
2: Kilka dni temu mówił pan o tym, że jesteście w trakcie przygotowania i zmiany procedur, które dotyczą używania naszego myśliwstwa, lotnictwa myśliwskiego, ale też śmigłowców. Na jakim etapie jesteście?
3: Te przepisy w ramach Wojska Polskiego wchodzą właśnie w życie.
2: Właśnie, to znaczy dzisiaj, jutro?
3: Właśnie, to znaczy to jest kilka procedur, które są zmieniane od 1 października, czyli od
2: wczoraj.
3: Natomiast do tego dojdzie jeszcze kilka nowych procedur. Ale dla naszych słuchaczy powinno być jasne. My zmieniamy procedury, jeżeli chodzi o użycie uzbrojenia względem obcych statków powietrznych. Do tej pory, i taki jest standard w czasie pokoju, musi być kontakt wizualny, tak żeby pilot mógł potwierdzić, że to jest zagrożenie na 100%, a nie na przykład statek sojuszniczy.
2: A teraz nie?
3: My wprowadzamy procedurę, która się nazywa identyfikacją pozytywną, która zakłada, że jest to coś pomiędzy stanem pokoju a stanem wojny, czyli stan zagrożenia. I jest to suma kilku czynników, czyli na przykład odczyt radarowy, wlot do strefy zakazanej oraz na przykład informacja od sojuszników ukraińskich, że jest to rakieta manewrująca. To jest już podstawa dla pilota i dla dowódcy operacyjnego do wydania rozkazu o zestrzeleniu.
2: Pilot podejmuje decyzję, czy dowódca operacyjny?
3: Pilot na samym końcu naciska spust, natomiast to dowódca operacyjny wydaje rozkaz preautoryzacyjny, czyli taki rozkaz generalny, o nakazie albo możliwości użyć uzbrojenia względem obcego statku powietrznego. Ja, wie pan, byłem wtedy w nocy z 9 na 10 razem z dowódcą operacyjnym na stanowisku dowodzenia. Słyszałem, jak dowódca operacyjny wydawał rozkazy pilotom. To naprawdę bardzo wyjątkowy moment, ten clear to engage, fire, fire, fire. Potem informacje od pilotów o zestrzeleniach dronów nad Polską, to brzmiało w jakiś sposób niewiarygodnie, ale to się zdarzyło. Pierwszy raz w historii NATO piloci nad Polską zestrzelili rosyjskie statki powietrzne.
2: Ale cały czas mówimy o zestrzeliwaniu nad Polską. Nie ma możliwości na razie, żeby strzelać do statków powietrznych, nawet szybko się poruszających nad Ukrainą.
3: Nie ma takiej możliwości, natomiast jeżeli na przykład rakieta manewrująca znajdzie się w bezpośrednim sąsiedztwie Polski, no to oczywiście nie sądzę, żeby komukolwiek zadrżała ręka.
2: Panie ministrze, co z tą bazą amerykańską w Polsce? Słyszeliśmy przed chwilą wypowiedź Donalda Trumpa, która była, tak bym powiedział, mało zdecydowana.
3: Kwestia bazy amerykańskiej z polskiego punktu widzenia jest kluczowa. Ja tutaj...
2: Ale jest załatwiona, czy nie jest? Bo to jest dla nas kluczowe pytanie.
3: Na pewno nie powiemy tak, dopóki nie będzie ogłoszona w oczywisty sposób decyzja. Uważam, że jest blisko tej decyzji. Ta lokalizacja została wstępnie wybrana. Tak jak mówiłem, bierzemy pod uwagę dwa miejsca. To jest województwo dolnośląskie i województwo wielkopolskie.
2: Okolice Wrocławia i okolice Poznania.
3: Decyzja zostanie podjęta wspólnie z Amerykanami. No, każdego dnia przybliżamy się do tej decyzji. Oby tak było. No, dla nas ma to fundamentalne znaczenie.
2: A ile żołnierzy w tej chwili amerykańskich jest w Polsce?
3: Tylko coś panu powiem, bo myślę, że to ma też znaczenie. Kilka tygodni temu miałem przyjemność być w Białym Domu i rozmawiałem z doradcami prezydenta Trumpa. I oni powiedzieli jasno, że jeżeli Polska myśli o stałych bazach, to kluczowy jest podpis premiera Donalda Tuska. I wtedy, te kilka tygodni temu, rozpoczął się wielki proces, uchwała Rady Ministrów, jasny wniosek rządu i budowanie tego zaplecza, bo to rząd zrobi, rząd sfinansuje i rząd zaprogramuje razem z Ameryką. Natomiast wsparcie prezydenta Nawrockiego jest tutaj absolutnie ważne.
2: A ja wrócę do pytania, ile mamy żołnierzy amerykańskich w tej chwili w Polsce?
3: W Polsce w ciągu ostatnich lat jest zawsze pomiędzy 6 a 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
2: A ile jest w tej chwili?
3: Myślę, że w tej chwili jest około 7 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
2: Mówił pan o tym, że wrócą te rotacyjne jeszcze w lipcu tego roku. Mówił pan, że w ciągu 3 miesięcy wrócą te rotacyjne oddziały, ale te wypowiedzi Kolbiego są takie, że nic na to nie wskazuje. Oni chyba nie wrócą do nas.
3: Wracają inne oddziały, to znaczy to jest rotacja składająca się z wielu różnych jednostek amerykańskich.
2: Ale wciąż nie mamy 11 tysięcy, które mieliśmy. To znaczy wróciliśmy do stanu trochę wyższego, jeżeli to jest 7 tysięcy, trochę wyższego niż ten, który był przed pełnoskalową inwazją.
3: To w ciągu ostatnich kilku lat zawsze było między 6 a 10 tysięcy. My się przyzwyczailiśmy do tej liczby i mówiliśmy o około 10 tysiącach żołnierzy. Natomiast oczywiście pracujemy

0: Nad tym, żeby ta obecność była większa, ale chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę i to też mówili moi rozmówcy w Białym Domu, że poza samą liczbą żołnierzy oczywiście kluczowe są zdolności do odstraszania tych żołnierzy. No tak. To znaczy my chcemy żołnierzy z doświadczeniem bojowym, z możliwością do dalekich, precyzyjnych uderzeń, ludzi doświadczonych wojną, to jest jakby klucz. Te dwie rzeczy łączymy.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Cezarego Tomczyka. Całą rozmowę znajdziecie pod adresem rmf24.pl. Nowe fakty w RMF FM wracają o drugiej. Przygotuje je i przedstawi Mateusz Bożek.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Na zegarach zaraz wybije druga. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Nawet do